0: Radio Luz poleca.
1: Cześć, nazywam się Rafał Zawierucha i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Luz.
2: Hi, this is Shy Girl and you're listening to Radio Luz.
3: Cześć, tu Dzimek, słuchasz akademickiego Radia Luz.
4: Chciałam wam podziękować za ten czynny poranki z wami, uwielbiam was.
1: Siemonko, Sebastian Fabiański oczywiście.
5: Dzień dobry, jsme Lumen, zdrawimy Radio Luz.
6: Jesteśmy Niemoc, pozdrawiamy Radio
1: Luz.
7: Tu Paulina Przybysz
8: i Wojciech Bunkowski.
9: Soul Dramatic.
10: Słuchacie Radia Luz 91,6 FM.
0: Radio Luz.

0: nagle.
1: Akademickie Radio Luz. Włącz się muzycznie.

0: Radio Luz poleca.
1: Dokonała się rzecz wielka. Polacy powiedzieli tak dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wracamy do wielkiej europejskiej rodziny.
2: Europa.
3: Europa.
4: Europa.
5: Europa.
6: Europa.
7: La Europa.
8: Europa na widoku. O skomplikowanej naturze Unii Europejskiej w zrozumiały sposób. Co drugi piątek o 14 na 91,6 FM.
9: Zapraszam, Kajetan Krawczyk.
0: Radio Luz poleca.

0: spokój.
1: Tune in to Radio Luce, 91.6 FM.

to jest w ogóle? I ty płaczesz potem. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek. No. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły,

0: tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie. Co on nie pracuje? Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry,
1: dzień dobry.
0: Nic nie powie. W ogóle nic nie powie.

za zapach u ciebie. I czemu Busia tam przesiaduje ciągle? No. Co ona się tak wije przy jego ten kurtce? Co maruje?

Akademickie Radio Luz. Włącz się muzycznie.

0: Radio Luz poleca.
1: Cześć, jeśli jeszcze dzisiaj nie powiedział ci nikt, że jesteś spoko, to mówi ci to ja, Kasia Nodopop.
2: Yeah, yo, you're listening to Coco Chloe, it's Radio Luz.
3: Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam, Jagoda Szelc.
4: Polbujcie wyobraźni, bo nigdzie tak jak w kinie nie poczujecie się wolni.
5: Yo, this is Skepta.
6: Radio Luz.
7: Cześć, z tej strony Zagi.
8: Tu Marcelina, słuchacie Radio Luz.
9: Luz.
10: Radio Luz.
11: Radio Luz.
12: Pozdrawiam serdecznie, słuchacze Radio Luz. Robię to na luzie i tyle.
0: Radio Luz poleca.

0: jest Dobra Noc na 91 i 6 FM.
1: Jesienny zegar czegośkę zarzęczy. Listek jak malutki wróbelek nieba przebył miniony szum finalnej tęczy. Żołądź wtopiony w przestrzeń drzewa, wtopiony jakby w naciąg tej żyły, obniesie nam epilog prawdziwy. Rozbudzi wiatr, część ostatniej zimy. Wystawi rytm na chłodnych sobelkach. Tak cudowny dźwięk, gdzie olcha zerka, będzie wiecznie trwać w modłych jękach. Pytam się, nie zaśniesz maleńka? Duch martwej zjawy jakby przybity, jęczy cichutko, lęk lękart pod parapetem niezbitej ciszy. Kruki wpatrzone w śmierć i pokój, kroki morderców obdarte w progu, szeptają mrukowate o twoich lękach. Pytam się, nie zaśniesz maleńka? Piękny smok zaczął sen zastygły, tabun zwierząt stał się przekwitły. Noc zaraz zacznie się robić lwia, a ty w kołysce pod ochroną gwiazd, prawdziwych łez nieba bez ruchu, ułożysz się na zielonym promyku, by swe oczka już zmrużyć bez snu. Nie bój się, maleńka, gdyż się mocy włada, a wtem pojawi się obłąkany poeta, rozniesie kołysankę przy

Living brain. You'll be annihilated in the post.

sam w tłumie, metalem strumie. Podnieśli mi moi ludzie, myślałem luno, przeżyłem cudem. Gdyby nie on, już byłbym na kusze. Na razie jestem, będę żył tak jak umiem, bo już nie jeden raz chciałem sam skończyć z bólem. Sam w tłumie, metalem strumie, podnieśli mi moi ludzie, myślałem luno, przeżyłem.

0: Radio Luz poleca.
1: Słyszysz? To miasto wzywa.
0: Audycja ostatniej szansy dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie bawić się w weekend. Przegląd najgorętszych imprez w mieście plus godzina najlepszej muzyki we Wrocławiu. Cicha burza. Piątek, 22. Tylko w akademickim Radio Luz. Zapraszam, Sebastian Rogalski. Radio Luz poleca.

Moja klika na twoją klikę kicha. Moja klika na twoje kliki kicha. Twoja klika moją klikę o drogę pyta. Twoją klikę swędzi pipa. Moja klika karty Visa. Topisz we własnych sikach, a ja ciągnę łuskie licha. Nikt do ciebie nie zadzwoni, nikt do ciebie nie wykryci. Trzeba było nie zaczynać, bo ten czas

0: Tak jak cały czas się zmienia. Mój punkt widzenia, wiem, że cały czas kręci się ziemia.
1: Radio Luz, włącz się muzycznie.

0: ciszy ziemia.
1: Tak jak cały czas się zmienia mój punkt widzenia, wiem, że cały czas kręci się ziemia.
0: Tak jak cały czas się zmienia.

0: kręci się ziemia.
1: Tak jak cały czas się zmienia mój punkt widzenia, wiem, że cały czas kręci się ziemia.
0: Tak jak cały czas się zmienia.

0: Radio Luz poleca.
1: Hi, my name is Bonzo Radwani. Have a good time in Radio Luz.
2: Hi, this is Jesse Cook and you're listening to Radio Luz.
3: Cześć, tu Agata Karczewska.
4: Patryk Kano, słuchacie akademickiego Radia Luz.
5: Cześć, tu Manoj.
6: Salut, c'est Konoba et vous écoutez Radio Luz.
7: Yo, yo, tutaj Abradab, słuchacie Radia Luz.
8: Cześć, tu Andrzej Smonik.
9: Cześć, tu Rozali, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
10: Big up, trzymajcie się, róbcie dalej dobrą robotę. Elo Wrocław.
11: Tomek Kamp, słuchacie Radia Luz.
12: Cześć, tutaj duet Soxo, pozdrawiamy.
13: Serdecznie.
12: Radio
13: Luz.

to nie tak, że trawa mi się przepaliła. Każda randka zamienia się w toksyczną miłość. To nie żadna brama, w którą trzeba wbijać. I tak została mi sama heparyna. Nie stosuję lekarstwa, jak pisali w ulotce. Na pół ciała wpijam heparin forte. Też się

worek ćpania. Na wypadek, gdybyś gdzieś pojechała, znowu zrobię sobie ała. Powiedz jak mam żyć, żebyś mnie chciała. Powiedz jak mam żyć, żebyś mnie chciała. Powiedz jak mam żyć, żebyś mnie chciała. Powiedz jak mam żyć, żebyś mnie chciała. Powiedz jak mam żyć, żebyś mnie chciała. Nie mów nic, nic nie powiedziałaś.

0: Radio Luz poleca.
1: Z jakiego to filmu?
2: No, Trainspotting przecież. A to?
1: Odyseja kosmiczna.
2: Tego nie kojarzę.
1: Poznasz ten utwór i więcej, słuchając audycji Soundplot w sobotę o godzinie 11 w akademickim Radiu Luz.
0: Radio Luz poleca.

0: Radio Luz nadaje w eterze od 2006 roku. To tysiące godzin muzyki oraz setki rozmów, a także relacji z życia kulturalnego i akademickiego Wrocławia. W naszym nowym programie z Archiwum L co tydzień będziemy przypominać wybrane audycje.
1: Dzień dobry na 91,6 FM. Dzisiaj w Akademickim Radiu Luz mam przyjemność gościć dr Annę Paluszak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Doktor Anna Paluszak jest Wam być może znana z audycji z naszego radia, między innymi z cyklu rozmów dotyczących problemów w związkach, które to takie półgodzinne audycje były nadawane w latach 2016-2017 w naszym radiu pod tytułem Związki na luzie, które Ania prowadziła wraz z Jackiem Rydlewskim, zresztą też akademikiem, między innymi z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zresztą audycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy i dalej jest do odsłuchania na podcastach. Aniu, przez ponad 10 lat wykładałaś psychologię na uniwersytetach, nie tylko wrocławskim już wspomnianym, ale też zielonogórskim, a od 5 lat pracujesz jako psychoterapeutka. Mało tego, bo jeszcze piszesz książki. I dzisiaj się tutaj spotykamy, żeby porozmawiać o już trzeciej książce. Dlaczego mój przyjaciel lęk? I co sprawiło, że zdecydowałaś się wyrazić swoje doświadczenia terapeutyczne już po raz trzeci w formie pisanej?
2: No mam taką potrzebę produkowania z siebie jakiejś wartości. I tak jak pierwsza książka z Jackiem, to była dla mnie oczywista sprawa, że Jacek jest tak świetnym terapeutą i to, co mówi, jest tak ważne, esencjonalne i tak wartościowe, żeby nie tylko studenci psychologii mogli z tego korzystać na co dzień, tylko żeby każdy po prostu mógł zrobić jakiś taki porządek w tym swoim związku, więc to była od razu, to był przyczynek do tego, żeby zacząć prowadzić tutaj w Radiu Luz tą audycję. A ponieważ właśnie cieszyła się popularnością, to zdecydowaliśmy się napisać z tego książkę. To nam wtedy zajęło dosyć dużo czasu, bo między audycjami a książką minęło 5 lat. Ale zaraz potem dostałam propozycję z wydawnictwa, że jest taka duża potrzeba, żeby powstała taka syntetyczna książka autorstwa kilku specjalistów, jednocześnie psychologa i dietetyka, i lekarza o endometriozie. A w tym czasie ja już od paru lat pracowałam właśnie z kobietami chorymi na endometriozę, więc wtedy napisaliśmy tą książkę, a ta jest taka moja, moja własna, co ja czułam, że to jest ważne, że ten temat dotyczy mnie, dotyczy moich bliskich, dotyczy moich klientów, pacjentów i jest bardzo ważny i nikt do tego w sumie nie zabiera się od tej strony, którą ja proponuję.
1: Mój przyjaciel lęk jest to książka, którą można byłoby nazwać taką książką terapeutyczną z zadaniami i ćwiczeniami, bo przedstawiasz trochę w środku studia przypadku, jest też miejsce na przeprowadzenie ćwiczeń samemu, nawet na notatki. Czym jest ta książka dla ciebie? Może lepiej ją nazwać poradnikiem? O jak ją traktujesz?
2: Ja ją rzeczywiście traktuję jak książkę terapeutyczną, ponieważ uważam, że osoba, która się boi, ma szansę, czytając tą książkę, po pierwsze się odnaleźć, zobaczyć, że wiem, o co chodzi, jeśli chodzi o lęk. Czyli może po pierwsze poczuć się wśród swoich, może się poczuć no tak przytulona, po ludzku mówiąc. A po drugie, jestem też przekonana, że te ćwiczenia, które tam są, to jeżeli dobrze do tego podejść, to one mogą ten lęk obłaskawić. Czyli z tego wroga, którego unikamy, stworzyć jakąś relację bardziej przyjazną.
1: Nie bez powodu w tytule jest mój przyjaciel lęk, czyli tak. Ten lęk nie jest jako antagonista, a właśnie jako rodzaj no po prostu przyjaciela. Ale na rynku jest już taka ogromna ilość książek psychologicznych i też niestety pop psychologicznych, a nawet bardziej pop niż psychologicznych, o lęku i strachu i niepokoju i tym podobnych. Zresztą także pisanych przez grono polskich autorów, nie tylko tych słynnych amerykańskich, właśnie w tej formie bardziej pop. Na przykład Psychologia lęku przed przyszłością. Są takie książki jak Z gabinetu prywatnego, Stany lękowe, a nawet szukając właśnie tej mnogości książek, udało mi się znaleźć książkę Jak uwolnić psa od lęku, program pozytywnej pracy. Więc tych książek z tytułem W lęku jest ogromna ilość, tak. Czy to takich bardziej naukowych, czy właśnie bardziej do czytania dla, nazwijmy to, zwykłego śmiertelnika. No, chociażby jedną z takich najbardziej znanych jest Dlaczego zebry nie mają wrzodów, sapolskiego Roperta, która to zresztą też jest polecana na uniwersytetach. Tak. Więc pytanie dla ciebie, co robi mój przyjaciel lęk w tym gronie? Dlaczego jest inny i dlaczego jest ważny?
2: Być może tam, jak przyglądałaś te tytuły, to może zwróciłaś uwagę na to, że wiele z tych tytułów traktuje lęk jako właśnie antagonistę, czyli na przykład jak pokonać potwora.
1: Tak, powiedz stop depresji lękom.
2: Tak. I to jest jakby trochę znak naszych czasów, czyli że mamy wszystkie media społecznościowe, w których panuje taka kultura pozytywności. Wszystko, co pozytywne, uśmiechnięte, ładne, zamglone, bez zmarszczek, wyprysków, młode, to właśnie jest okej. Okay. Cała reszta jakby już nie bardzo. I jest to też zabawne, bo tak naprawdę to nie tylko dotyczy zwykłych ludzi, którzy są narażeni na taką, na takie ciśnienie, czyli kiedyś to było w gazetach, że nawet były badania, że oglądanie magazynów dla kobiet pogarsza kobietom poczucie własnej wartości, ponieważ cały czas porównują się do tych babeczek, które tam mają odpowiednie rozmiary, wyglądają wszystkie jak Cindy Crawford po tym Photoshopie, mają długie nogi, wszystko cudowne. Tak samo jest z emocjami. Psycholodzy się strasznie nastarali i jakby włożyli w to dużo wysiłku, żeby jakby chociaż roboczo przyjąć, że wszystkie emocje są okej. Okay. I teraz niektórzy mistrzowie, albo przynajmniej osoby, które się do tego chciałyby, do tego tytułu przysunąć za blisko, to mają taką tendencję, żeby publikować, żeby zerwać z tymi złymi uczuciami, albo zerwać z nawykiem bycia sobą, albo że na przykład takie tabelki, która emocja, jakie niskie wibracje, tam to są też specjalistyczne książki Hawkinsa. I ja nie mówię, że on wszystko, co napisał, to jest złe, ale to akurat jest dosyć beznadziejne, bo tak naprawdę nie o to chodzi, żebyśmy teraz uczyli się nowego podziału na dobre i złe emocje, czyli że wstyd, nie, bo niskie wibracje i fatalnie. No to też należy do naszych ludzkich doświadczeń i wszystko to, co należy, to jest nam bliskie i my, jeżeli będziemy z tym walczyć, to nas to pokona. I nie wiem, czy kiedyś czułaś, na pewno kiedyś czułaś lęk, ale tak mocno. To jest strasznie nieprzyjemne.
1: Tak, jest to wręcz obezwładniające.
2: Tak.
1: Mrożące, bo tego słowa też używasz w książce.
2: Tak. Serce wali, człowiek się poci, wydaje mu się, że umiera, żegna się z tym światem, pisze testamenty, jak jeszcze ma szansę złapać długopis, albo modli się. No jest fatalnie. To jest naprawdę straszne, bardzo słabe do zatrzymania. I po takich paru doświadczeniach często ludzie już zamiast tego, czego się przestraszyli na samym początku, to zaczynają się bać samego lęku i robić wszystko, żeby unikać tych sytuacji, bodźców, zespołów, bodźców, żeby tego uniknąć, tego samego doświadczenia. A to jest jakby podstawowy błąd i gdzieś tak jak książka Sapolskiego jest wspaniała po prostu, jest edukacyjna i bardzo jest dużo tam wiedzy. Czyli każdy, fajnie, że można to dostać, poczytać, jest i ciekawe, i mądre, i wartościowe. Tak, mój przyjaciel lęk jest takim trochę manifestem, żebyśmy z powrotem przytulili to, co z tym, czym chcemy walczyć, tak? Jakby z tymi niesukcesami, z tym, z tą naszą ciemną stroną. W zasadzie, jak to powiedział Jung, nie zdobywamy oświecenia przez wyobrażanie sobie świetlistych kształtów, tylko przez patrzenie w nasz mrok. A możemy patrzeć nie po to, że tam zaraz zabić kogoś, tylko żeby odkryć siebie i ukochać.
1: Więcej archiwalnych audycji Radia Luz znajdziecie na naszej stronie 916.fm.

0: Radio Luz poleca.
1: I just love cinema.
2: Polska kinematografia.
3: Quindi il cinema.
4: La solidarité du cinema.
5: Kinofonia, czyli filmowy głos w akademickim Radiu Luz.
6: W każdą niedzielę o godzinie 11. Włącz się na 91,6 FM.
0: Radio Luz poleca.

0: Minęła siódma. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Zabytkowy pałac w Bożkowie w dramatycznym stanie. Aktywiści apelują o pilną pomoc do prezydenta, premiera i resortu kultury. Za to na wrocławskich wodach widać już ekologiczne rozwiązania, które będą oczyszczać Odrę. Jakub Dworzecki, zapraszam na serwis. Jeden z najcenniejszych zabytków Dolnego Śląska w dramatycznym stanie. Pałac w Bożkowie popada w ruinę, a społecznicy apelują o pilną interwencję władz państwowych. Jak podkreślają lokalni działacze, obiekt jest poważnie zaniedbany i ulega dewastacji. W ostatnim czasie doszło m.in. do zawalenia części dachu oraz kolejnych stropów. Pałac ma historię sięgającą XVI wieku i przez lata był jedną z architektonicznych wizytówek regionu. Dziś jednak stoi opuszczony, a jego stan z miesiąca na miesiąc się pogarsza. Sprawą zajmują się konserwator zabytków oraz prokuratura. Społecznicy apelują m.in. do prezydenta, premiera i Ministerstwa Kultury o podjęcie zdecydowanych działań, które mogłyby uratować pałac przed całkowitym zniszczeniem.
0: To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: We Wrocławiu pojawił się nowy sposób na poprawę jakości wody i zwiększenie bioróżnorodności. Na miejskich zbiornikach działają już pływające wyspy porośnięte roślinnością. To innowacyjne rozwiązanie ma pomagać w naturalnym oczyszczaniu wody. Rośliny mają pochłaniać zanieczyszczenia, a jednocześnie tworzyć schronienie dla ptaków, owadów i innych organizmów. Projekt jest częścią działań miasta na rzecz poprawy środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Co więcej, pływające konstrukcje mogą też poprawić estetykę przestrzeni nad wodą.
0: Kultura w Radiu Luz.
1: Ruszyła jubileuszowa 20. edycja Dolnośląskiego i Wrocławskiego Konkursu Filmowego. Fundusz działa od 2008 roku i wsparł już ponad 90 projektów. Od filmów dokumentalnych po międzynarodowe produkcje nagradzane na prestiżowych festiwalach. Wśród nich są m.in. Dziewczyna z igłą czy Fatherland Pawła Pawlikowskiego, który ma mieć premierę na festiwalu w Cannes.
2: Czytając i analizując setki scenariuszy i przyglądając się projektom filmowym, jednak wybieramy te, które faktycznie potem światową premierę mają na tak prestiżowym festiwalu, więc trzymamy kciuki za Fatherland Pawła Pawlikowskiego, jego premiera już jesienią, a tymczasem otwieramy formularz.
1: Mówiła dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. W ubiegłym roku do konkursu zgłoszono 32 projekty, z czego dofinansowanie otrzymało 9. Kluczowym kryterium oceny pozostaje związek produkcji z Dolnym Śląskiem, zarówno poprzez miejsce realizacji, jak i udział lokalnych twórców. Tegoroczny budżet konkursu wynosi 2 300 000 zł, a nabór wniosków potrwa do 29 maja.
0: Dowiedz się pierwszy.
1: Jak dokładnie uporządkowane są nasze receptory węchowe? Im przyjrzała się Julia Puchalska.
3: Choć węch jest jednym z kluczowych zmysłów, to dotąd był zmysłem słabo poznanym. Naukowcy z Harvard Medical School opracowali pierwszą szczegółową mapę pokazującą sposób, w jaki zorganizowanych jest ponad 1000 typów receptorów węchowych. Co więcej, za ich organizację odpowiada kwas retinowy. Wyniki badań udowadniają, że przestrzenny układ w nosie precyzyjnie odpowiada mapom zapachów w mózgu. Kolejnym celem badaczy jest analiza ludzkiej tkanki oraz wyjaśnienie mechanizmów warunkujących ten unikalny system. Zdaniem ekspertów to ważne odkrycie, które otwiera nam nową drogę do nowoczesnych terapii węchu.
1: Wyniki oraz opis badań można znaleźć na łamach magazynu Cell.
0: Mocograj.

Poranki bywają trudne. Poranki bywają nudne. Poranki bywają żmudne. Na wszystkie odmiany poranków włącz Radio Luz. Gra wstępna od 7 do 9. My baby boo. Yeah, that's right, I'm talking to you. Yes, you're my baby.

0: Słuchacie gry wstępnej na 91 i 6 FM.
1: Mówi się, że czas jest takim pojęciem względnym, że ciężko jest określić nam w rzeczywistości, czym jest ten czas i generalnie jak możemy na niego spoglądać. No i zostańmy przy tej definicji w dniu dzisiejszym, no bo mamy godzinę 7.13, my rozpoczynamy poranny program Gra Wstępna. No i w ramach tej gry wstępnej wita się z wami Michał Cimaszewski oraz Szymon Lazar za stałem realizacyjnym. Słuchajcie, dzisiaj piękny program, piękna pogoda, piękny klimat. Ja mówię specjalnie piękna pogoda, no bo teraz solidaryzuję się ze wszystkimi, którzy średnio lubią ciepłą pogodę, no bo jednak nie ma co się oszukiwać, że trochę nas to męczy i czasami nam się spać chce za bardzo, więc dzisiaj jest ten dzień dla tych, którzy nie lubią pogody ciepłej, żeby energia napływała z zimnej temperatury.

0: Słuchacie gry wstępnej na 91 i 6 FM.
1: Przed chwilą, w poprzednim wejściu, być może zrobiłem taką lekką prowokację dotyczącą pogody, którą mamy za oknami. No ale to celowo po to, żeby teraz przejść do rozwinięcia tego tematu, do rozwinięcia naszej sytuacji pogodowej, która będzie nam towarzyszyć przez chociażby dzień dzisiejszy i najbliższe dni. No i wygląda to nawet dobrze. Trzeba wyciągać pozytywy przede wszystkim z sytuacji, które mogą rokować niekoniecznie stabilnie. Sytuacja wygląda tak, że wczoraj doświadczyliśmy naprawdę ogromnej ulewy. Jeżeli ktokolwiek miał taką okazję, jak na przykład ja w okolicach godziny 21, 22 poruszać się drogą ekspresową S8 w okolicach Oleśnicy, to też zrozumiał, co się dzieje. Ulewa była tak dramatycznie wielka, że się nie dało samochodem jechać. No ale teraz te ulewy nas opuszczają, no bo tak naprawdę dzisiaj wieczorem nam leciutko deszczyk popada i to wcale nie jakoś mocno. Temperatura utrzymuje się w granicach tych 15-17 stopni w dniu dzisiejszym. Wydaje mi się, że to jest wynik taki przyzwoity. To jest taki wynik, który pozwala nam na to, żeby na chwilę chociaż odpocząć, odprężyć się od tych afrykańskich upałów, które dominowały nasze otoczenie od dłuższego czasu. No i na chwilę zrobić sobie taki chill day, można powiedzieć taki rest day temperaturowy po to, żeby z powrotem znowu docenić, jakie piękne jest to polskie słońce prażące nas na tych betonowych chodnikach.

0: To jest gra wstępna w akademickim Radiu Luz.
1: Każdy dzień ma jakieś znaczenie, zarówno tak bardziej symbolicznie w naszym życiu, jakieś konkretne znaczenie, jakieś wydarzenia się dzieją, które sobie planujemy albo przypadkowo się pojawiają w naszej rzeczywistości, ale też ogólnie można powiedzieć, że takie nasze dni kalendarzowe mają swoje znaczenie, są imieniny, są święta, no i właśnie przychodzi dzisiaj dzień świąteczny, dzień, w którym powinniśmy świętować, no bo 7 maja, czwartek 7 maja to jest Światowy Dzień Hasła. No i co się wiąże z tym tematem związanym z hasłem? Prosta sprawa. Szanowni Państwo, żyjemy w rzeczywistości, gdzie świat cyberbezpieczeństwa, świat bezpieczeństwa cyfrowego, higieny cyfrowej, którą posiadamy, rośnie nam w kierunku większej świadomości, ale jednak warto by było przypomnieć sobie o tym, czy na przykład nie posiadamy 100 tysięcy haseł takich samych do wszystkich możliwych profili społecznościowych albo kont bankowych nawet, chociaż to się już nie zdarza w tym momencie. Ale zastanówmy się nad tym, że właśnie ten dzień hasła, dzień 7 maja, dokładnie dzisiaj o 7 rano, o 7.30, pomyślcie sobie, czy ja mam wiele identycznych haseł do swoich profili. Jeżeli mam, no to czym prędzej powinienem się tym zainteresować, no bo żeby było bezpiecznie, takie hasła powinniśmy zmieniać zazwyczaj w okolicach do 30 dni, co 30 dni zmienić sobie to hasło i wtedy mamy największą szansę na to, że potencjalne ataki nie będą wystarczająco aktualizowane na bieżących danych, które na przykład wyciekają nam z naszych urządzeń. Więc sytuacja jest o tyle specyficzna, że w ten dzień hasła, słuchajcie, patrzmy na swoje hasła, weryfikujmy treści i nie dajmy się robić w świecie cyfrowym. I pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam w poniedziałki na Cyberluz. Dziękuję bardzo.
2: Włącz się na 91,6 FM.

0: Radio Luz poleca.
1: Wypłyń z nami na fale wznoszące i poznaj największych artystów w historii jazzu.
2: Lubi jazz.
1: Audycja Na wodach jazzu w każdą niedzielę o 22. Zaprasza Michał Lach.
0: Radio Luz poleca.

0: Słuchacie gry wstępnej w akademickim Radiu Luz.
1: Piłka nożna, spać nie można. Kto też nie mógł wczoraj spać, ten pierwszy ręka w górę, czy teraz prawdopodobnie no, las rąk się pojawił za radioodbiornikami. No chodzi o wczorajszy mecz Ligi Mistrzów. No oczywiście wiadomo, że to poprzednie spotkanie, te heroiczna, w ogóle absurdalna ilość bramek. No 9 bramek w poprzednim spotkaniu miało miejsce. Teraz przechodzimy do trochę lżejszego spotkania, ale na pewno nie lżejszego od emocji, nie lżejszego od kontrowersji. Ja tutaj nawet tego sytuacji nie będę szczegółowo komentował, ale na pewno kibice Bayernu Monachium nie są szczęśliwi. Nie tylko kibice, również piłkarze i sztab i wszyscy związani z klubem. No, sędzia nie ma łatwo, najprościej mówiąc. Ale Liga Mistrzów to Liga Mistrzów. Przejdźmy do tego, co jest najważniejsze dla nas, dla Polaków. Crème de la crème, czyli Liga Konferencji. Jak ja to czasami mówię, śmieszkując. Liga Konferencji Episkopatu Polski. Crystal Palace, Szachtar Donieck, Strasburg, Rayo Vallecano. No, teraz muszę się niestety uderzyć w pierś. W marcu, przed meczem Szachtar Donieck, Lech Poznań, razem z redaktor Poli, tutaj robiliśmy pewne dywagacje na temat tego, jak sobie poradzi nasz Lech Poznań. No i my już tutaj świetlaną przyszłość już wywróżyliśmy. Szachtar z kontuzjami, Szachtar słaby, Lech w formie Ali Golizadeh, tak, tak. No i widzimy teraz, że Szachtar jest w półfinale, więc wszelkie nasze domysły, które mieliśmy wcześniej, się nie sprawdziły. No ale na pewno dzisiaj wieczór pełen ogromnych emocji. Ogromnych, no bo nie ma co się oszukiwać, że ten mecz Strasburga z Rayo Vallecano teraz powinien już być bardzo elektryczny, bo ten ostatni mecz nie był taki mocny. Co prawda w Lidze Europy jest ciekawie pod względem zestawu drużyn, no bo dzisiaj mecz Aston Villa, Nottingham Forest i oprócz tego jeszcze Freiburg i Braga. W Portugalii to już nie za bardzo Braga ma co tak naprawdę robić, no bo już wszystko jest już... Wszystko się rozwinęło, wiemy już, kto jest mistrzem, więc teraz mogą się skupić na konkretnym meczu Pucharów Europejskich, więc czekamy na ten dzisiejszy wieczór na godzinę 21 i na pewno emocji będzie tyle, co niemiara. Ja zachęcam do odpalania czterech komputerów, oglądania czterech meczów. Dziękuję bardzo.

0: To jest gra wstępna na 91,6 FM.
1: Z takich informacji bardzo ciekawych, ciekawych z perspektywy no, tego świata takiego cybernetycznego, który nas otacza, jest taka aplikacja, która została zaproponowana przez Komisję Europejską i miałaby działać na zasadzie weryfikacji naszego wieku. Za pomocą tej aplikacji weryfikowalibyśmy nasz wiek w kontekście wchodzenia na różne strony internetowe, korzystania z różnych aplikacji, które na przykład nie są dozwolone. No i teraz tak, sytuacja jest bardzo specyficzna, no bo Komisja Europejska zaproponowała, żeby do końca 26 roku państwa członkowskie zaczęły korzystać albo nawet chociażby wprowadzać tą aplikację, która jeszcze jest w fazie końcowych testów. No i teraz tak, o co chodzi z tą aplikacją? Można powiedzieć, że dwojako możemy spojrzeć na tą perspektywę. Z pewnej strony ktoś powie, chcą nam zabrać wolność, tak, chcą nasze dane osobowe ściągać. Ale z drugiej strony chodzi też o powiązanie trochę naszego ruchu i tego śladu cyfrowego z treścią, którą przede wszystkim jakoś, z której korzystamy w ramach naszej działalności internetowej. No i przy okazji wprowadzając ten wiek, po cichu, to jest z mojej perspektywy tak to wygląda, po cichu pojawi się pewnego rodzaju obowiązek udostępnienia danych przez właścicieli stron. No i to jest bardzo ważne, że w momencie, kiedy mamy ten ruch cyfrowy, zostaje jakiś ślad cyfrowy i wiemy, że tam ktoś potencjalnie się poruszał, no i nagle coś się wydarzy złego, no to jesteśmy w stanie pozyskać większą część informacji dotyczących chociażby jakichkolwiek danych związanych z potencjalnym problemem, który się pojawił. No i teraz tak, i czy to jest dobre? No z jednej strony dobre, ale z drugiej strony niedobre, bo już się pojawiają informacje o tym, że to jest początek męczenia ludzi za ich wpisy w internecie. No ale jeżeli ktoś tworzy takie wpisy w internecie, że musi się bać, że ktoś zweryfikuje jego tożsamość i powiąże to z nim, no to czy to są dobre wpisy w internecie? Zastanówmy się wszyscy razem. Czy jeżeli ja się muszę wstydzić tego, co napisałem i muszę ukrywać to pod pseudonimem, to rzeczywiście to jest coś, co warto było udostępnić? No to jest taka konkluzja na koniec mojej wypowiedzi na ten moment.
0: Akademickie Radio Luz. Ja

0: To jest gra wstępna na 91 i 6 FM.
1: Tak się mówi w różnych kuluarach, że aktualnie żyjemy w takiej kulturze niskiego jakościowego newsa. No, że dużo newsów się pojawia, dużo treści, które nie do końca odpowiadają jakiejś jakości, jakiemuś researchowi i przede wszystkim, no, są mało, można powiedzieć, rzetelne w przekazie. Bardziej stawiają na to, żeby zwrócić naszą uwagę. Ale nie tym razem, szanowni państwo. My tutaj mamy naprawdę jakościowe treści, jakościowe informacje. No, jeżeli chcecie właśnie takie jakościowe informacje usłyszeć, no to zapraszam teraz wszystkich serdecznie na nasz wątek informacyjny, który został stworzony przez Jakuba Dworzeckiego. Dlatego serwis już za chwilę. Nim nastanie serwis, jeszcze chwila na wychillowanie się do takiej właśnie spokojnej porannej muzyczki, więc czekajcie na jakościowe informacje, bo u nas tylko takie. W nowym roku więcej kina.

0: Minęła ósma. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Politechnika Wrocławska szuka przyszłych doktorów, a studenci szykują się do wyścigu autostopem do Włoch. Zaczniemy jednak od Radosiedli we Wrocławiu. Miasto chwilowo wycofuje się z reformy w ich sprawie. Jakub Dworzecki, zapraszam. We Wrocławiu nie będzie na razie reformy rad osiedli. Projekt został wycofany z procedowania przez miejskich radnych. Zmiany zakładały m.in. zmniejszenie ich liczby z 48 do 22 oraz możliwość tworzenia klubów politycznych przez radnych osiedlowych. Przeciwko reformie protestowali społecznicy i część mieszkańców, którzy obawiali się ograniczenia lokalnej reprezentacji i upolitycznienia osiedli. Dyskusja o zmianach w ich funkcjonowaniu we Wrocławiu trwa od kilku lat i regularnie wywołuje spory między samorządowcami a lokalnymi aktywistami.
0: Wiadomości z Twojego miasta.
1: Ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej. W tym roku uczelnia przygotowała 300 miejsc dla młodych naukowców, którzy wybierają spośród 13 dyscyplin. Jak wygląda typowy dzień doktoranta? O tym w rozmowie z Radiem Luz mówił Radosław Szymon ze Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej.
2: To zależy. Są dni, kiedy prowadzimy zajęcia dla studentów, są dni, kiedy jeździmy na konferencje, ale oczywiście zdecydowana większość to są godziny w laboratoriach, nierzadko spędzane do późnych wieczorów, w których rozwijamy to, czym się zajmujemy.
1: PWR prowadzi również rekrutację w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy. Tutaj dostępnych jest 30 miejsc. Czas na złożenie dokumentów mija 2 czerwca.
0: Wiadomości na luzie.
1: W nocy z 7 na 8 maja wystartują zapisy na 18. edycję kultowego Autostop Race organizowanego przez Klub Podróżników BIT. Uczestnicy będą musieli dotrzeć na stopa do Kalabrii we Włoszech. Tłumaczyły w studiu Radia Luz organizatorki wydarzenia Asia Buchlińska oraz Ewa Pająk.
3: 19 września mamy start spod Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o godzinie 9.
4: A kończy 25 września.
1: Rywalizacja odbywa się w parach i przynajmniej jedna osoba z duetu musi posiadać aktualną legitymację studencką. W ubiegłym roku wszystkie miejsca zostały zajęte w ciągu 1,5 minuty.
0: To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: We Wrocławiu mają powstać schrony. Miasto planuje budowę 2 obiektów, które na co dzień będą pełnić funkcję parkingów podziemnych. Pierwszy ma powstać przy ulicy Chłupskiej w kompleksie nowego miejskiego archiwum. W sytuacji zagrożenia będzie mógł pomieścić około 600 osób. Przetarg na budowę ma zostać ogłoszony jeszcze tej wiosny. Podobny obiekt planują także władze Dolnego Śląska. Schron ma być częścią nowego biurowca przy ulicy Mazowieckiej w pobliżu mostu Grunwaldzkiego. Jak podkreślają urzędnicy, Wrocław nie ma dziś ani jednego profesjonalnego schronu spełniającego współczesne normy bezpieczeństwa. Miasto prowadzi także inwentaryzację istniejących budowli i analizuje możliwość przystosowania części parkingów oraz budynków publicznych do funkcji ochronnych.
0: Mocograj.

0: To jest gra wstępna na 91 i 6 FM.
1: No i jesteśmy już z powrotem, wracamy w drugiej godzinie gry wstępnej. No i co? I teraz pytanie, czy nie było jakościowej treści? Oczywiście, że była. No i my takie treści wam serwujemy do godziny 9, a nawet dłużej, no bo serwujemy je na 91 i 6 FM praktycznie cały czas, więc jeżeli chcecie pozostać jeszcze z nami do co najmniej tej godziny 9, no to zapraszam serdecznie. Ja, Michał Cimaszewski, Szymon Lazar za stołem realizatorskim. No i w takim składzie dalej lecimy z tym programem. Druga godzina, co mogę wam jedynie zapewnić? Pewnego rodzaju informacje, szokujące informacje, które zmieniają wiele. No i pożegnania też, szczerze mówiąc. Pożegnania, tak. Pożegnań nastał czas. Ja też będę się w pewnym stopniu z czymś żegnał, więc o tym za chwilę.

0: Radio Luz. Włącz się na 91,6 FM oraz na 916.fm.
1: W ramach takiego motta naszego radiowego, przewidywalność struktury, nieprzewidywalność treści, zachowywaliśmy pewnego rodzaju strukturę poranka w miarę taką stateczną. Zawsze pojawiał się jakiś element tak zwanego kącika tematycznego. Czyli na przykład kącik piłki nożnej, kącik jeżdżenia samochodem po Marsie, kącik skakania z bungee głową do góry, cokolwiek. Ale chodziło o to, żeby jakąś treść przewidywalną w każdym poranku, w każdym dniu tygodnia przekazywać. No i w ramach poniedziałkowego poranka, czyli tego dzisiejszego, czwartkowego poranka, tego dzisiejszego, no zachowywaliśmy ten kącik weselny. Niestety muszę się oficjalnie pożegnać, ja Michał Cimaszewski. Już nie będzie kącika weselnego, no bo już jest po weselu, ja już jestem żonatym człowiekiem. I co jest ważne, to będzie ostatni kącik, kącik poweselny. Co ja mogę polecić, co ja mogę przewidzieć, jaką informację mogę sprzedać dla wszystkich, którzy być może też się przygotowują do tego wielkiego wydarzenia. Słuchajcie. Te wszystkie historie o tym, że jakie to jest ogromne wydarzenie, wielkie, przerażające, kiedy jest moment zmieniający rzeczywistość, wszystko się zmienia. Poziom matury, poziom w ogóle najważniejszych momentów życia młodego człowieka. Wcale tak nie jest. Naprawdę to przychodzi dużo łatwiej niż się może wydawać. Ja byłem święcie przekonany, że emocje mnie zjedzą i że ja się nie odezwę. A ja miałem taki chill, ekipa chill bym powiedział, jak ta piosenka słynna znanych youtuberów, znanego youtubera, który ma fundację rodzinną i nie płaci podatków, więc na przykład taka sytuacja. Jest chill, jest ewidentny chill, naprawdę nie ma co wyolbrzymiać tych rzeczy, to jest nasza codzienność ludzka, to wcale nie jest jakieś wielkie, ogromne wydarzenie, naprawdę ta kultura, ta rzeczywistość, która nas otacza, bardzo mocno wyolbrzymia różnego rodzaju takie, można powiedzieć, no dosyć istotne dla znaczenia życia każdego człowieka momenty, no ale często są one takie po prostu aż nadto za duże. Naprawdę trzeba się wychillować, to wszystko jest o wiele prostsze niż nam się w naszej własnej głowie wydaje. No i to jest ostatni kącik weselny, naprawdę. Tylko i wyłącznie spokój nas uratuje w tym momencie. Kto się przygotowuje, życzę wam spokoju. Spokój to jest coś, co ratuje każde przygotowanie weselne.

0: To jest gra wstępna na 91 i 6 FM.
1: Pojawiały się różne takie informacje o tym, a co by było, gdyby we Wrocławiu na przykład stworzono taką możliwość, żeby chociażby na kartę Nasz Wrocław, czy tam Nasz Wrocław Max, to tak naprawdę jeździć tymi tramwajami za darmo tutaj po mieście, żeby komunikacja miejska była darmowa. No, wiadomo, że to są pewnego rodzaju takie historie, które lubimy sobie poopowiadać, często na przykład o trzeciej w nocy w kuchni na imprezie u kolegi, no ale gdyby tak się wydarzyło, no to zastanówmy się, jakby to wszystko, jak bardzo mocno ludzie skupiliby się na przemieszczaniu się właśnie tymi tramwajami, jeżeli by to było całkowicie darmowe. Czy my byśmy wytrzymali jako Wrocław? Czy Wrocław by wytrzymał? Czy tramwaj numer 4, który jedzie straszliwie długo w kierunku Fatu i Oporowa, więc jak dużo ludzi by tam jechało, skoro już tam jedzie praktycznie miliard osób, chociażby tutaj z Placu Grunwoldzkiego. Jeżeli by się to zmieniło, czy wytrzymalibyśmy to jako Wrocław? No, taka właśnie moja rozkminka chwilowa, no bo pojawiła mi się przed chwilą informacja o tych różnych tam doniesieniach dotyczących, że pojawiają się różnego rodzaju informacje, że może by warto było właśnie zrobić tę darmową komunikację miejską. No mi się wydaje, że chyba nie dalibyśmy rady jako Wrocław. Już teraz jest ciężko, ale jak każdy mógłby się przenieść za darmo do tej komunikacji miejskiej, o Jezus Maria, co by się działo w tych tramwajach?
0: Nowość na antenie Radia Luz.
2: Mogę śpiewać o czymkolwiek. Dzisiaj wszystko jest ulotne.

0: To jest gra wstępna na 91 i 6 FM.
1: Dochodzimy teraz do momentu, który dosłownie chwilę temu naprawdę rozpalił moje serce do czerwoności. Krew mi buzuje, czuję się w tym momencie emocjonalnie tak rozkręcony, że nie jestem w stanie tego nie powiedzieć. Rozpoczęliśmy tutaj w kuluarach taki temat właśnie dotyczący rowerów. No bo wiadomo, rozpoczął się sezon rowerowy, serwisanci zacierają ręce, rowerzyści się cieszą, że wreszcie ten powiew porannej bryzy jadąc do pracy się pojawia na naszej twarzy. Taki automatycznie normalnie człowiek się jakoś rozbudza, nie musi kawy pić. Coś pięknego. Wycieczki weekendowe, bikepackingowe, no piękna sprawa. Tylko że zawsze przed tym sezonem człowiek sobie tak myśli. Co warto by było wymienić w rowerze? Czy to już jest ten moment, że coś trzeba zmienić? Czy to jest ten moment, że nasz setup już przestaje nam odpowiadać? Może trochę więcej komfortu nam potrzeba? Może trochę potrzebujemy być szybsi? Może zajmiemy się trochę inaczej tą dyscypliną kolarstwa? No i następuje moment, kiedy zaczynamy wybierać ten sprzęt. I teraz tak, informacja ode mnie. Szanowni Państwo, jeżeli macie taki pomysł, żeby to zrobić, nie idźcie tą drogą. Ludwiku Dornie, nie idź tą drogą, tak jak to kiedyś zostało powiedziane. Nie idźcie tą drogą, to jest po prostu bestia sprzętowa, która zjada każdego. Żyjemy w takich czasach, że ilość różnego rodzaju wyborów i możliwości jest tak potężna, że niestety muszę się przyznać, ja niejedną nockę ostatniego tygodnia już zarwałem, a potem szedłem normalnie do pracy na oparach absolutnych, bo musiałem przeczytać jeszcze, czy ta opona lepiej mi się sprawdzi na fragmencie szutru koło Puław, czy bardziej koło Płocka. Więc no niestety uważajmy na te zmiany sprzętowe, ale wszystkim polecamy serdecznie jeżdżenie na rowerze. Rower to jest to, w szczególności we Wrocławiu, no bo Wrocław to jest miasto rowerowe, nie ma co się oszukiwać.

0: Radio Luz poleca.
1: L-U-Z. Po polsku Luz to radio. Po hiszpańsku światło. Włącz luz i poczuj hiszpańskie słońce. El ritmo que nos une. Poniedziałki o 17. Ania Rakoczy, zapraszam. Prenda la radio y escucha en 91.6.
0: Radio Luz poleca.

0: Przegląd prasy w akademickim Radiu Luz.
1: No i nastał ten moment. Usłyszeliśmy tą maszynę do pisania, poczuliśmy się oldschoolowo, jak w klimatach retro. No i teraz przechodzimy do przeglądu prasy. No i żeby ten przegląd był taki bardziej transparentny i przede wszystkim pełny treści, informacji, no to najpierw trzeba przedstawić naszego człowieka, który za to będzie odpowiadał. Człowieka niezastąpionego, człowieka, który jak tutaj przychodzi, to wiemy, że jest jakość. Dominik Wojciechowski z nami w studio.
2: Tak to ja, adwokat Dominik Wojciechowski. Witam się z wami, no i przegląd jest nieprzypadkowy, bo prawniczy, no.
1: Tak, przegląd prawniczy. No i teraz z tych prawniczych treści na pewno wiele, wiele rzeczy się pojawia. No i teraz tak, czy my będziemy wybierać bardziej z tych takich typowych newsów znanych z kultury newsa, czyli tych, co się najlepiej klikną, te, co będą najbardziej emocjonalne, czy może bardziej jakieś insajderskie informacje?
2: No dzisiaj tak troszkę insajdersko. No, insajdersko, trzeba to powiedzieć
1: super.
2: Wprost. No może zacznijmy od tego, że ostatnio, jako że jestem bywalcem internetowych grup prawniczych, no to natrafiłem na takiego newsa dotyczącego tego, że już radcowie prawni są na etapie ustawy zmieniającej, tak, prawo dotyczące wykonywania ich zawodu w Senacie, natomiast adwokaci są jeszcze w Sejmie. A o co w tym chodzi? Chodzi o to, że jeden z przepisów będzie dotyczył statusu pełnomocnika profesjonalnego, który reprezentuje stronę w postępowaniu, i ten status będzie mianowicie przyrównany do funkcjonariusza publicznego.
1: Okay.
2: Czyli uwaga, przy wykonywaniu swojej pracy adwokat lub radca prawny będzie traktowany jak policjant. Wobec tego wszelkie działania niezgodne z prawem wobec niego będą traktowane jako działania względem funkcjonariusza publicznego, czyli trochę tak, jakbyśmy rozmawiali z policjantem i powiedzieli mu 3 słowa za dużo.
1: To jest mega ciekawe zagranie.
2: To jest ciekawostka, natomiast przechodząc już do bieżączki, to mamy prawo.pl i mamy wydanie internetowe oczywiście. Drugie podejście Ministerstwa Pracy do transparentności wynagrodzeń. No jesteśmy narodem ciekawskim, ale jednak operującym w obszarze tabu, zgadza się?
1: No jednak jak najbardziej.
2: U nas dużo jest tabu i my lubimy się zamykać, a tutaj chcą nas zmienić, chcą, żebyśmy byli transparentni.
1: No właśnie, i teraz pytanie, co to wprowadzi do naszej codzienności koleżeńskiej na przykład w zakładzie pracy?
2: Kiedy właśnie te skutki społeczne regulacji, tak, które powinny być badane na etapie legislacyjnym. Obecnie resort ma drugie podejście, to znaczy stara się jeszcze przeformatować te zmiany. Zaproponował nową definicję struktury wynagrodzeń oraz określenie zasad ustalenia luki płacowej w rozporządzeniu. No i teraz mamy czas konsultacji, 30 dni na rozmowy ze związkami zawodowymi. No struktura wynagrodzeń określałaby tak naprawdę progi wynagrodzeń w danym przedsiębiorstwie. No a całość służy temu w zasadzie nie żebyśmy sobie zaglądali w portfele, tylko żeby kominów płacowych nie było. Żeby nie było tak, że jeden tyle, a drugi już prawie w ogóle
1: no
2: nic.
1: No właśnie, ale czy na przykład na takim poziomie, no załóżmy korporacyjnym, jesteśmy w stanie wyegzekwować takie funkcjonowanie?
2: No chyba jak będą przepisy wykonawcze, to już tak. No przecież Państwowa Inspekcja Pracy rośnie w siłę.
1: Oczywiście, tak. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie.
2: Rewolucja w jakości wody, to jest inny news prawo.pl. Już podpisana ustawa przez prezydenta Nawrockiego wdraża dyrektywę UE i nakłada m.in. obowiązek ocen ryzyka oraz nowych badań jakości wody. To oznacza, że cała struktura podmiotów odpowiedzialnych za dostarczanie wody do naszych mieszkań będzie musiała się przyzwyczaić do nowych wymogów. Dotyczy to zwłaszcza zarządców nieruchomości. No a z ciekawostek, ocena ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody brzmi bardzo skomplikowanie, no ale będzie trzeba było po prostu się skupić na tym, czy nie ma możliwości zewnętrznego dostania się bakterii określonych do układu wodnego. No i wprowadzenie jest tak zwanej definicji obiektu priorytetowego. I to są obiekty, budynki użyteczności publicznej, obiekty przeznaczone do okresowego pobytu ludzi, szpitale, hotele, zakłady karne i domy rencistów, czyli te budynki będą traktowane ze szczególną dokładnością, jeśli chodzi o właśnie badanie jakości tego, co wlewamy do gara.
1: Kurczę, już myślałem, że ta ocena ryzyka to będzie coś bardziej na zasadzie zróbmy badania gruntu, sprawdźmy, czy nie ma kopalni uranu pod nami, czy coś w tym stylu, ale no dobrze, no to w takim razie moje takie science fiction w głowie jednak napisało mi trochę inną historię.
2: Na etapie planowania na pewno. Pytanie, czy na etapie ujęcia już ten uran już się będzie przenikał. Także.
1: Już nie będzie uranu. Wtedy już nie będzie uranu. Dobrze, dzięki wielkie Dominiku za ten piękny przegląd. Naprawdę przegląd pełny treści, humoru i przede wszystkim takiego zrozumienia problemów człowieka. To jest chyba najważniejsze.
2: Prawniczy Luz. Pozdrawiam.
1: Prawniczy Luz. Dzięki wielkie.

0: Słuchacie gry wstępnej w akademickim Radiu Luz.
1: Zaledwie 6 minut do godziny 9, do godziny, która staje się końcem, ale jednocześnie początkiem, no bo kończymy program Gra Wstępna, ale rozpoczynamy cały piękny dzień w akademickim Radiu Luz, naprawdę wiele różnego rodzaju treści i audiostartery, i pełna kultura, no i cała różnego rodzaju programy autorskie, które również pojawiają się na naszej antenie. No i właśnie wraz z upływem czasu ja również muszę zniknąć tutaj, zniknąć z tego studia, wyparować, udać się w stronę kolejnych wyzwań dnia codziennego. No i się pożegnać przede wszystkim. Żegnamy się na bieżąco w tym momencie. Michajlo Cimoszewicz, tak bym powiedział, bo właśnie z Bośni wróciłem, oraz Simone Lazarotte. Żegnamy się właśnie w tym momencie. Tak już żartując, Michał Cimoszewski i Szymon Lazar, zostałem realizatorskim. Zostańcie z nami, no bo na pewno wiele będzie się działo. A my wracamy. Wracamy w kolejny czwartek w ramach gry wstępnej.
0: Słuchacie akademickiego Radia Luz. Czas na klasyk.

0: Minęła dziewiąta. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Prokuratura sprawdza sprawę nielegalnych odpadów na Dolnym Śląsku. Na PWR trwa konkurs Politechnika Nowa, a w Radiu Luz poznajemy kolejne projekty, które mają zmieniać uczelnie. W wiadomościach powiemy też o najnowszych decyzjach Rady Polityki Pieniężnej. Jakub Dworzecki, zapraszam. Nielegalne odpady i działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod lupą prokuratury. Śledczy sprawdzają, czy na Dolnym Śląsku mogło dojść do skażenia środowiska. Sprawa dotyczy składania odpadów w kilku lokalizacjach, gdzie według mieszkańców i kontrolerów mogły znajdować się także niebezpieczne substancje. WIOŚ prowadził kontrolę razem z innymi służbami, a część spraw trafiła już do prokuratury. Inspektorzy pobierają próbki do badań laboratoryjnych i sprawdzają, czy odpady były magazynowane zgodnie z przepisami. Za nielegalne ich składowanie grożą wysokie kary finansowe, a w przypadku zagrożenia dla zdrowia lub środowiska także odpowiedzialność karna.
0: Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
1: Trwa konkurs Politechnika Nowa. W studiu Akademickiego Radia Luz Bartosz Kuczyński, lider projektu High Low Light Balance Laboratory, przedstawił założenia swojego pomysłu, który ma ulepszyć życie na Politechnice Wrocławskiej.
2: Jest to pomysł na projekt, na stworzenie interdyscyplinarnego laboratorium, które ma za zadanie zająć się aspektami iluminacji w mieście i tym, jak możemy zniwelować zjawisko zanieczyszczenia światłem.
1: Politechnika Nowa to konkurs projektów, które usprawnią działanie na PWR. Między 11 a 15 maja liderzy zespołów zaprezentują się przed jury i społecznością uczelni. Finałowe głosowanie rozpocznie się 16 maja.
0: To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Mimo rosnącej presji cenowej, Narodowy Bank Centralny nie zdecydował się na zacieśnienie polityki, co oznacza, że raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu nie powinny w najbliższym czasie wzrosnąć. Tłumaczy analityk XTB Michał Jóźwiak.
3: Kolejne ruchy banku pozostaną zależne od sytuacji globalnej. Jeśli zgodnie z oczekiwaniami nie dojdzie do znacznej eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, a cieśnina Ormus w przeciągu najbliższych tygodni zostanie udrożniona, inwestorzy wycofają swoje zakłady za podwyżkami stóp procentowych.
1: Stopa referencyjna to obecnie 3,75% w skali rocznej. RPP w tym roku tylko raz zdecydowała się na obniżkę stóp. Taka decyzja została podjęta w marcu. A teraz w Radiu Luz pora na wiadomości sportowe, które przedstawi Jan Mokrzycki.
4: Wczoraj wieczorem WKS Śląsk Wrocław zmierzył się w koszykarskim starciu z zespołem Miasto Szkła Krosno w ramach 30. kolejki Orlen Basket Ligi. Zawodnicy z wrocławskiego klubu pokazali mocną dominację nad rywalem, wygrywając spotkanie wynikiem 88-66. Obecnie Śląsk Wrocław po udanym meczu plasował się na drugim miejscu w tabeli, natomiast jego rywale zajęli dopiero 16. pozycję.
0: Sport w Radiu Luz.
4: Nie schodzimy z tematu koszykówki, ponieważ w dniach od 8 do 10 maja rozegrany zostanie półfinał B Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet. Natomiast dobrą wiadomością jest też to, że tegorocznym gospodarzem tej imprezy będzie AZS Wrocław. Jest to informacja, która z pewnością ucieszy wrocławskich kibiców tego sportu, którzy będą chcieli obejrzeć na żywo zmagania zespołów i walkę o jak najlepsze miejsca. Jeżeli chodzi o awans do turnieju finałowego Akademickich Mistrzostw Polski, to uzyska go 7 najlepszych drużyn.
0: Mocograj.

0: Słuchacie Audio Startera na 91,6 FM.
1: Dzień dobry w Radiu Luz. Mamy czwartek, 7 maja. Na szczęście przybył już do nas maj, choć pogoda we Wrocławiu nie jest jakoś bardzo majowa. No ale nareszcie spadło też trochę deszczu, czego bardzo było potrzeby, duża była potrzeba dla roślinek. Zresztą jak dzisiaj byłem na spacerze w parku, to aż przyjemnie, taka odświeżona ta zieleń majowa. Wita się z wami Piotr Sekuła przed mikrofonem. Za realizację odpowiada Zosia Kołodziej, już chyba tradycyjnie. A dzisiaj w Audiostarterze będę mieć dla was taką podróż muzyczną. Będziemy podróżować trochę przez starsze brzmienia, troszkę przez nowsze brzmienia, ale takim motywem przewodnim, który chciałem wam przedstawić, będzie to, jak artyści się zmieniają, jak kombinują, że tak powiem, z różnymi gatunkami, jak często są uniwersalnymi muzykami i potrafią połączyć ciekawe brzmienia. Przed wami John Frusciante, a więc gitarzysta Red Hot Chili Peppers, gitarzysta, który raz bywa w tym zespole, raz z niego odchodzi, czasami skupia się na karierze solowej i właśnie na tej karierze solowej też ja będę się skupiać. I zaczniemy od utworu The Pastry Seeds z albumu Curtains, jednego z moich ulubionych albumów tego wykonawcy.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Słuchacie Audio Startera na 91,6 FM.
1: Dla samego Fruszczyntiego to można by było poświęcić co najmniej jedną audycję, jeśli nie szereg wielu, bo to artysta, który jak dla mnie jest jednym z najwybitniejszych muzyków obecnie jeszcze gdzieś tam działających w świecie popularnej muzyki, bo jednak Red Hot Chili Peppers to jeden z najbardziej znanych zespołów na świecie. I sam Frusciante jest bardzo ciekawą osobą, bo on nie był założycielem Red Hot Chili Peppers, tylko był ich fanem. Fanem, który dostał się do zespołu, dla którego było to spełnienie marzeń. Marzeń, które go niestety troszkę też pogrążyły psychicznie, ze względu na chyba zderzenie z rzeczywistością i czynnikami zewnętrznymi. Album Curtains, z którego słyszeliście The Pastry Seeds, to jest album z 2005 roku, album akustyczny, który bardzo lubię. Jest to album bardzo dopracowany i to jest album już takiej produkcji wysokich lotów, że tak powiem. A sam Frusciante zaczynał swoją solową karierę jeszcze w latach 90. W 94 roku wydał album Nayandra Lades and Usually Just a T-shirt. I ten album i kilka kolejnych to były takie brzmienie bardzo domowe, surowe, nagrywane dosłownie w piwnicy, na dość prymitywnym sprzęcie, próbowaniu różnych ciekawych rozwiązań. No i ten sam Frusciante przez lata, dopracowując swoją technikę produkcyjną, ale też i talent muzyczny, kombinował również z elektroniką. Miał kilka wydawnictw, które o te brzmienia elektroniczne nie tylko zahaczały, a tworzyły niejako. I właśnie z takiego albumu, też już bardziej dopracowanego, dość świeże wydanie, bo z 2020 roku. Album świetnie wyprodukowany, dopracowany, który właśnie pokazuje kunszt Frusciantiego, który wypracowywał z latami. Album Maja, którego nazwę zaczerpnął od imienia swojego kota, więc też tutaj dla wszystkich kociarzy mały ukłon. Więc album Maja, utwór Brand i takie brzmienie acid house'owe, trochę jungle, IDM. Posłuchajcie sami.

0: Słuchacie Audio Startera na 91,6 FM.
1: Myślę, że jeśli nie znaliście tego spektrum twórczości Johna Frusciantiego, to mogliście się dość mocno zaskoczyć, że z takich akustycznych brzmień do elektroniki tak dobrze skomponowanej i zaawansowanej. Bardzo polecam przyjrzeć się całej twórczości Frusciantiego. Moim zdaniem to naprawdę godna uwagi część historii muzyki. Przed wami będzie teraz zespół z Finlandii, zespół, który już prezentowałem kiedyś w swojej audycji, zespół Death Hoax. I tutaj trochę w odwrotnej kolejności wam zaprezentuję to, o czym chcę powiedzieć, bo zaczniemy od utworu, który jest świeższym, nowszym i jego brzmienie już jest tym zmienionym takim, że tak powiem, bardziej w kierunku kombinowania i czegoś nieoczywistego. Będzie to utwór Scent of Life, który swoim klimatem zahacza, bym powiedział, o synthpop, psychodelię, trochę soul, więc posłuchajcie sami.

Myślę, że to tripowanie w brzmieniu, ten taki zapętlony motyw, jednak trochę wskazuje na to, jak brzmi ten zespół tak ogólnie, bo ogólnie to takie brzmienie właśnie neopsychodeliczne, psychodeliczno-rockowe, ale

0: Artysta tygodnia.
1: Wydaje się, że czynnikiem kluczowym dla sukcesu artystycznego American Football było wymieszanie pewnego doświadczenia i wytrenowania z muzyczną świeżością czy nawet naiwnością. Mike Kinsella miał już prawie 10-letnie doświadczenie muzyczne, ale dotychczas głównie grał na perkusji, podczas gdy w nowym zespole przejął obowiązki gitarzysty i czasem basisty. Drugi gitarzysta, Steve Holmes, grywał wcześniej w różnych składach, ale raczej w żadnych poważnych. Bębniarz Steve Lamos miał zaś za sobą lata formalnej edukacji muzycznej, jednak perkusja była wciąż dla niego dość nową zabawką. Każdy z członków zespołu dopiero zaprzyjaźniał się ze swoim instrumentem i zapewne dzięki temu muzyka American Football z początku ich działalności brzmiała tak świeżo. Ich styl dopiero rodził się w trakcie prób. Dodajmy do tego postrockowe i balladowe inspiracje Kinselli, jazzowe inklinacje oraz okazjonalne

brutalną grę na trąbce Lamosa i wychodzi nam muzyka, która miała punkty styczne z ówczesnym emo, jednak wykraczała daleko poza ten gatunek, tworząc w zasadzie nową jakość.

0: Słuchacie Audio Startera na 91.6 FM.
1: No to Beatlesi, jeśli słuchacie audycji, którą prowadzę nie pierwszy raz, no to mogliście stwierdzić, znowu Beatlesi. Tak, znowu Beatlesi i będą zaraz jeszcze raz Beatlesi, bo to zespół, który chyba jak jeden z niewielu na świecie zasługuje na prezentowanie i prezentowanie. Zaś przed Beatlesami mam nadzieję, że słuchaliście o artyście tygodnia, o American Football. Jeśli słuchaliście i was to zainteresowało, no to zachęcam do zajrzenia na radioluz.pl, gdzie o American Football jest cały artykuł napisany przez Jana Rostka. Więc zachęcam do przyjrzenia się artykułowi, nie tylko temu, poprzednich artystów tygodnia też można poczytać. Można też się odezwać na czacie na radioluz.pl/chat, tam też można posłuchać. No jak się odezwiecie na czacie, to będzie mi bardzo miło. Możemy porozmawiać o tym, co prezentuję, możemy porozmawiać o tym, czy lubicie, dlaczego lubicie, albo dlaczego nie lubicie, jeśli nie lubicie Beatlesów. Więc to jest godne uwagi, żeby porozmawiać o muzyce po prostu. No i rzekłem, że tych Beatlesów przed chwilą słyszeliście, było to Come Together, więc taki dość późniejszy utwór Beatlesów. I tak się zastanawiałem, bo Beatlesów można łączyć na wiele różnych sposobów, bo to zespół, który przez dość krótką twórczość mimo wszystko wydał mnóstwo płyt i bardzo różne brzmienia na tych płytach prezentował. To była wszechstronna grupa muzyków. No i zastanawiałem się, jak to zestawić, bo następny utwór dość mocno kontrastuje z dużą częścią twórczości Beatlesów. No i tak na początku myślałem, czy wrzucić na przykład I Wanna Hold Your Hand, czy Obladi Oblada, więc takie bardzo przyjemne, taneczne, że tak powiem, utwory Beatlesów. No ale postanowiłem to porównać do Come Together. Come Together, takiego chłodnego, groove'owego, trochę funkującego utworu, do Helter Skelter, a więc napisanego przez McCartneya utworu, który prawdopodobnie dał początek heavy metalowi.

myślicie, że utwór się kończy, to jeszcze możecie się zaskoczyć i zwracam waszą uwagę na przy tym rżnięciu gitarowym i perkusyjnym, właśnie na perkusję i na to, co mówi Ringo na sam koniec utworu.

0: Włącz się na radioluz.pl/chat.
1: Tak, to było prawdziwe nagranie Ringo Stara, więc perkusisty The Beatles, który od tego ostrego grania miał odciski na paluszkach, jak to powiedział. Ale myślę, że się opłacało, bo gdyby nie to, nie powstałby ten utwór, który jest fantastycznym przykładem na wszechstronność Beatlesów. Tych przykładów jest więcej i tak jak już wspomniałem o Frusciantym, dla samych Beatlesów też można by było poświęcić całą audycję, ale będę tutaj, nie będę was męczyć tylko jednym wykonawcą, będziemy trochę skakać. A teraz przechodzimy do kolejnego z ważnych dla mnie wykonawców, jeśli nie jednego z najważniejszych. Myślę, że wszyscy moi znajomi będą mogli powiedzieć znowu oni, a więc tak, Pearl Jam z utworem Jeremy, więc chyba najbardziej znany ich utwór.

0: Audio Starter w Radiu Lux.
1: I pomyśleć, że tak energetyczny i jak dla mnie wspaniały utwór, jeden z najważniejszych w historii takiego ostrzejszego rocka, moim zdaniem powstał na skutek tragicznego wydarzenia, bo Eddie Vedder i spółka napisali ten utwór, a zwłaszcza tekst napisany przez Eddie'ego Veddera, w inspiracji artykułem z gazety, który przeczytał Eddie Vedder, artykułem o tym, jak młody uczeń z problemami psychicznymi postanowił smutno i dość drastycznie zakończyć swoje życie przy swojej klasie w szkole. Ten artykuł bardzo poruszył samego Veddera, w związku z czym w takich mocnych emocjach napisał ten utwór. No i myślę, że ten utwór oddaje też te emocje tytułowego Jeremiego. Jest w samym głosie Eddie'ego Veddera i w twórczości Pearl Jamu jest bardzo dużo emocji, jest bardzo dużo takiej energii wynikającej ze złości, takiej złości połączonej ze smutkiem. Bardzo to słychać na albumie ten, debiutanckim albumie Pearl Jam, z którego właśnie pochodzi Jeremy, utwór, który przed chwilą się skończył. Jest tam jeszcze kilka utworów, które traktują o takich trudniejszych doświadczeniach, w tym osobistych doświadczeniach Eddie'ego Veddera, o czym sporo opowiada. Zresztą ten, jako album debiutancki, moim zdaniem jest jednym z najwspanialszych debiutów w historii muzyki. A przed wami będzie znowu Pearl Jam, jak to już dzisiaj przystało, że powtarzamy wykonawców. Będzie Pearl Jam z przedostatniej płyty, z płyty Gigaton. Utwór pod tytułem Dance of the Clairvoyants. I utwór, który stylistycznie jest moim zdaniem mocno odmienny od tego, co gra Pearl Jam, bo jest to utwór zbudowany trochę na syntezatorach i na takim synth-popowym brzmieniu, więc myślę, że duża ciekawostka.

0: Minęła 10. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Radio Luz poleca.
1: Flesz kulturalny. Zaprasza Zuza Kukiełka. Tak jak obiecałam, przypominam Wam o festiwalu Wrocław Czyta. Nadal jesteśmy na etapie rozgrzewki przed weekendowym finałem. Koniecznie sprawdźcie program, by nie ominęło Was interesujące Was wydarzenie. Dziś w kinie DCF odbędzie się seans filmu Łowca Androidów. To wydarzenie towarzyszące i wszystko z powodu tematyki festiwalu. Skupia się ona na przyszłości, a to w niej przecież dzieje się akcja filmu. Przed seansem czeka Was prelekcja krytyka filmowego Piotra Czerkawskiego, który z gracją połączy światy filmu i literatury. Start wydarzenia o godzinie 19.30 w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Wystawa fotografii w klubie pod kolumnami, czyli w miejscu, w którym można pogodzić cielesną potrzebę picia kawy z duchowym pragnieniem doświadczania piękna. Tym razem czeka na Was zbiór fotografii Joanny Śmiei, zatytułowany Za blisko, za daleko. To opowieść o nieustannym balansowaniu między bliskością a dystansem, o byciu w pozycji obserwatorki. Obserwuje wszystko – architekturę i naturę, przyjaciół i nieznajomych. Fotografuje w poszukiwaniu właściwej odległości. Wystawę obejrzycie za darmo przez cały miesiąc. Jako fankę kin studyjnych temat tego wykładu zaintrygował mnie podwójnie. Brzmi on: nie tęsknimy za multiplexami. Karolina Łatwis opowie nam o fenomenie znikania kin epoki transformacji. Czy w niedalekiej przyszłości za nimi zatęsknimy? Wychodząc od przypadku poznańskiego Multikina 51, prowadząca zaproponuje nam perspektywy patrzenia na znikające miejsca opartą na widmologii, metafizyce nieobecności. Wstęp na wykład, jak na wszystkie z cyklu Znikające miasto, jest darmowy i jak wszystkie ma miejsce w Barbarze. Start już dziś o 18.00.
0: Radio Luz poleca. Mocograj.

0: Słuchacie Audio Startera na 91,6 FM.
1: 91,6 FM, ale także radioluz.pl, gdzie poza czatem, do którego, na którym udzielania się zachęcam, jest artykuł, nie jeden, a kilka, o mocograjach. O mocograjach, które przed chwilą, przed chwilą słyszeliście tylko jeden mocograj, no ale co godzinę słyszycie inny. Przed chwilą było Balming Tiger i Home. Mocograj, a więc utwór, który redakcja wybiera, jeden z pięciu, jako ciekawe nowości, które tutaj na naszej antenie warto prezentować wam i promować, że tak powiem. No więc było Balming Tiger z mocograjem. I witamy się w drugiej godzinie, tak, to już druga godzina Audiostartera. Wita się Piotr Sekuła i realizuje audycję, więc sprawia, że mnie słychać Zosia Kołodziej. I dzisiaj skupiamy się na wykonawcach, którzy na przestrzeni swojej twórczości zmieniali trochę swoje brzmienie. Mieliśmy już kilkoro takich wykonawców klasycznych, z okolic klasyki rocka i na chwilę zostaniemy w tym klimacie, bo będzie teraz Iggy Pop ze swoim zespołem pierwszym, zespołem The Stooges, zespołem, co do którego jest taka ciekawostka, że Iggy, tworząc z nimi muzykę, kreował, tak naprawdę dawał początek takiej ostrzejszej formie punku jako takiego. Wielu późniejszych hardcore punkowych wykonawców się inspirowało też Iggym, ale przez styl bycia Iggy'ego Popa, przez jego zachowania sceniczne, przez jego osobowość, która była bardzo bezkompromisowa, The Stooges mieli trochę problemy z nabraniem rozpędu kariery i wtedy pojawił się, po rozpadzie The Stooges pojawił się David Bowie. Nie kto inny jak David Bowie, który już niejednego wykonawcę wyciągnął po kryzysie pierwszego zespołu. I ten David Bowie wraz z Iggym Popem nagrali później kilka płyt. David Bowie produkował i aranżował płyty Iggy'ego Popa. No ale nie wybiegam jeszcze bardziej w przód, tylko zostańmy właśnie przy tym The Stooges. Więc Search and Destroy.

0: na 91,6 FM.
1: Dużo szaleństwa, dużo agresji było przed chwilą w tym Iggy Popie, który zresztą śpiewał o znalezieniu i zniszczeniu, więc to mogło wzbudzić trochę niepokoju. Więc teraz, żeby jednak was aż tak agresywnie nie niepokoić i nie napędzać, zwolnimy tempo i będzie to, myślę, doskonały przykład na to, jak wraz z upływającymi latami, ale też z doświadczeniem muzycznym, z całą wiedzą o świecie, którą zdobył Iggy Pop, a myślę, że zdobył jej niemało ze względu na to, jak jego życie się układało, jak zmienił tę swoją stylistykę i z szalonego, takiego nietuzinkowego, nie trzymającego się żadnych zasad Iggy'ego Popa, doszedł do roli, do stylistyki Iggy'ego Popa, który jest dostojnym, spokojnym, stonowanym jazzmenem, który świetnie się odnajduje w aranżacjach właśnie takich jazzowo-klubowych, nawet orkiestralnych. I bardzo mnie to fascynuje, bo jak słucham tego Iggy'ego Popa i widziałem go też na żywo, no to jest właśnie gość, który wciąż na scenie, mimo no już podeszłego wieku, potrafi zachowywać się jak ten dwudziestokilkulatek z epoki The Stooges, czyli biegać, szaleć, krzyczeć i po prostu zachowywać się trochę jak takie zwierzę sceniczne, żeby właśnie przejść do takiej roli stonowanego jazzmena. A więc posłuchajcie Iggy Pop z utworem Gold.

0: Słuchacie Audiostartera na 91.6 FM.
1: Przed chwilą Zosia celnie zauważyła, że ten Iggy Pop to brzmi wprost jak Leonard Cohen. I to mi trochę też otworzyło właśnie tak wizualnie wyobrażenie tego Iggy'ego Popa, który, jak przed chwilą wspomniałem, potrafi szaleć bez koszulki na scenie, a potem siada na takim wysokim krześle barowym jak Leonard Cohen i wyśpiewuje taki utwór spokojny. No, wspaniały obraz i właśnie moim zdaniem świetnie to podkreśla to, co chcę dzisiaj w tej audycji zaprezentować, czyli wszechstronność tych artystów, zmiany, które przechodzili. I teraz też nawiążę do takiej zmiany, choć może nie jest to aż tak drastyczna zmiana. Jeśli drastyczna, to dobre słowo w ogóle. Będzie to polski wykonawca. Wykonawca, którego już prezentowałem w swojej audycji, nawet kilkukrotnie i właśnie w różnych projektach. Będzie to pan Bartek Waglewski, a więc Fish. Fish z utworem, który nagrał z bratem. Z bratem wydali kiedyś taką płytę jako Fish Emade. W ogóle to jeszcze nie jako tworzywo, tylko Fish Emade w 2008 roku wydali taką płytę Heavy Metal. To jest płyta hip-hopowa, na którą bity stworzył Emade, które też dogrywał, bo Emade jest też świetnym perkusistą. Płyta wydana w 2008 roku, w 2009 roku zdobyła Fryderyka za najlepszy album hip-hop R&B. I właśnie ta płyta, którą bardzo, bardzo lubię i cenię, ma wspaniałe bity, jak już wspomniałem, wspaniałe partie perkusyjne. Ma też ciekawe teksty w wykonaniu Fisha. Jest to jeszcze taki album, gdzie Fish w tej twórczości z Emadem trochę bardziej idzie w te kierunki hip-hopowe, bo Fish Emade jako tworzywo odchodzą już trochę od tego hip-hopu, on się tam pojawia, ale trochę odchodzą właśnie w kierunki bardziej takie popowe, bym powiedział, a tutaj jest trochę więcej tego hip-hopu, więc Fish Emade, bracia Waglewscy, jako nie jako tworzywo, właśnie nie jako tworzywo, ale szef kuchni, więc może coś tam utworzy.
2: Cześć, jestem Fish, pozdrawiam słuchaczy Radia Luz.

0: na 91 i 6 FM.
1: No to zaraz przed wami znów Fish, jak już dzisiaj się utarło. Myślę, że łatwo dostrzec tutaj jakiś schemat, na którym dzisiaj działam. I za chwilę znów Fish i znowu z bratem, więc z MAD Piotrkiem. Tym razem z projektem Kim Nowak, projektem, który też już kiedyś prezentowałem w swojej audycji. Z kolei brzmienie takie bardziej rock'n'rollowe, hard rockowe, nawiązujące do lat 70.
2: Cześć, jestem Fish, pozdrawiam słuchaczy Radia Luz.
3: Ogromny upał, żar, to niemożliwe, to nie mogło się wydarzyć. Podspływa i kapie z pomarszczonej, suchej twarzy.

0: Artysta tygodnia.
1: Po kilku latach wspólnego grania i wypuszczeniu trzyutworowej epki, American Football byli gotowi, żeby nagrać debiutancką płytę. Materiał został zarejestrowany, wydany, jednak zawiedziony był każdy, kto miał nadzieję usłyszeć go na trasie koncertowej promującej album. Otóż jeszcze przed wejściem do studia, muzycy postanowili, że kończą działalność. W momencie ukazania się ich debiutu, American Football już nie istnieli. Zespół nie był ich nadzieją na światową sławę, tylko sposobem na spędzenie czasu na studiach. Gdy Mike Kinsella i Steve Holmes zbliżali się do odebrania dyplomów Uniwersytetu Illinois, naturalne dla nich było to, że ich muzyczne drogi się rozchodzą. Całe szczęście, że jednak przed rozpadem pozostawili po sobie dzieło, które stało się najważniejszym albumem dla gatunku Midwest Emo.

0: na 91 i 6 FM.
1: Radio Luz, z tej strony Piotr Sekuła. I mamy audiostarter w czwartkowy. Kręcimy się wokół wykonawców, którzy trochę zmieniali swoją stylistykę i kombinowali z różnymi gatunkami. No i teraz kolejny z bardzo ważnych zespołów dla mnie. W ogóle ta audycja, moje dobory są takie mocno bliskie mojemu sercu i umysłowi zresztą też, bo postrzegam muzykę oboma tymi zmysłami. To są zmysły? Chyba nie. Tymi narządami i serce i umysł u mnie z muzyką są mocno zgrane, więc będzie to The Cure. The Cure na początku z utworem Just Like Heaven, utworem, który jest dość dobrze znany, myślę. Jest to bardzo takie przyjemne brzmienie, które było też wielokrotnie coverowane, więc jest to ta strona The Cure, bardzo przyziemna, że tak powiem, znaczy dobra, może nie przyziemna, a tam to będzie ta kolejna, to jeszcze bliżej ziemi będzie, jeszcze będzie chłodniej, więc to jest taka bardziej wesoła, słoneczna część The Cure, tak powiedzmy, Just Like Heaven.

0: włącznie muzycznie na 91,6 FM.
1: Takie bardzo pozytywne i kołyszące brzmienie The Cure. The Cure, którzy zaczynali jednak od trochę innej stylistyki. Zresztą oni bardzo ładnie tę stylistykę zmieniali na przestrzeni lat. I w każdej, moim zdaniem, byli co najmniej bardzo dobrzy. I w każdej stylistyce zapisali się wielkimi literami w pamiętniczku historii muzyki. No więc teraz to, od czego The Cure zaczynało, z płyty Pornography, jednej z moich ulubionych ich płyt, utwór pod tytułem The Hanging Garden, gotycki wprost rock, klimat bardzo taki chłodny i ponury. Zresztą posłuchajcie sami.

0: Włącz się na radioluz.pl/chat.
1: Słyszeliście Roberta Smyfa z ekipą w ramach The Cure. Były dwa utwory, jak już dzisiaj to się utarło. Było Just Like Heaven z 87 roku, a później było Hanging Garden z albumu z 82 roku, więc teoretycznie tylko 5 lat, a mam wrażenie, że dużo mogło się w międzyczasie zmienić w podejściu do tworzenia muzyki dla tego zespołu. I teraz zaprezentuję wam taką muzyczną ciekawostkę, chyba w takim szerszym gronie słuchaczy muzyki nie do końca znaną. Będzie to zespół norweski, który zaczynał od black metalu, takiego norweskiego, twardego black metalu, choć z takim brzmieniem też często ambientalnym. To był taki atmosferyczny black metal, ale to zespół, który chyba nigdy nie wydał dwóch takich samych płyt pod rząd, bo przyplatał ten black metal z muzyką akustyczną, taką bardzo nastrojową, bym powiedział. Później przeszedł trochę w kierunki elektroniczne i to właśnie będzie taki bardziej elektroniczny utwór w wykonaniu tego zespołu. Zespół nazywa się Ulver. Utwór, który wam zaprezentuję, jest z płyty z ubiegłego roku, z płyty Neverland. Utwór pod tytułem They Are Coming, The Birds. No i to, myślę, nie będę wam prezentować niestety, nie będę wam tego robić w czwartkowy poranek, żeby tutaj, czy późny poranek, żeby was karać black metalem, więc to zostawię na kiedy indziej. Ale jeśli wyobrazicie sobie, że ten zespół grał też black metal, a słuchając tego będziecie zdziwieni, to zdziwicie się potem jeszcze przy kolejnym utworze. Więc Ulver, They Are Coming, The Birds.

0: Słuchacie Audio Startera na 91,6 FM.
1: No więc słyszeliście troszkę takiej elektroniki ambientalnej. Troszkę było tego mroczniejszego brzmienia, myślę. To nie była taka elektronika taneczna, klubowa, więc gdzieś te black metalowe korzenie pozostają, myślę. W latach 90. właśnie Ulver zaczynał. Ulver to w ogóle po norwesku znaczy wilk, więc też taka tematyka, jeszcze ta wilcza Norwegia. Mieli utwory tytułowane po norwesku, więc taki komplet tego norweskiego black metalowego doświadczenia, chociaż nie malowali chyba twarzy, tak jak te takie znane trochę z memów zespoły black metalowe. No i przed wami kolejny utwór Ulver, tym razem z płyty Assassination of Julius Caesar z 2017 roku, utwór Nemoralia, i to jest takie brzmienie gotycko-popowe, taki mroczny pop, trochę moim zdaniem nawiązujące stylistyką do Depeche Mode.

0: Audio Starter.
1: No to mija ostatnia, druga godzina czwartkowego audiostartera, więc będę się z wami żegnać. Prowadziłem tę audycję czwartkową, nazywam się Piotr Sekuła, realizowała ją Zosia Kołodziej i zostawiam tutaj was w dobrych rękach pełnej kultury, w dobrych rękach Radia Luz. No i tak na zakończenie, żeby podkreślić te różne stylistyki zespołu, Alice in Chains, No Excuses, więc mniej ciężki niż zwykle Alice in Chains.

0: Minęła 11. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Radio Luz poleca.
1: Flesz naukowy, Zuzanna Biernacka, zapraszam. Operacja wciąż pozostaje jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia wczesnego raka płuc, bo daje szansę na całkowite usunięcie guza. Problem w tym, że pacjenci po 80 roku życia często nie są do niej kwalifikowani. Niekoniecznie z powodów medycznych, ale ze względu na sam wiek. Badanie przeprowadzone w Icahn School of Medicine at Mount Sinai and Mount Sinai Tisch Center objęło 884 pacjentów z wczesnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. W tym 114 osób w wieku 80+. Porównano wyniki operacji, przeżycie i jakość życia. Wynik był zaskakująco spójny. Starsi pacjenci żyli po operacji równie długo jak młodsi. Rzeczywiście, częściej pojawiały się powikłania po zabiegu, ale w obu grupach większość chorych wracała do lepszego funkcjonowania w ciągu roku. Autorzy podkreślają, że kluczowe znaczenie ma ogólny stan zdrowia, a nie metryka. Różnice między pacjentami w tym samym wieku mogą być ogromne. Od pełnej sprawności po ciężkie obciążenia chorobami współistniejącymi. Wniosek badaczy jest prosty. Decyzje o leczeniu powinny opierać się na kondycji pacjenta, a nie na liczbie lat. Zmiany klimatu coraz mocniej przekształcają życie w Morzu Śródziemnym. W ciągu ostatnich 20 lat niemal połowa komercyjnie ważnych gatunków ryb zmieniła swoje zasięgi występowania, co wpływa na ekosystemy i rybołówstwo. Badanie przeprowadzone na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, od Murcji po Katalonię, wykazało, że 42 ze 102 analizowanych gatunków przesunęło swoje występowanie. Naukowcy opisują to zjawisko jako meridionalizację, proces, w którym gatunki ciepłolubne i chłodnolubne reagują na ocieplenie w różny sposób. W pracy wskazano m.in. starą płaszczkę Meraia asterias oraz żałobnicę Lopius budegassa. Ciepłolubne gatunki przesuwają się na południe i południowy zachód, a część chłodnolubnych zmienia głównie głębokość występowania. Co ciekawe, wiele ryb nie ucieka w głąb, lecz w stronę płyszczych wód, wbrew globalnym trendom. Wynika to z tzw. prędkości klimatycznej, czyli tempa i kierunku ocieplenia wody. Autorzy podkreślają, że rybołówstwo musi dostosować się do tych zmian, bo nie są one przyszłością, lecz już trwającym procesem.
0: Mocograj.

0: Pełna kultura w akademickim Radiu Luz.
1: Minęła właśnie godzina 11, a my standardowo witamy Was w audycji Pełna kultura w akademickim Radiu Luz w składzie Szymon Mazurkiewicz,
2: Zuza Dudek
3: i Tatiana Jabłońska.
1: Mamy dzisiaj naprawdę szereg niesamowitych, ciekawych tematów i dzisiaj będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Oczywiście muszę jeszcze wspomnieć, że audycję standardowo realizuje niezastąpiona Emilia Witek. Myślę, że koniecznie musicie zostać z nami do godziny 13 i trochę Was rozchmurzymy w tę szaroburę przedpołudnie. Zostańcie na 91,6 FM.
4: Jef.

0: Radio Luz. Włącz się kulturalnie.
1: Naszą gościnią jest Laura Lempert, czyli koordynatorka programu Mikrogranty, działająca z ramienia Wrocławskiego Instytutu Kultury. Cześć, Laura.
2: Cześć.
1: Dobrze, to zacznijmy może od początku. Drugi nabór do mikrograntów. Co się właściwie kryje pod tym terminem, jakbyś miała tak pokrótce wyjaśnić?
2: No na dobrą sprawę wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, które są gotowe do działania, mogą złożyć u nas wniosek na takie działanie. Mhm. Działanie kulturalne, edukacyjne, animacyjne, społeczne. Po prostu działania oddolne od 1 do 15 maja. Czyli to jest ten drugi nabór, który nam się teraz dzieje. Można je składać w systemie wnioskowym do tego dedykowanym, który już od paru dni jest otwarty. Mhm. I gdzie te wnioski można składać. Z każdym naprawdę pomysłem w naszej ścieżce, czyli tej ścieżce, którą prowadzi Wrocławski Instytut Kultury, składać mogą wszystkie osoby zainteresowane, osoby fizyczne i grupy nieformalne. A grupa nieformalna to jest już tak naprawdę grupa dwóch osób, które chcą się zrzeszyć i po prostu zrobić coś.
1: Jasne, tutaj jeszcze na wstępie przypomnijmy, żeby to wybrzmiało, takie wnioski, jeżeli chcecie jakoś upiększyć, zmienić swoją okolicę, możecie składać do 15 maja, a do 11 maja możecie się skonsultować razem z zespołem, czy wasz wniosek jest poprawny. No właśnie, zacząłem od tego, że to jest już drugi nabór i bardzo mnie ciekawi, czy możesz zdradzić, co z tego pierwszego naboru przeszło, z kim nawiązałeś się współpracę, co z tego właściwie wyszło?
2: No wniosków finalnie przeszło 16, czyli tak naprawdę jeśli nas koordynatorek w zespole mikrograntów jest czwórka, to każda z nas operuje powiedzmy czterema projektami. No i tak wybierając trochę sobie z głowy teraz, no to naprawdę różnie, bo mamy wydarzenia, które operują wokół pojęcia męskości oparte na kinie, to znaczy oglądają filmy, omawiają ten temat zdrowej męskości, tego czym ona dla nich jest. Mamy temat kręgli fińskich i bulli, to znaczy warsztatów tego jak grać, jaka jest historia tego sportu. Mamy temat praktyczny pan, praktyczna pani, jeśli się nie mylę. I jest to taki zbiór warsztatów na temat takich praktycznych działań w domu na przykład, że jeśli potrzebujemy się czegoś nauczyć, jak coś naprawić, czy jak coś zrobić, to tam się faktycznie tego nauczymy. Pamiętam też, że mamy taki projekt, który operuje wokół przedmieścia Oławskiego i chodzi tutaj o stworzenie takiej artystycznej mapy tego przedmieścia, to znaczy przez warsztaty linorytu grupa na serii warsztatów tworzy taką dużą mapę linorytową z całego przedmieścia, czyli właśnie zbierają jakieś takie elementy, które im się podobają, robią im zdjęcia, tworzą potem linoryt i faktycznie jest to bardzo fajne odzwierciedlenie, co potem będzie można pewnie zobaczyć na finale w Odra Centrum, a także w Centrum na Przedmieściu. Co jeszcze by ci tu wrzucić? O, Sąsiedzkie Pląsy, to jest też projekt, który się dzieje na Śródmieściu. To jest grupa nieformalna dziewczyn, które wymyśliły, że wrocławianie i wrocławianki potrzebują takich spotkań tanecznych, które nie odbywają się wieczorem, które są mniej stresujące w jakiś sposób, na których możemy się też nauczyć tańczyć i potem dopiero zatańczyć, więc jest to na początku sam warsztat, a potem potańcówka tak zwana. I naprawdę zaproszeni są wszyscy chętni. Chodziło tutaj o to, żeby zbudować taką bezpieczną atmosferę nauki tańca i żeby nie wstydzić się tańczyć i móc się w tym trochę wyrazić.
1: Czyli ten rozstrzał tematów jest naprawdę szeroki, jeżeli chodzi o te wnioski. No i domyślam się, że ten przedział wiekowy również. Tak naprawdę każdy może złożyć taki wniosek, nie ma tutaj ograniczeń.
2: Tak, jak najbardziej. Osoba, która wniosek składa, musi być pełnoletnia, tak by wiadomo, ale nie blokuje to tego, że w projekcie mogą pracować osoby też niepełnoletnie. Nie, bo my tam za zgodą po prostu opiekuna, wtedy też możemy to wszystko robić i razem działać. Jak najbardziej w każdym wieku można w mikrograntach i uczestniczyć, i mikrogranty składać.
3: Jasne. Czyli po prostu sky is the limit, można wymyślić dosłownie cokolwiek, jedyne co nas ogranicza to wyobraźnia i naprawdę i każdy temat i każda osoba może coś od siebie dać dla Wrocławia.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Tak więc, drodzy słuchacze, jeżeli marzy wam się modyfikacja waszego miejsca, w którym mieszkacie, czy waszego osiedla, naprawdę możecie tutaj mieć sprawczość. Wnioski do naboru, do mikrograntów możecie składać do 15 maja, a do 11 możecie skonsultować takowy wniosek. Razem z nami była Laura Lempert. Bardzo ci dziękujemy za tę rozmowę.
2: Dzięki.

0: szczerze mówiąc, no nie sięgam za często i chyba na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć, ile komiksów przeczytałam. A ten mnie jednak strasznie zainteresował, głównie ze względu chyba na tematykę, bo komiks opowiada o dojrzewaniu w postkomunistycznej Polsce. I tak naprawdę ten okres postkomunistyczny jest tutaj dosyć rozległy, ponieważ komiks zaczyna się pod koniec lat 80. I tak naprawdę bardzo szybko przechodzimy do roku 2005. To, co się dzieje tak stricte zaraz po upadku komunizmu, jest tutaj dosyć mocno skondensowane do dosłownie zarysowania tła tematycznego, tła historycznego i potem od razu jesteśmy w 2005 roku i przez te 200 parę stron, czy 200 kilkanaście, lecimy do 2023, więc mamy tutaj prawie 3 dekady na dobrą sprawę. I muszę przyznać, że sam pomysł jest dla mnie strasznie ciekawy, bo mam wrażenie, że bardzo brakowało mi takich kobiecych perspektyw właśnie na temat transformacji ustrojowej i takiego tematu dziewczyństwa w tym świecie transformacji. I to, co mi się najbardziej podobało w tym komiksie, to ta pierwsza część, która właśnie dzieje się w tym roku 2005-2010 i która opowiada o okresie gimnazjalnym Kasi Babis, bo to jest, co chyba już zaznaczałam tydzień temu, biografia, autobiografia.
1: Właśnie chciałam dopytać, tak, czy to jest wprost biografia, bo widzę, że Kasia Babis, rocznik 92, czyli to faktycznie ma dużo przeżyć właśnie z tą postkomunistyczną Polską.
0: Tak, dokładnie. To jest w pełni autobiografia i Kasia Babis też o tym otwarcie mówi. Natomiast mam wrażenie, że ze względu na to, że ona próbuje tutaj jakoś jednak upchnąć całe swoje życie na kartach tego komiksu, to troszeczkę to wychodzi na niekorzyść, bo tak jak powiedziałam, najciekawsze dla mnie były te elementy faktycznego dorastania, dziewczyństwa, okresu gimnazjalnego właśnie w tym roku 2005, czyli okresie, kiedy umiera papież, kiedy mamy do czynienia z reformą oświaty wprowadzoną przez ówczesną władzę, czyli obowiązkowa religia w szkole, mundurki i tak dalej. Tutaj pojawia się taki motyw takiego koła dziennikarskiego, bo Kasia Babis razem z przyjaciółkami tworzą gazetkę szkolną i nagle pojawia się taki moment, że któryś z reportaży przygotowany przez uczennicę zostaje zablokowany ze względu na panującą w szkole cenzurę narzuconą przez despotyczną dyrektorkę. To są strasznie ciekawe elementy. Bardzo mi się też właśnie spodobał motyw tej religijności narzucanej dzieciakom w tamtych czasach. Nie żeby dzisiaj było jakoś inaczej, ale wtedy było naprawdę potężnie pod tym względem. W pewnym momencie tutaj Kasia Babis odrabia pracę domową, która polega na tym, że trzeba narysować cierń w sercu Jezusa za każdym razem, jak się zgrzeszy.
2: Oh, wow.
1: Szczerze nie wiem, jak miałbym narysować cierń. Bardzo trudne zadanie.
0: To możesz się zainspirować tutaj Kasią Babis, bo ona oczywiście, jako że to jest komiks, to tutaj pojawia się piękny rysunek pod tym względem. Zaraz mogę ci go pokazać, bo kreska jest bardzo prosta. Taka minimalistyczna, ale mi się strasznie podoba. Jest szaroburo, czyli tak po polsku bym powiedziała.
1: Tak jak dzisiaj.
0: Dokładnie tak. Tak jak dzisiaj. Pojawiają się, jedyny kolor jaki się pojawia to czerwony, więc taki fajny, kontrastujący pod tym względem.
2: A czemu myślisz, że w sumie akurat czerwony?
0: To jest dobre pytanie, nie wiem. Powiedziałabym może, że trochę to nawiązuje właśnie do tych najbardziej negatywnych emocji, bo ten czerwony pojawia się wtedy, kiedy dzieje się coś takiego mocnego, kiedy przychodzi jakiś mroczny SMS, tylko jakiś taki jakaś straszna wiadomość na przykład. Tutaj spoiler dla tych, którzy nie żyli w 2010 roku. Czerwień pojawia się również na stronie poświęconej śmierci prezydenta Kaczyńskiego przy właśnie katastrofie smoleńskiej. Jak się pojawia jakaś nowa ustawa, przy wątkach politycznych jest dużo tej czerwieni. Więc powiedziałabym, nie zastanawiałam się na tym wcześniej głębiej, a teraz wydaje mi się, że to jest taki motyw łączący tutaj te kolory.
1: No dobrze, to powiedzmy, omówiliśmy sobie aspekty formalne w związku z tą pozycją, no ale tak jak wspomniałeś, miałeś oczekiwania naprawdę spore, także o tym, czy ta powieść sprostała twoim oczekiwaniom, opowiemy sobie już zaraz. Yeah.

0: 91 i 6. Włącz się kulturalnie.
1: Wracamy do tematu Okruchy, czyli komiksu Kasi Babis. No i teraz nam Tatiana troszeczkę powie, czy w sumie, no, czy spełniła oczekiwania ta twoja książka, bo no, były one dosyć spore, tak jak nam opowiadałaś. No i co myślisz na ten temat?
2: Pod pewnym względem spełniła, bo faktycznie dostałam to, czego oczekiwałam, pod tym względem, że jest to kobieca perspektywa na transformację. I wydaje mi się, że to było to, co tak najbardziej zaważyło na moim pozytywnym odbiorze tej książki, bo mam wrażenie, że wcześniej stykałam się głównie z męską perspektywą, perspektywą też starszych osób i taką bym powiedziała dosyć przestarzałą. I ja też miałam takie podejście, że tych historii tak naprawdę o transformacji, bo to jest, no nie ukrywajmy, bardzo ważny element polskiej historii, kultury i generalnie życia literackiego, no to dzieł na ten temat powstał ogrom. A mimo wszystko, i moje podejście do tego tematu wyglądało trochę tak, że już jestem tym zmęczona, a to była naprawdę odświeżająca perspektywa takiej faktycznie młodej osoby z pokolenia milenialsów, gdzie faktycznie można było trochę tego nowego spojrzenia zyskać, właśnie mniej więcej między innymi na tą śmierć papieża i jak ukształtowała pokolenie, z którego pochodzi Kasi Babis i które to wydarzenie, myślę, kształtuje też następne pokolenie, przynajmniej pokolenie Z. I pod tym względem to było strasznie ciekawe. No natomiast trochę się zawiodłam tym, że tych tematów, które tutaj Kasia Babis porusza, jest masa, no bo przez 3 dekady od lat 90. do 2023 roku zdarzyło się w polskiej historii masa rzeczy. I wydaje mi się, że gdyby się skupić na tych najbardziej pierwszych wydarzeniach, może właśnie na tym papieżu, na katastrofie smoleńskiej, wydaje mi się, że ta książka mogłaby się na spokojnie kończyć w 2016 roku i byłoby okej.
3: Bo jeżeli oczywiście chodzi o aspekt taki czysto literacki, jest to debiut Kasi Babis, że jeżeli ma wydawać książkę pod swoim imieniem i nazwiskiem, no ale od wielu długich, dobrych lat jest ona ilustratorką. No i faktycznie, jak ten aspekt ilustracji wypada w tym komiksie? Jest to może jakaś modyfikacja jej stylu, czy raczej takie dopieszczenie swojego stylu? Jak to wyglądało?
2: No u mnie to było takie pierwsze całkowite, takie pierwsze pełne faktycznie spotkanie ze stylem Kasi Babis, no bo faktycznie jest to jej debiut, jest to jej takie w pełni jej dzieło. I mi się strasznie ten styl podoba. Jest, tak jak już powiedziałam wcześniej, taki minimalistyczny, pełen emocji, ale też takich odniesień kulturowych, których znamy, czyli na przykład memy z papieżem potrafią się tutaj pojawiać, takie rzeczy. I to są elementy, które dużo uśmiechu wywoływały na mojej twarzy. Bardzo mi się podoba design Magdaleny Ogórek w tym komiksie. Uważam, że jest świetny. I też bardzo fajnie, no bo tak jak powiedziałam, tutaj obserwujemy dorastanie tak naprawdę paru osób, więc ten Kasia Babis w wersji 13-letniej i Kasia Babis w wersji 20-paroletniej. Bardzo mi się podoba to, jak te postaci są ukazane na przestrzeni lat.
3: Można wyczuć z tego, co mówisz, że jesteś zdecydowanie bardziej na tak niż na nie. Jeszcze tak słowem podsumowania chciałem poruszyć jeden wątek, bo on mnie tak zaciekawił, no bo ta książka miała swoją premierę w Stanach Zjednoczonych już bodajże rok temu. I czy wiesz może coś więcej na ten temat? No bo to jest taka nietypowa sytuacja, żeby polska autorka wydała swoją pierwszą książkę najpierw na rynku zagranicznym.
2: To prawda i z tego, co Kasia Babis mówi, to właśnie chyba wydaje głównie w Stanach Zjednoczonych. Ma współpracę z wieloma amerykańskimi graficzkami i twórczyniami komiksów, z tego co zrozumiałam. I właśnie faktycznie ten komiks pojawił się najpierw w Stanach Zjednoczonych i muszę przyznać, że to trochę czuć. Trochę czuć, że pierwotnym odbiorcą tego komiksu ma być odbiorca amerykański, bo faktycznie dużo jest takiego tłumaczenia historii Polski, no, z którą tak naprawdę nas nie trzeba zaznajamiać na dobrą sprawę. Faktycznie momentami jest to tłumaczone bardzo szczegółowo, bym powiedziała. Ale o dziwo nie przeszkadzało mi to za bardzo. Nie traktuję się tutaj czytelnika jak osoby, która nie wie nic o polskiej historii. No tylko to po prostu musi być jakiś background, tak jak do jakiegoś świata fantazy też musi być zbudowana jakaś historia, prawda? A wydaje mi się, że tutaj dla amerykańskiego odbiorcy, który nigdy nie przeżył transformacji z jednego systemu do drugiego, tak skrajnie różnego systemu, to faktycznie może być pewien element fantastyczny tutaj jakiś zawarty. Więc zupełnie mi nie przeszkadzało to, że właśnie odbiorca jest trochę, docelowy odbiorca jest trochę inny niż my. Wręcz było to bardzo ciekawe doświadczenie pod tym względem. Przeczytać coś, co kierowane jest jakby o mnie, o nas i o naszej historii, ale nie jest skierowane w pełni do mnie, a przynajmniej niedocelowo do mnie. To było ciekawe.
3: No tak, to jest bardzo ciekawe, tak jak wspomniałaś, doświadczenie, aby obejrzeć historię, którą bardzo dobrze znamy, nieco innymi oczami. Tak więc Okruchy autorstwa Kasi Babis, jak najbardziej polecamy tą pozycję, zapoznajcie się z nią, miała ona niedawno swoją premierę, a my wracamy do was już za chwilkę.

0: 91,6. Włącz się kulturalnie.
1: Już od jakiegoś czasu we Wrocławiu można oglądać wystawę Wschód Słońca na Zachodzie, która prezentuje dzieła japońskich twórców okresu lat 50. i 60. Z nami w studiu jest Maja, która ma trochę do powiedzenia nam o tej wystawie.
2: Koji Kamoji, mój ulubiony artysta z tej wystawy, muszę to przyznać. No wielu z was pewnie już słyszało to nazwisko, jako że no, wystawa jest 10 minut tramwajem od głównego bastionu Polibudy, Placu Krumlackiego, no więc trudno pewnie to jakoś ominąć. Jeszcze tylko do końca maja będzie można oglądać pracę Kojiego, więc czas płynie. Warszawski artysta, urodzony w Tokio, wyemigrował do Europy w czasach studiów w ramach wymiany, ale z jakiegoś powodu nie wrócił z wymiany, tylko osiadł właśnie w Warszawie. I tworzy tu od 59 roku.
3: Właśnie, wybacz, że wejdę ci w słowo, ale myślę, że od tego troszkę powinniśmy zacząć, no bo samą ideą tej wystawy jest to, że tworzą ją japońscy twórcy żyjący w Polsce i faktycznie takim głównym tematem, który wysuwa się na pierwszy plan, jest chyba taki dialog właśnie japońskiej kultury z tym, jak my trochę na Zachodzie możemy odbierać ten kraj. Czy faktycznie jest to widoczne? Bo to jest bardzo ciekawy motyw. Jestem ciekawy, jak to zostało rozwiązane w przypadku tej wystawy.
2: Znaczy, wystawa jest jeszcze bogatsza, bo to nie jest wyłącznie z punktu widzenia artysty z Polski. Artysta z Polski jest jeden, Koji właśnie.
3: Okay.
2: Pozostali są ze Szwecji i zachodnich Niemiec. Więc no, te spojrzenia są różne. Oni osiedlili się w tych miastach, w tych krajach z różnych powodów. Koji akurat ma tradycje, powiedzmy, związane z Polską, ponieważ jego wuj i jego stryj oboje zajmowali się z pasji, ale i zawodowo tłumaczeniem literatury na polskiej na język japoński.
3: I gdybyśmy chcieli przedstawić sylwetkę Kojiego Kamoji, czym on się tak jakby, jaki jest jego główny środek wyrazu artystycznego?
2: Sztuka Kojiego jest jak poezja, jest lapidarna, lekka, co zresztą bardzo ładnie podkreśla ekspozycja wystawy. Prace są wysunięte, zamiast klasycznie być zlicowane w ramach, mówię teraz o pracach rysunkowych i malarskich.
3: Oczywiście.
2: Zamiast być zlicowane ze ścianą, są wysunięte do przodu o jakieś 10 cm, więc w to wszystko wchodzi gra światła, cienia. No i jest to też aż takie mistyczne. No i jeszcze na to nakładają się doświadczenia Kojiego. Na jego sztukę bardzo wpłynęło samobójstwo jego najbliższego przyjaciela. Ten motyw się często pojawia. Najczęściej ból, cierpienie symbolizują pineski wbite w płótna. Czerwone pineski. I no, to jest takie bardzo symboliczne. I jeszcze wielokrotnie się pojawiają jego teksty, przemyślenia. No a poza tym, oprócz Koji wielokrotnie podkreśla, że jakby jego podstawą, rdzeniem duszy, pestką owocu jest rysunek. Ale on jest jakby podstawą dla stworzenia czegoś więcej, dla prac przestrzennych, co no właśnie ekspozycja wystawy to jest bardzo takie no namacalne. W centrum korytarza są szkicowniki Kojiego, na których są dokładnie prace, które wiszą przed oczami na ścianach, w przestrzeni, mają fakturę, skalę, no chciałoby się ich dotknąć.
3: Tak, bardzo dobrze ten temat przedstawiłaś. Jeszcze słowem podsumowania przypomnijmy, wystawa pod tytułem Wschód Słońca na Zachodzie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Możecie ją oglądać do końca tego miesiąca, czyli oczywiście do 31 maja, a o Kojim Kamoji opowiadała nasza redakcyjna koleżanka Maja Miśla. Bardzo dziękujemy za twoje odwiedziny.
2: Dziękuję.
4: Słuchacie Akademickiego Radia Luz. Czas na klasyk.

0: Pełna kultura na 91,6 FM.
1: Przed chwilą minęła godzina 12, tak więc witamy Was w drugiej części audycji Pełna Kultura, oczywiście w niezmiennym składzie Szymon Mazurkiewicz,
2: Zuza Dudek
3: i Tatiana Jabłońska.
1: Audycję realizuje Emilia Witek, no i tak jak pierwsza godzina stała pod znakiem gości i gościń właściwie, tak powinienem to powiedzieć, tak teraz również czekają nas wspaniałe osoby w naszym studiu. Będą ludzie od wystawy pod tytułem Ukorzeń oraz porozmawiamy sobie o chyba najgorętszej premierze kinowej tego miesiąca, czyli filmie Diabeł ubiera się u Prady, część druga, także myślę, że jest na co czekać. Zostańcie z nami na 91,6 FM. My słyszymy się już za chwilkę. No days off, no days off.

0: Pełna kultura na 91 i 6 FM.
1: Tak jak zapowiedziałem wcześniej, razem z nami w studiu goście, czyli Aurelia Serdiukow, bardzo wam dobrze znana, myślę, drodzy słuchacze, i Jan Szymański, który być może jeszcze nie jest znany, ale jestem przekonany, że po dzisiejszym dniu to się zmieni. Cześć wam.
2: Cześć.
1: Jesteście autorami wystawy pod tytułem Ukorzeń. Tytuł, jak to zwykle bywa w przypadku wystaw, bardzo tajemniczy, nie zdradzający zbyt wiele, no i właśnie od tego może sobie zacznijmy. Co się kryje z tą nazwą?
2: Mnie się nasuwa właściwie takie pytanie, które mogłabym zadać tobie, z czym kojarzy ci się nazwa Ukorzeń?
1: No to chyba nie będę jakoś bardzo odkrywczy, jak powiem, że z naturą, z drzewem, no wow, ciężko, żeby korzeń mi się z czymś innym kojarzył. Chociaż może tutaj poszliście jakiś o krok dalej, jakieś właśnie drzewo genealogiczne, więzy rodzinne. No jestem bardzo ciekawy, co się pod tym kryje.
2: Kryje się właściwie taka wielość znaczeń, bo trochę chcieliśmy pomeandrować z tym tytułem. Właściwie no, nie jest to nic innego jak po prostu neologizm i chcieliśmy nasuwać jakieś takie skojarzenia, oczywiście bezpośrednio związane z korzeniami, ale też z kojeniem, ukojeniem i z jakimś kajaniem się, pokorą wobec natury. No bo wystawa będzie o niczym innym, a właściwie być może jednak o czymś innym jeszcze, jak o drzewach. Drzewa będą naszym bohaterem. Drzewa namalowane w takim, jeśli mogłabym powiedzieć, stylu chińskim i namalowane techniką akrylową przez Janka.
3: Dokładnie.
2: Janku, jak to się w ogóle zaczęło, że zacząłeś malować obrazy inspirowane techniką malarstwa chińskiego?
3: Szczerze powiedziawszy, ciężko mi powiedzieć. Jakby moje malarstwo wyszło na początku przede wszystkim od Vincenta van Gogha. Mhm. Ale jakoś tak od bardzo dawna mam chyba styczność z kulturą chińską, japońską, ogólnie dalekowschodnią, więc myślę, że kiedy się zainteresowałem malarstwem, no to po prostu jakby to malarstwo też z tamtego regionu mnie zafascynowało.
1: Mhm. I czy malarstwo będzie jedyną formą ekspresji, jakiej świadczymy na tej wystawie, czy czymś jeszcze nas zaskoczycie?
2: Będzie to wystawa multimedialna, dlatego że Janek przygotował również autorską muzykę do obrazów. Będzie można przesłuchać tych utworów za pomocą odczytywania kodów QR umieszczonych tuż przy obrazach. Do tego jeszcze na wernisaż, który odbędzie się 12 maja o godzinie 19 w galerii OFF 50x51. Mhm. Wstęp jest wolny. Będziemy tworzyć taki, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, performance, ale trochę mnie jednak to słowo kuje, dlatego że pragniemy zaprezentować po prostu nic innego jak ceremonię herbacianą z elementami kintsugi, więc tutaj następuje ten moment takiego wplecenia też filozofii, myśli japońskiej i tego, że warto jest nadawać przedmiotom drugie życie i że one wtedy dzięki temu zyskują na wartości, bo to też jest jakiś motyw, który umieszczamy właśnie w tej wystawie. Chcemy meandrować między taką tematyką stałości, przemijania i tym, czym tak naprawdę... Jakie jest miejsce drzew w rzeczywistości i jakie jest nasze miejsce wobec drzew, bo drzewa po prostu były tutaj przed nami i będą, mam ogromną nadzieję, po nas.
1: Dobrze, także już wiemy mniej więcej, na czym się skupiliście w waszej wystawie Ukorzeń, a jeszcze bardziej w szczegóły zagłębimy się już za chwilkę, także koniecznie zostańcie z nami.

0: 91 i 6. Włącz się kulturalnie.
1: Wracamy do tematu wystawy U Korzeń. Z nami w studiu dalej Jan Szymański i Aurelia Serdiukow. Ja chciałam zapytać o muzykę. I czy tutaj w tej muzyce też odnalazłeś jakieś inspiracje z kultury chińskiej, dalekowschodniej, czy może jednak sięgnąłeś po jakieś inne źródła inspiracji?
2: Muzyka to jest ciekawy case tutaj, bo to jest w ogóle mój pierwszy raz z robieniem muzyki ambientowej, bo mam jednak doświadczenie muzyczne jakieś, ale to był hip-hop i wszystkie rzeczy jakby w tym kręgu. Jeśli chodzi o inspirację kulturą chińską, to zdecydowanie jeden utwór jest inspirowany przynajmniej w jakimś stopniu taką tradycyjną muzyką właśnie towarzyszącą ceremonią herbaty. Więc myślę, że tak.
3: No właśnie, ja chciałem dopytać bardzo o ten wątek herbaciany, no bo nie ukrywam, zaintrygował mnie. To jest to taki dosyć nietypowy, przynajmniej tak mi się wydaje z boku, słysząc o tym, kierunek, żeby się zainspirować w ramach wystawy.
4: Dla nas nie jest nietypowy o tyle, że obydwoje po prostu interesujemy się herbatą. Zresztą herbata też pochodzi z drzewa herbacianego, więc jakoś tak wszystko nam się tutaj bardzo po prostu składa w całość i jako, że będziemy się przyglądać drzewom z różnych perspektyw, też jakiejś takiej ulotności, też wyłapywaniem tych momentów zatrzymania się przy drzewach, z drzewami. Herbata jest czymś, co jest po prostu bardzo ważnym elementem i tak to czujemy. Stąd właśnie też będzie herbata w ramach poczęstunku dla osób, które przyjdą na wernisaż.
3: Drzewa również bardzo dużą rolę odgrywają w filmie pod tytułem Perfect Days w reżyserii Wima Wendersa. To jest jeden z absolutnie moich ulubionych filmów. Zdaje się, że twój Aurelia też i twój Janek również, także mamy tutaj taki mały fanklub Perfect Days Wima Wendersa. Czy jeszcze coś zaczerpnęliście z tego filmu? To mnie bardzo ciekawi.
4: To jest tak, że właściwie nasze pole inspiracji było bardzo szerokie, dlatego że faktycznie gdzieś takich motywów drzewnych było bardzo wiele, kiedy myśleliśmy nad tematem drzew, kiedy zajmowaliśmy się procesem twórczym. Było to Perfect Days, które jest dobrym momentem odbicia się właściwie. Ten film jest taką esencją też korzystania, czerpania z chwili, z jakiejś takiej prostoty życia. Mamy bardzo silny motyw komorebi w Perfect Days i to jest coś, co gdzieś też nam przyświecało, kiedy myśleliśmy o tej wystawie. Tak Janek się do mnie uśmiechnął, bo powiedziałam przyświecało, a faktycznie jest ten motyw światła też bardzo ważnym jej elementem. Zresztą dlatego U Korzeń, bo to jest takie miejsce, do którego to światło nie dociera i chcemy eksplorować te przestrzenie, których nie widać na pierwszy rzut oka. Wracając do inspiracji, w Perfect Days pojawia się książka pod tytułem Drzewa, która dla mnie była takim ogromnym momentem medytacyjnym nad drzewami. Po prostu jest to książka o niczym innym jak o drzewach. Nie jest ona absolutnie botaniczna, tylko po prostu jest taka, tam nie wiem, chyba z tyłu książki było napisane, fenomenologiczna. Więc to jest coś, co też dla mnie było istotnym elementem nad namysłem, nad tą wystawą. Co więcej, jeszcze film Zła nie ma, który też właściwie otwiera się sceną wpatrywania się w drzewa i tą sceną też się kończy. I chyba mogłabym tak wymieniać. Zastanawiam się, Janku, czy ty masz coś do dodania, jeśli chodzi o inspirację z zewnątrz?
2: Jeśli chodzi o inspirację, na pewno chciałbym coś dodać jeszcze odnośnie muzyki. Jeśli jeśli łaska.
3: Jak najbardziej, jak najbardziej.
4: Ja tak gadam i gadam i...
2: Ale już gadaj sobie, myślę, że ty jesteś w gadaniu tutaj o wiele lepsza z naszego duetu i bardzo, bardzo się cieszę, że dzielisz się swoimi myślami, bo myślę, że one też jakby odpowiadają temu, co ja tutaj czuję. Ale jeśli jeszcze o muzykę chodzi, myślę, że dla mnie bardzo ważnym elementem w ogóle, jeśli chodzi o motywy i o to, co chciałem osiągnąć w tej wystawie, jest atmosfera. I przy tworzeniu muzyki bardzo zależało mi właśnie na zbudowaniu pewnej atmosfery, pewnych uczuć i po prostu pewnego sposobu przeżywania. Tak samo jest z obrazami. Wszystkie obrazy i obrazy też jako całość, cała ta przestrzeń, chciałbym, żeby panowała tam po prostu pewna atmosfera, pewna aura.
3: Mhm. Jeszcze tak może słowem podsumowania chciałbym pociągnąć jeden wątek, bo on mnie bardzo ciekawi. Jest to wystawa pod kątem debiutów w dużym stopniu, tak? No bo debiut w muzyce ambientowej, debiut w roli kuratorskiej. Było ciężko, jeżeli tak mogę powiedzieć?
4: Było bardzo ekscytująco. Tak naprawdę teraz jesteśmy w takim najbardziej ekscytującym emocjonującym momencie, dlatego że no, ten debiut tak naprawdę się dopiero zbliża. O wszystkim przekonamy się podczas wernisażu, który, pozwolę sobie przypomnieć, będzie w najbliższy wtorek, 12 maja o godzinie 19 w galerii OFF50/51. Wstęp jest wolny i serdecznie zapraszamy. Jeśli chcecie tylko zobaczyć, jak stresujemy się obydwoje tym, że debiutujemy, to będzie to fantastyczna okazja. Dla mnie jest to fantastyczna przygoda, też związana z procesem twórczym. Jak ty się czujesz, Janku?
2: Zgadzam się. Sama ta organizacja tego, siedzenie, rozmyślanie nad tym, chodzenie

0: Wiele dla siebie i dla swojego doświadczenia wyciągam z takiej roli. Też a propos tej atmosfery w ogóle, tak pomyślałam, że może taka reklama gdzieś na boku, właściwie taka zachęta na boku do tego, że teraz rozgrywa się we Wrocławiu festiwal Sakura. I jest to festiwal właśnie związany z kulturą japońską, związany też z kwitnieniem wiśni ozdobnych i bardzo takim ważnym elementem jest w sumie to przenikanie się kultur i samo to, że jest wiele wydarzeń, które wiążą się z festiwalem Sakura. Bardzo w ogóle polecam się rozejrzeć. I może gdzieś ta nasza wystawa Ukorzeń jest romantyzowaniem trochę też z trwającym teraz festiwalem.
1: Pozostając w filmowym żargonie, możecie sobie zrobić tak zwany double feature, czyli właśnie festiwal Sakura i wystawa Ukorzeń. Dobrze, razem z nami w studiu byli Jan Szymański i Aurelia Serdiukow. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za tą gościnę.
0: Dzięki bardzo.
2: Dziękujemy.

0: Film w pełnej kulturze.
1: W czwartkowej odsłonie pełnej kultury jak zwykle nie mogło zabraknąć wątku filmowego i dzisiaj Zuzia opowie nam o Diabeł ubiera się u Prady 2. Tak. Czy Diabeł dalej ubiera się u Prady?
2: Po części. W zeszłym tygodniu właśnie sobie omawialiśmy zwiastun, no i czekaliśmy, bo w piątek w zeszłym tygodniu właśnie była premiera tego filmu. No więc ta recenzja będzie z lekkimi spoilerami. Obiecuję nie opowiadać całej fabuły od A do Z, natomiast no lekkie spoilery na pewno będą. No i co? No, Diabeł ubiera się u Prady 2. Lekki zawód. Mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej. Mogę powiedzieć, że jest to bardzo nostalgiczny film, taki jest sporo nawiązań do tej pierwszej części, co jest całkiem fajne i przyjemne. Na przykład na samym początku ta pierwsza scena jest toczka w toczkę to samo, po prostu skopiowana, czyli Anne Hathaway myjąca zęby i przecierająca zaparowane lustro ręką, albo potem idzie przez park i jest taka bardzo króciutki urywek takich dwóch pasków, więc w sensie pasków do spodni. Kto widział pierwszą część, ten będzie wiedział, o co chodzi. Wy chyba niekoniecznie, chyba że może nadrobiliście tą pierwszą część przez ten tydzień.
1: Ja niestety. Domowa dalej zostaje.
3: Właśnie, okay. Ja się przyznam, też również nie widziałem.
2: Okej.
3: Aczkolwiek te twoje słowa wstępu, że nie jest źle, ale że nie może mogło być gorzej, ale nie jest fenomenalnie, no nie zachęciły mnie do tego, żeby nadrabiać, także to trochę twoja wina.
2: Ale nie, no bo pierwsza część jest zdecydowanie lepsza niż ta druga, ale no to właśnie opowiem wam dlaczego. Może zacznijmy od fabuły w ogóle. Film ukazuje też w dużej mierze ten problem zanikania i umierania tradycyjnego dziennikarstwa. No wiadomo, jest właśnie odniesienie do tych czasów współczesnych. Nie do końca jednak bierze pod uwagę to, że dziennikarstwo troszkę zmieniło formę, że właśnie no, współcześnie dziennikarstwo to nie jest tylko pisanie artykułów do fizycznych gazet czy coś takiego, tylko że w tej chwili mamy podcasty, blogi, media społecznościowe i tak dalej, więc to tego troszeczkę zabrakło. No jest ten kontekst takich współczesnych realiów, czyli cancel culture, bo Miranda tutaj ma duży problem wizerunkowy w tej swojej gazecie Runway. Sama fabuła opiera się na bardzo dużej ilości takich plot twistów troszkę, że dużo się dzieje, więc ja oczywiście, ja osobiście się jakoś specjalnie nie nudziłam na tym filmie, bo ta moja uwaga była mocno utrzymywana przez cały czas, ale czy jest to takie pozytywne? No nie do końca. W sensie chodzi mi o to, że te wszystkie plot twisty były mocno przewidywalne, ta fabuła była bardzo przewidywalna, troszkę taka nudnawa. No i cały film jest bardzo tak napompowany dramatyzmem wszystkiego. Wszystko jest tam ekstremalnie dramatyczne. Więc no już po jakimś czasie to też zaczęło być takie monotonne, no bo wiecie, ile tego dramatyzmu można znieść. Po jakiejś chwili on też tak troszkę powszednieje. Albo na przykład była taka scena bardzo detektywistyczno-szpiegowska, w której Andy i Emily właśnie gdzieś się wybierają, widz do końca nie wie, o co chodzi, dopóki tam nie dotrą i jest taka bardzo mocna muzyka i mają taki ubiór właśnie, wiecie, okulary przeciwsłoneczne, jakaś taka chustka na głowie, żeby były bardziej zamaskowane czy coś takiego. No bardzo to było dramatyczne i przesadzone. No a sam koniec też mi nie przypadł do gustu, bo jest tak bardzo taki cheesy happy ending. Dosłownie wszyscy co do joty mają szczęśliwe zakończenie. Łącznie z drugim asystentem Mirandy, który się tam pojawia naprawdę raptem, nie wiem, z 2-3 razy w całym filmie. No i puenta jest taka sama tak naprawdę jak w pierwszej części, czyli że ludzie nie są czarno-biali, tylko są w różnych kolorach szarości i że Miranda tak naprawdę nie jest aż tak złą postacią, że też jest tylko człowiekiem i ma świadomość, że poprzez swoją pracę tu jej unikają niektóre rzeczy, na przykład jej życie rodzinne i tak dalej, i tak dalej. No ale to było dosłownie też w pierwszej części.
3: Taka ponura dzisiaj jesteś. Chciałabyś, żeby bohaterowie źle skończyli?
2: Nie, no nie o to chodzi, ale no wiecie, troszkę więcej o tym wspomnę może już za momencik, no jasne. Ale tak ogólnie fabuła to jest jeden wielki dramatyzm, to jest słowo klucz fabuły według mnie.
3: No dobrze, także fabuła to dramatyzm, ale czy fabuła i film Diabeł ubiera się u Prady 2 to dramat? Haha, o tym opowiem sobie już za chwilkę.

0: Mówimy o filmach w Akademickim Radiu Luz.
1: Mówimy o filmach w Akademickim Radiu Luz. Dzisiaj konkretnie mówimy o filmie pod tytułem Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Jest to swego rodzaju legacy sequel. Ten termin określa właśnie takie filmy, które wychodzą, są drugą częścią jakiegoś kultowego filmu po naprawdę długim okresie czasu. W tym przypadku jest to aż 20 lat. No i z jednej strony jest to oczywiście sequel, wypadałoby znać pierwszą część, ale z drugiej strony jednak jest to prezentacja tej samej historii na nowo dla nowego pokolenia kinomanów. No i właśnie, czy tutaj jest to jakiś taki mocny problem, że tych nawiązań, takiego czerpania na nostalgii widzów jest zbyt dużo, bo to często właśnie jest taka bolączka tych filmów, że nie mają nic nowego do powiedzenia, a jedynie liczą na to, że fani, którzy już są w doroślejszym wieku, po 20 latach wybiorą się do kina z powrotem, być może zabiorą swoje dzieci i tak się będzie kręcić ta kapitalistyczna maszynka.
2: No nie wiem, to jest całkiem... ciężko mi stwierdzić, bo no ja troszkę liczyłam na coś nowego, jakby tak chodziło o tą nostalgię i tak chciałam spotkać tych bohaterów na nowo, ale nie do końca chyba w ten sposób. No nie wiem, bo na przykład postać Mirandy, prawda? Mega kultowa. Sama Meryl Streep za pierwszą część dostała nominację do Oscara. Tutaj no nie jest tą samą osobą. W sensie to jest też trochę pewnie kwestia tego, że właśnie zmiany czasu, poprawności politycznej, tym, że jest właśnie starsza o te 20 lat, więc może jest już taka zmęczona życiem, ale ona nie jest tym samym rekinem, co w pierwszej części i to właśnie było takie kultowe przecież w tej postaci, że ona była tym rekinem takiego no biznesu, taką girl boss po prostu w największym tego słowa znaczeniu, a tutaj daje sobą w pewien sposób troszeczkę pomiatać i jest taka uległa. A co ciekawe, na przykład dla tej naszej głównej bohaterki, czyli Andy, która powraca do pracy w Runway, dla niej jest mega niemiła i właśnie nią tak troszeczkę pomiata, po czym jednak nagle zmienia do niej nastawienie i nagle są praktycznie najlepszymi przyjaciółkami. No nie wiem, strasznie dziwna ta postać się zachowywała w bardzo dziwny sposób. Nigel na przykład się w ogóle nie zmienił. W sensie on jest tą samą postacią, tak samo uległą osobą w cieniu Mirandy i nie potrafi postawić na siebie tak samo jak było w zasadzie w pierwszej części. No Andy Sachs, czyli właśnie główna bohaterka, jakoś tak troszkę, no nie wiem, bez wyrazu. W sensie no nic zaskakującego. Za bardzo się nie zmieniła specjalnie.
1: No, myślisz, że to jest kwestia jakiejś takiej może chwilowej, słabszej formy aktorek? No bo to mnie bardzo ciekawi, jak wypadła Anne Hathaway, jak wypadła Emily Blunt, czy jest o czym mówić, czy to raczej takie bezpieczne, zachowawcze występy aktorskie?
2: Trochę bezpieczne, zachowawcze, no nie wiem. Anne Hathaway, jak zwykle, no piękny uśmiech i fajnie zagrała, ale no nic odkrywczego. No Emily Blunt to chyba była najfajniej zagrana rola, w sensie najbardziej mi się podobała i tak... Natomiast, no tak wiecie, overall, jak mam podsumować aktorstwo w tym filmie, no nie wypada za super. Chciałam jeszcze zaznaczyć o nowych postaciach, bo na przykład jest postać Amari, grana przez Simone Ashley, która jest tak zwaną nową Emily, czyli pierwszą asystentką. Simone jest znana z takich produkcji jak Sex Education albo Bridgertonowie, to na pewno kojarzycie. I szczerze, na przykład oglądając zwiastun, ja wyczytałam, że tej postaci tam będzie troszeczkę więcej. W sensie ona jest cały czas w filmie, w kadrze, ale za dużo tam no nie mówi i tak dalej. Ona jest bardziej w tle i w sensie trochę okej, bo jestem asystentką, więc ona ma być jakby w cieniu i ma być cały tam czas, ale no spodziewałam się troszeczkę więcej. Albo rola przyjaciółki Andy. Ona tam dosłownie się ogranicza do tego, że uzyskuje numer do mężczyzny pewnego, który ma być nowym chłopakiem Andy. Załatwia numer do takiej znanej tam postaci, z którą Andy ma przeprowadzić wywiad, a potem mówi Andy, że powinna jednak tam właśnie wrócić do tego mężczyzny, z którym tam nawiązała jakąś relację. I to jest cała jej rola. A ten mężczyzna na przykład tak samo, no on jest... On tam ma trzy sceny i jest tak bardzo doklejony, w sensie jego jakby... Ja nie wiem, po co on tam był tak naprawdę.
3: Ja cię właśnie chciałam o to zapytać, bo dwa razy wspomniałaś o zdobywaniu numerów i wydaje się, że oglądałyśmy tę samą recenzję u tych samych filmoznawców, którzy wspomnieli, że bardzo dużą rolę w tym filmie odgrywają telefony i że wszyscy do siebie dzwonią. Czy
2: tak.
3: Też tak uważasz?
2: Tak, okay. Tak. Oni tam dokładnie... Bo no, oglądałyśmy tą samą recenzję, o tym żeśmy rozmawiały, że oni tam mówią, że głównym bohaterem zbiorowym jest telefon. I no totalnie się z tym zgadzam, bo oni tam faktycznie wiszą na tych telefonach non-stop kolor. I no nie wiem, no nie do końca mi się to podobało. No ale tak słowem podsumowania, no, mogę powiedzieć, że no nie jest to jakieś mega super kino. Moim zdaniem jest to bardzo taka amerykańska produkcja stylu zerowego, produkcja niczym z serwisów streamingowych. Bardzo dramatyczna, taka przepompowana muzyka, nie do końca mi też siadła, bo właśnie jeszcze bardziej nawiązuje do tego dramatyzmu i go podkręca. No ale miło było to obejrzeć w ramach takiej nostalgii, po prostu ciekawości. No też umówmy się, marketing tego filmu był przeogromny, wszyscy o nim słyszeli tak naprawdę.
1: Ja myślałem, że Anne Hathaway zaraz wyskoczy z mojej lodówki, wszędzie naprawdę była.
2: No dokładnie, dokładnie.
1: Anne Hathaway teraz, przepraszam, to wtrącę, ale jakoś tak mnie kusi strasznie, ma bardzo fajny okres w swoim życiu, bo jest oczywiście wielką miłośniczką klubu piłkarskiego Arsenal, który teraz chyba ma wielki renesans i bardzo się z tego powodu cieszy. Ja niestety nie, ale to już wątek na inną rozmowę.
2: Okej, no to tego nie wiedziałam. Natomiast, no wracając jeszcze do filmu, mogło być gorzej, ale mogło być też lepiej. Z mojej sali kinowej nikt nie wyszedł, więc no...
1: Sukces.
2: No ale co, no uważam, że warto się wybrać i wyrobić własne zdanie. Ja osobiście raczej nie będę wracała do tej części tak jak do pierwszej w ramach, wiecie, takiego komfort filmu. Czasami wieczorem, jak sobie chcę coś obejrzeć takiego luźnego, to sobie czasami puszczam tą pierwszą część. Do tej raczej nie będę wracała. No i nie wróżę, żeby ten film miał zyskać miano takiego kultowego jak ta pierwsza część. Natomiast no, zachęcamy was, żebyście albo dali nam znać, jeżeli już widzieliście tą część na czacie, co o tym myślicie, no albo żebyście się właśnie wybrali i wyrobili własne zdanie.
1: Czyli rozumiem, że twoje uczucia wobec tego filmu są mieszane i wszystko pięknie się łączy, bo teraz utwór Mieszane Uczucia w wykonaniu Bluszczu.
0: Akademickie Radio Luz. Włącz wroc.

0: Nieubłaganie zbliża się godzina 13, to niestety oznacza koniec audycji Pełna Kultura, którą to przyjemność mieli dla Was prowadzić Szymon Mazurkiewicz,
1: Zuza Dudek
2: i Tatiana Jabłońska.
0: Audycję realizowała Emilia Witek. No i co, myślę, że możemy Wam życzyć miłego popołudnia, życzymy, żeby się trochę dzisiaj rozchmurzyło, a jeżeli nawet nie dzisiaj, no to jutro i na weekend, żeby była fajna pogoda, no bo ostatnio właściwie wczoraj wieczorem był taki strasznie ulewny deszcz, także to się daje we znaki. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, zostańcie z nami na 91,6 FM, bo przed Wami dawka świetnej muzyki.
3: Nowość na antenie Radia Luz.

0: minęła 13. Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Radio Luz poleca.
1: Flash muzyczny. Dominik Lentas. Zapraszam. Jeżeli tęskniliście za wrocławskim krautrapem i tęsknicie nadal za latem 2016, to mamy dla was dobrą wiadomość. Michał Wojtek wraca na scenę, a do niego dołączy lokalna ekipa i goście z Trójmiasta. Zagrają dla was Michał Wojtek, City Steel, Soaky Boy, Świtała i DJ CBH. Wielki dzień dla wrocławskiego undergroundu. Klub Łącznik w tę niedzielę o godzinie 18. Klub Ciało otwiera wrota na oścież. Noc pełna minimalistycznego, głębokiego techno, house'u i galopującego groove'u, a wszystko to tax-free. Wystąpią zarówno rezydenci, jak i goście. Tej nocy na parkiecie będziecie bujać się do selekcji takich DJ-ów jak Glash, Trans Timmermans, Sigdat, Excessive czy Lulu Malina. Ciało 23.30, wstęp wolny. Szczegóły i wejściówki w audycjach na żywo od poniedziałku do piątku na 91 i 6 FM.
0: Radio Luz poleca. Mocograj.

0: 91,6. Włącz się muzycznie.
1: Radio Luz poleca.
2: Futbol amerykański kojarzy się z brutalnością, agresją i bezlitosnymi starciami fizycznymi. W świecie muzyki gitarowej fraza American Football przywołuje jednak zupełnie inne konotacje. Zespół o tej nazwie to chyba najbardziej znani przedstawiciele Midwest Emo, gatunku muzycznego łączącego naładowane emocjami rozchwiane wokale oraz delikatne melodie w subtelnych, złożonych aranżacjach.
1: Radio Luz poleca.

0: Akademickie Radio Luz.
1: American Football swój kultowy status zawdzięczają przede wszystkim swojej muzyce. Jednak częścią ich fenomenu jest też niewątpliwie niepozorny piętrowy dom położony przy West High Street w mieście Urbana w stanie Illinois. To właśnie on znalazł się na okładce debiutanckiego albumu grupy i w połączeniu ze specyficznie złamanym tekstem stał się w zasadzie głównym elementem graficznym kojarzonym z zespołem. Za owym projektem nie stała żadna głębsza historia, chociaż też nie był on zupełnie przypadkowy. Dom był popularnym miejscem imprez i koncertów dla lokalnych studentów, a pod koniec ubiegłego milenium mieszkał w nim Chris Strong, autor tej słynnej okładki. Wnętrze domu znalazło się też na okładce drugiego albumu American Football, a w 2023 roku członkowie zespołu zakupili nieruchomość, którą obecnie każdy może wynająć na kilka dni, żeby poczuć warunki, w jakich wykluwał się jeden z najciekawszych nurtów amerykańskiej muzyki gitarowej.

Regularnie spływające wypłaty Tampiem sprawiały, że członkowie American Football wiedzieli o tym, że przez 15 lat po rozpadzie ich muzyka dalej jest słuchana. Nie mieli jednak świadomości tego, jak duży kult urósł wokół nich. Gdy Mike Kinsella, wydający solowo jako Owen, słyszał, że bookerzy byliby w sumie bardziej zainteresowani organizacją koncertu American Football, nie mógł uwierzyć w to, że ktoś naprawdę chciałby słuchać zespołu, który od tak dawna nie istniał. Zainteresowanie było jednak ogromne. Gdy w 2014 roku Kinsella zgodził się na reaktywację, pod warunkiem dołączenia do składu jego kuzyna Nate'a, trzy koncerty w Nowym Jorku wyprzedały się prawie natychmiast. Podobno, obiektywnie patrząc, nie były to wspaniałe występy. Jednak publiki raczej to za bardzo nie obchodziło. Ujrzenie na żywo legendarnej, pionierskiej grupy, o której każdy myślał, że już nigdy nie pojawi się razem na scenie, było bezcennym przeżyciem. Trzech zwykłych facetów, wchodzących w wiek średni, wzięło w ręce instrumenty i nagle stali się gwiazdami rocka, dzięki swoim piosenkom z czasów studenckich.

0: Radio Luz poleca.
1: Futbol amerykański kojarzy się z brutalnością, agresją i bezlitosnymi starciami fizycznymi. W świecie muzyki gitarowej fraza American Football przywołuje jednak

0: 91 i 6.
1: Słuchacie Akademickiego Radia Luz. Włącz się muzycznie.
2: What is this glitch? But then you like it, so you do it again. I love this.

0: Minęła 14. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Radio Luz poleca.
1: Flesz kulturalny. Zaprasza Zuza Kukiełka. Tak jak obiecałam, przypominam Wam o festiwalu Wrocław Czyta. Nadal jesteśmy na etapie rozgrzewki przed weekendowym finałem. Koniecznie sprawdźcie program, by nie ominęło Was interesujące Was wydarzenie. Dziś w kinie DCF odbędzie się seans filmu Łowca Androidów. To wydarzenie towarzyszące i wszystko z powodu tematyki festiwalu. Skupia się ona na przyszłości, a to w niej przecież dzieje się akcja filmu. Przed seansem czeka Was prelekcja krytyka filmowego Piotra Czerkawskiego, który z gracją połączy światy filmu i literatury. Start wydarzenia o godzinie 19.30 w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Wystawa fotografii w klubie pod kolumnami, czyli w miejscu, w którym można pogodzić cielesną potrzebę picia kawy z duchowym pragnieniem doświadczania piękna. Tym razem czeka na Was zbiór fotografii Joanny Śmiei, zatytułowany Za blisko, za daleko. To opowieść o nieustannym balansowaniu między bliskością a dystansem, o byciu w pozycji obserwatorki. Obserwuje wszystko, architekturę i naturę, przyjaciół i nieznajomych. Fotografuje w poszukiwaniu właściwej odległości. Wystawę obejrzycie za darmo przez cały miesiąc. Jako fankę kin studyjnych temat tego wykładu zaintrygował mnie podwójnie. Brzmi on: nie tęsknimy za multiplexami. Karolina Łatwis opowie nam o fenomenie znikania kin epoki transformacji. Czy w niedalekiej przyszłości za nimi zatęsknimy? Wychodząc od przypadku poznańskiego Multikina 51, prowadząca zaproponuje nam perspektywy patrzenia na znikające miejsca opartą na widmologii, metafizyce nieobecności. Wstęp na wykład, jak na wszystkie z cyklu Znikające miasto, jest darmowy i jak wszystkie ma miejsce w Barbarze. Start już dziś o 18.00.
0: Radio Luz poleca. Mocograj.

0: Wrocław to więcej niż miejsce. W rozwoju.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy po raz kolejny. Ja się witam po raz kolejny, bo ja już tutaj z samego rana prowadziłem grę wstępną, więc ponownie się witam z szanownymi państwo, wszystkimi słuchaczami Akademickiego Radia Luz w te czwartkowe popołudnie. Godzina 14.04 może oznaczać tylko jedno. To jest czas na program w rozwoju, czyli na ten program, gdzie uspołeczniamy rzeczywistość miasta Wrocławia, otwieramy się na różnego rodzaju możliwości i też informujemy o tym, jakie możliwości daje nam życie w tym pięknym mieście. No i dzisiaj coś, co da nam możliwość przede wszystkim zaangażować się w działanie nie tylko dla siebie, dla swoich potrzeb wewnętrznych, ale również dla innych. Czyli po raz kolejny będziemy przypominać, można powiedzieć trochę, o wolontariacie, o możliwościach, jakie daje nam wolontariat. Przede wszystkim tutaj u nas we Wrocławiu. No i oczywiście, jeżeli mowa o wolontariacie, to nie ma innej opcji niż rozmowa właśnie z Justyną Pater. Dzień dobry, Justyno.
2: Dzień dobry, cześć Michale, witaj.
1: No to teraz najważniejsza rzecz, najprostsza rzecz. Czy coś się zmieniło w tym ostatnim okresie, o którym rozmawialiśmy? Chyba pierwszy raz rozmawialiśmy w okolicach listopada w kontekście wolontariatu. No i tam oglądaliśmy różnego rodzaju oferty, informowaliśmy o jakichś tematach, które się pojawiały. Czy mamy jakiś rozwój tej inicjatywy wolontariackiej, jeżeli chodzi o możliwości, ilość, o wybór?
2: Tak, pierwszy raz widzieliśmy się w okolicach 5 grudnia, bo wtedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. I wtedy pierwszy raz Państwu opowiadałam o tym, czym jest wolontariat i w jaki sposób można się w niego zaangażować. Szczególnie tutaj w naszym mieście, w jaki sposób można znaleźć dla siebie takie miejsce, placówkę do odbycia wolontariatu. No a dzisiaj jakby wracam z tematem, żeby zachęcić i zaprosić po raz kolejny do tego, aby gdzieś spróbować znaleźć taką przestrzeń dla siebie na wolontariat.
1: Mamy jeszcze chwilę w tym pierwszym, otwierającym naszą dzisiejszą rozmowę wejściu. To teraz jeszcze szybko byśmy przypomnieli, czym jest taki prawdziwy wolontariat właśnie. Że to nie jest po prostu przychodzę i coś robię, tylko to jest pewnego rodzaju kwestia uregulowana.
2: To jest kwestia uregulowana, która jest przede wszystkim działaniem dobrowolnym i działaniem bezpłatnym, ale odbywa się za pośrednictwem organizacji czy też miejsc, które są w prawie w naszym kraju wskazane jako miejsce, które mogą korzystać ze wsparcia wolontariuszy i są to przede wszystkim organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia, fundacje oraz instytucje. I to jest właśnie wszystko uregulowane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1: Czyli mamy już pewnego rodzaju takie rozpoczęcie dzisiejszego programu, garść informacji dotyczącą o czym będziemy rozmawiać, definicję też można powiedzieć sobie taką stworzyliśmy, no to zachęcamy wszystkich do tego, żeby zostali z nami do godziny 15, no bo z pewnością wiele jeszcze szczegółowych bardziej informacji i w ogóle samych ofert i możliwości, które nam daje w tym momencie Wrocław, będziemy o tym informować, a tymczasem oczywiście zapomniałem na sam koniec jeszcze przywitać człowieka, który będzie tworzył nam tak naprawdę ten cały aranż tego, co się tutaj dzieje. Dlatego tak dobrze brzminy. Jarek Maciejewski jest za stołem realizacyjnym. Ja jestem Michał Cimaszewski i zachęcamy Was do tego, żebyście zostali z nami do godziny 15.

0: way more than a hustler.
1: Nadajemy tempo w rozwoju na 91,6 FM.

0: Masz pomysł? Działaj. W rozwoju.
1: Dobrze, no to udało nam się zdefiniować, czym jest wolontariat. No to teraz przechodzimy do tego momentu, jeżeli mamy jakąś wewnętrzną potrzebę. No a teraz taki okres się zbliża, no już jesteśmy na etapie wiosny. Jeszcze niedawno piękna pogoda, super klimat, wszyscy naprawdę są nakręceni do życia. No i my chcielibyśmy aż ten naddatek naszej energii przekazać gdzieś dalej. Jak możemy to zrobić właśnie? Bo często tak człowiek trochę na chłopski rozum szuka różnego rodzaju ofert, no ale wiemy, że możemy to zrobić bardziej profesjonalnie, bardziej w takiej formie sprawdzonej, już wytestowanej niejednokrotnie. Jak znaleźć takie oferty? To jest kluczowe pytanie.
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo jeżeli mamy w sobie właśnie taką chęć, potrzebę, czy taka myśl nam się w głowie pojawi, że chciałbym coś zrobić, chciałabym zrobić coś dobrego dla innych, chciałabym się gdzieś zaangażować, pójść, pomóc, to możemy to zrobić na różny sposób, ale to, do czego ja Państwa zachęcam, to przejrzenie ofert wolontariatu na stronie wolontariat.wroclaw.pl. To jest taka nasza wrocławska, miejska baza ogłoszeń, ofert wolontariatu, które spływają do nas z różnych właśnie organizacji, instytucji. I właśnie takie oferty można poszukać, przeszukać, poczytać, zobaczyć, gdzie i jak można się zaangażować. Dodam, że aktualnie mamy w bazie teraz ponad 50 takich bardzo różnych ofert. Bardzo dużo. I są to oferty różnorodne, to znaczy sam wolontariat ma, jak my to czasami mówimy, różne oblicza, bo możemy się zaangażować zarówno w takie działania krótkofalowe, akcyjne, krótkoterminowe. Możemy też podjąć współpracę z podmiotami na dłuższą metę i możemy się zaangażować długofalowo, ale to jest to, co jest ważne, to żeby też wybierać te oferty takie najbliższe naszemu sercu, coś, co nam zagra w duszy i będzie jakby najbliższe naszym zainteresowaniom, potrzebom, też naszym jakimś umiejętnościom, kompetencjom. A te ogłoszenia, oferty można na przykład przefiltrować poprzez kategorie tematyczne. I tutaj właśnie tych kategorii mamy też ponad 10. Są to kategorie na przykład takie jak dzieci, edukacja i wychowanie. Tak bardzo hasłowo, ale myślę, że jest to bardzo czytelne, czyli jest to działanie dla różnych grup odbiorców w różnym obszarze, na przykład kultury, sportu, czy też na rzecz ekologii. Więc warto też wybierać te oferty pod kątem swoich zainteresowań.
1: No właśnie, to ja może teraz tak wchodząc coraz głębiej w tą tematykę, no taki przykład, który mi się pojawił w głowie, na przykład ktoś z bliżej nieokreślonego powodu nie jest w stanie wyjść poza swoje cztery ściany domowe i on mówi, ale ja bym się chciał w coś takiego zaangażować, no i co ja mam teraz robić? Czy jest taka możliwość w ogóle, żebym ja się zaangażował w wolontariat zdalnie na przykład?
2: Tak, są też oferty online, coraz częściej się one pojawiają, taka opcja współpracy z organizacją, instytucją zdalnie, czyli właściwie nie musimy się pojawiać w miejscu, w placówce, tylko możemy pewne zadania realizować z domu, z swojego mieszkania, na przykład przed komputerem. I nawet dzisiaj taka najświeższa oferta, która do nas wpłynęła, dotyczy pomocy czy wsparcia w budowaniu strony internetowej. Pewna organizacja, która działa na rzecz dzieci z pieczy zastępczej, poszukuje właśnie takiego wolontariusza, wolontariuszki do pomocy w zbudowaniu strony internetowej. I to jest na przykład takie zadanie, które można z domu online, zdalnie wykonać.
1: Mamy już tutaj tą jedną kategorię mniej więcej jakoś przedstawioną, że jest również taka możliwość, no ale to był mój taki przykład, żeby sprawdzić, czy jeszcze może jakieś takie nieoczywiste tematy się pojawiają. My na ten moment zostawmy tę tematykę różnych kategorii i tych kategorii tematycznych. Za chwilę do tego wrócimy i może uda nam się jakoś bardziej dokładnie jakieś konkretne oferty no, przekazać dla naszych słuchaczy. Może ktoś będzie zainteresowany, w co można się włączyć, ale tymczasem zostawiamy was z muzyką na naszej antenie. Ona gra dla was praktycznie cały czas, dlatego jeżeli ktoś nie jest teraz na przykład nie do końca jakoś wypoczęty, no to na pewno ta muzyka, wsłuchanie się w tą rytmikę na pewno pomoże mu nabrać trochę energii.
3: Nowość na antenie Radia Luz.
0: Słuchacie W rozwoju na 91,6 FM.

0: Radio Luz poleca.
1: Kotłownia, słucham.
2: Audycja Kotłownia to jedyne miejsce na wrocławskich falach FM, w których usłyszysz wszystkie rodzaje, odmiany i podgatunki rapu. Podziemny, klasyczny, przedpremierowy. Ponadto relacje z koncertów, rozmowy i newsy z podziemnego świata.
3: W każdy piątek od 21.
2: Polecam i pozdrawiam, Marcin Masło. A, gram też muzykę elektroniczną.
0: Radio Luz poleca.

0: Zmiana zaczyna się tutaj, w rozwoju.
1: Teraz przechodzimy do takiego wątku, który ja sobie nazwałem we własnej głowie twarze wolontariatu. Jakie mogą być twarze wolontariatu? No bo jak sobie przypominam różnego rodzaju takich stereotypowych spojrzeniach na wolontariat, no to jeżeli mój tata usłyszałby słowo wolontariat, prawdopodobnie pomyślałby, że tak, idziemy na czyn społeczny budować osiedle. Prawdopodobnie mój brat młodszy, gdyby mu tak powiedział, to on powiedział, a to idziemy na Dzień Ziemi grabić liście. No właśnie, ale to nie tylko właśnie czyny społeczne i grabienie liści, to jest dużo więcej aktywności. Aktywności, które no, nie są taką prostą czynnością, na przykład grabienia liści. Jakie mamy właśnie twarze wolontariatu? Co możemy robić?
2: To grabienie liści też jest bardzo ważne.
1: Tak, oczywiście.
2: I też jest oczywiście jakąś tam częścią wolontariatu, zwłaszcza w placówkach szkolnych. Myślę, że tutaj dzieci i młodzież robią bardzo dobrą pracę, jeżeli takie działania wykonują. Natomiast, no tak jak powiedziałeś, twarze czy też oblicza wolontariatu są bardzo różne. Tak jak wspomniałam Państwu wcześniej, wolontariat to są bardzo różne obszary działalności, zarówno na rzecz grup takich jak dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore, ale można też działać w obszarze kultury czy sportu. I tutaj wystarczy, że wspomnę Państwu o dwóch takich ofertach, które są również w naszej bazie na stronie wolontariatwrocław.pl, które myślę, że Państwo mogą kojarzyć. Chociażby wolontariat na nocny półmaraton wrocławski. Ta oferta wolontariatu jest aktywna. Do 24 maja można zgłosić swoją chęć udziału w takim wolontariacie. No i tutaj jest to udział w bardzo dużym wydarzeniu, w dużym przedsięwzięciu.

0: Horyzonty, odbywający się latem na przełomie lipca i sierpnia festiwal filmowy, także poszukuje wolontariuszy do swoich działań, do pomocy. Taką ofertę wolontariatu mamy również w swojej bazie i zgłoszenia przyjmowane są do końca miesiąca. Także serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś jest miłośnikiem kina i czuje, że chciałby tutaj się w jakiś sposób odnaleźć i wesprzeć organizatorów i też tym samym zyskać dla siebie pewne korzyści, chociażby doświadczenie, nowe znajomości, ale także możliwość skorzystania z oferty festiwalowej, to warto rozważyć taką opcję na lato z wolontariatem.
1: To teraz takie pytanie, to jest jedno z tych takich najmniej przyjemnych pytań, ale muszę je zadać koniecznie. A jaka była taka najbardziej ciekawa, jednocześnie najbardziej taka nietypowa forma wolontariatu, która pojawiła się w ofercie?
0: Oj, to trudne pytanie.
1: Trudne, wiem, mówiąc. Trudne, ale to jakbyś tak spróbowała przejść właśnie przez myśli i powiedzieć, o, to było ciekawe, tak, to było nietypowe.
0: To, powiem tak, no to ciekawe mogło być dla mnie, dla kogoś innego już nie, więc myślę, że to trudno mi będzie odpowiedzieć na to pytanie, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, to jest jednak też decyzja każdego z nas, żeby znaleźć dla siebie wolontariat, jeśli mamy w sobie taką chęć i potrzebę, który jest najbliższy naszym jakimś potrzebom, możliwościom, zainteresowaniom, a także dyspozycyjności, bo to o tym jeszcze sobie nie powiedzieliśmy, że...
1: No właśnie, to jest ważny element.
0: Wolontariat jest też osadzony w czasie i jeżeli ja tego czasu nie mam, to trudno mi będzie, to trudno mi się będzie zaangażować w wolontariat. Także to jest też taki aspekt warty przemyślenia. Jeżeli mam teraz dużo spraw, dużo kwestii do załatwienia, mam maturę, mam egzaminy, mam pracę, mam inne zobowiązania, to być może nie jest to czas najlepszy do zaangażowania się, zwłaszcza takiego regularnego, systematycznego i długofalowego, ale jeżeli gdzieś tam mam kilka wolnych godzin czy wolny czas, to już się tutaj jakaś przestrzeń na wolontariat rodzi.
1: I to jest ten ważny element, o którym zapomnieliśmy powiedzieć, a warto było, że ten czas też gra bardzo ważną rolę, no jednak... No, nie żyjemy w świecie z gumy, no, nie da się rozciągnąć naszego dnia. Czasami warto też na przykład no, wyspać się odpowiednio albo zjeść obiad, a niekoniecznie angażować się we wszystko, w co się tylko da. Dlatego jeżeli jesteście zaciekawieni, jakie jeszcze oferty się pojawiają, no to zapraszamy na wolontariat.wrocław.pl, no i tam się pojawiają zakładka oferty, no i tak jak już mówiliśmy, ponad 50 różnych ofert, więc naprawdę wydaje mi się, że ktoś musiałby być bardzo wybredny, żeby czegoś nie znaleźć, więc dla siebie. Dlatego serdecznie zapraszam. No ale my tego programu oczywiście nie kończymy, no my jesteśmy dopiero na takim etapie, że na spokojnie jeszcze będziemy rozmawiać, bo przed nami jeszcze temat, o którym warto będzie powiedzieć, temat dotyczący konkretnego wydarzenia, ale o czym będziemy mówić, to może zostawmy, no i dowiemy się już za chwilę.

0: Miasto to ruch w rozwoju.
1: Rozmawialiśmy jeszcze chwilę temu na temat nowych horyzontów, na temat maratonu, mieliśmy ten wątek sportowy, wątek taki kulturalny. Co jeszcze w zakresie jakichś takich ciekawych ofert, które w najbliższym czasie się będą miały miejsce, jakieś wydarzenia, jakieś konkretne inicjatywy, w których warto uczestniczyć?
2: No, takim jednym z dużych wydarzeń, które odbędzie się we Wrocławiu w czerwcu, od 22 do 24 czerwca, będzie kongres i festiwal psychologiczny Remind. I właśnie do tego festiwalu, do pomocy przy tym festiwalu i kongresie, także poszukujemy wolontariuszy, osób, które chciałyby się zaangażować i wesprzeć organizacyjnie to duże, duże wydarzenie. Jest to wydarzenie o charakterze międzynarodowym. Oczywiście temat określony, czyli przede wszystkim tematy związane z psychologią, ale przy tak dużym wydarzeniu wsparcie wolontariuszy jest bezcenne. I taką ofertę wolontariatu także mamy w swojej bazie. I nabór do tej oferty trwa do 20 maja. To, co można zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. Taki formularz składa się z kilku pytań i na podstawie tego formularza będą później prowadzone spotkania, rozmowy z kandydatami chętnymi na współpracę właśnie w tym obszarze. Także serdecznie zapraszam. Ponownie powtórzę, strona wolontariat.wroclaw.pl to jest strona, na której ta oferta także się znajduje.
1: No bo to mi się wydaje też takie bardzo atrakcyjne w kontekście samego uczestnictwa w wydarzeniu. Jeżeli ktoś jest ciekawy, co tam będzie się działo, pewnie niemało kosztuje wejście na taki kongres, mi się wydaje. No to ma teraz szansę na to, żeby chociażby, no może jakiegoś wykładu posłuchać, czy dobrze myślę?
2: Tak, oczywiście. Tutaj wolontariat to jest nie tylko pomaganie, wspieranie osób czy organizacji, instytucji, ale także w ramach wolontariatu możemy czerpać korzyści takie dla siebie. I tutaj przede wszystkim oczywiście mówimy o takich aspektach rozwojowych, bo tak jak wspomniałam na samym początku, wolontariat jest bezpłatny, czyli nie otrzymujemy wynagrodzenia. Natomiast formą korzyści są też między innymi szkolenia, spotkania, czy właśnie korzystanie z oferty wydarzenia, imprezy, w której bierzemy udział jako wolontariusze. W przypadku kongresu to będzie też możliwość taka skorzystania z wykładów, spotkań, debat odbywających się w programie kongresowym. W miarę możliwości czasu i realizowanych przez siebie zadań, wolontariusz też będzie mógł skorzystać z tej oferty kongresowo-festiwalowej.
1: Jestem więcej niż pewny, że w kontekście takich wydarzeń jednak gęsto będzie, jeżeli spojrzymy sobie na harmonogram wydarzenia i tego, co trzeba będzie tam robić. Czy jest jakiś limit godzin, a może nie limit, minimalna ilość godzin, na które powinniśmy się zgłosić, jeżeli chcemy być uczestnikami wolontariatu na kongresie?
2: W tym przypadku można się zgłosić na konkretne dyżury. One trwają między 4 a 6 godzin, ale także można zadeklarować swoje wsparcie przy tym wydarzeniu na dłuższą metę i wskazać na przykład swoją dyspozycyjność na cały dzień, czy też na cały kongres. Niemniej oczywiście wolontariusze nie będą realizować zadań przez cały dzień, będą wyznaczone dyżury pod opieką koordynatorów, którzy będą tutaj też takim wsparciem opiekuńczym i zarządczym, wspierać też wolontariuszy w realizacji tych zadań. Także no, myślę, że tutaj warto rozważyć taką opcję, zwłaszcza jeżeli interesujemy się psychologią czy tematami podobnymi właśnie, bliskimi psychologii.
1: No to teraz puszczam oczko do wszystkich zainteresowanych. Takie właśnie, wyobraźcie sobie, że właśnie to robię w tym momencie. Jeżeli jesteście chętni, jeżeli właśnie ta psychologia jest w tych kryteriach waszych zainteresowań, a wiemy bardzo dobrze, że to jest dosyć duże wydarzenie, no to macie wielką szansę na to, żeby nie dość, że włączyć się w organizację tego, poznać to wszystko od podszewki, zainteresować się jeszcze bardziej tą tematyką, no bo będzie szansa czegoś ciekawego wysłuchać. No i przede wszystkim prawdopodobnie poznać świetnych ludzi, no bo wolontariat też jest poznawanie super ludzi, więc serdecznie was do tego zachęcamy. No i jeszcze raz przypominam, na samo zakończenie można powiedzieć wolontariat.wroclaw.pl, oferta, tam znajdziecie wszystkie oferty, więc serdecznie zapraszamy was do tego, żebyście korzystali z możliwości dawania siebie innym. O, tak właśnie to patetycznie zakończę tą swoją wypowiedź w tym momencie.

0: Słuchacie W Rozwoju na 91,6 FM.
1: Kieli błyszczykiem zapluty, a w oczach masz jego poprzednią zawartość. Wdech na mieliźnie, przystało mi włożyć ci w twoje oparzone gardło. Nie chcę ci pisać laurek, piszę je wszystkie na darmo. Wolę pojechać tam z tobą, by nikt

0: Zmiana zaczyna się tutaj, w rozwoju.
1: No i nastał ten czas, kiedy będziemy się żegnać. Tak jak w tym dżinglu przed chwilą. Zmiana zaczyna się tutaj, w rozwoju. Pięknie to brzmi. Właśnie ten nasz rozwój to jest ten moment, kiedy największe zmiany w świecie przede wszystkim się pojawiają. Kiedy my się rozwijamy, to i świat się rozwija. No bo my jako ludzie konstruujący naszą, otaczającą nas rzeczywistość, jednak jesteśmy determinującym czynnikiem dla rozwoju i naszej przyszłości. Więc zachęcamy wszystkich serdecznie do angażowania się w różne inicjatywy wolontariackie. No i przede wszystkim zachęcamy was do rozwijania się, bo rozwój to jest to, co najważniejsze w życiu. I my w ramach audycji w rozwoju staramy się wam przypominać w każdy czwartek o tym, że warto się rozwijać i jak się rozwijać, jak ktoś nie ma na to jakiejś koncepcji i pomysłu. No i serdecznie wam dziękujemy za dzisiejszy program. Michał Cimaszewski za mikrofonem.
2: Justyna Pater.
1: Oraz oczywiście Jarek Maciejewski za konsoletą, bym tak powiedział, po DJ-owskiemu. Dzięki wielkie za dzisiejszy program, no i do usłyszenia w przyszły czwartek, no bo na pewno wiele jeszcze rzeczy do obgadania w ramach rozwijania się w mieście Wrocław.

0: Nadajemy tempo w rozwoju na 91,6 FM.
1: Wychodzimy z strefy komfortu, wchodzimy dumnie na podium. Natura jedzie to konwój, natura jedzie to... Ważne by się trzymać, nie

0: Minęła 15. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Setki milionów złotych trafi do dolnośląskich samorządów na odbudowę po powodzi. We Wrocławiu rekordowym zainteresowaniem cieszą się za to szkolenia z pierwszej pomocy, a młody talent opuszcza Śląsk-Wrocław. Szczegóły w serwisie Radia Luz. Dominika Tatuch, zapraszam. Ponad 150 milionów złotych z funduszy unijnych trafi do dolnośląskich samorządów na odbudowę terenów zniszczonych przez powódź z 2024 roku. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remonty dróg, mostów, sieci wodociągowych i budynków publicznych. Jednym z największych beneficjentów wsparcia będzie Stronie Śląskie. Gmina otrzyma blisko 8,5 miliona złotych na odbudowę ulicy, która podczas powodzi została niemal całkowicie zniszczona. Środki trafią także m.in. do gminy i powiatu kłodzkiego oraz do Lądka Zdroju. Niedofinansowanie obejmie 93 inwestycje na terenach najbardziej dotkniętych żywiołem.
0: Wiadomości z Twojego miasta.
1: Szkolenia z pierwszej pomocy we Wrocławiu biją rekordy popularności. Jak informują przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy, miejsca na kursy znikają w ciągu kilkunastu minut od uruchomienia zapisów. Projekt realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Medycznym i ma zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie ratowania życia, mówił Radiu Luz prowadzący zajęcia Łukasz Żuberek.
2: Dostrzegam bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy edukacyjne, bo pamiętajmy, że szkoła to nie jest tylko miejsce, w którym uczniowie zdobywają wiedzę, ale to jest też miejsce, w którym uczniowie powinni czuć się bezpieczni.
1: Ostatnie w tej edycji szkolenie dla mieszkańców już jutro w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Start strefy edukacji o 14.30, a więcej o programie powiemy w godzinach szczytu po 15.00.
0: Wiadomości z regionu.
1: 25-letni mieszkaniec z Zgorzelca może spędzić w więzieniu nawet 10 lat po tym, jak próbował wynieść ze sklepu batoniki warte około 160 zł. Na jego zachowanie zareagował pracownik ochrony, który próbował zatrzymać sprawcę jeszcze przed opuszczeniem sklepu. Wtedy 25-latek zrobił się agresywny. Doszło do szarpaniny, a na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali podejrzanego. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży rozbójniczej. To przestępstwo traktowane jest znacznie surowiej niż zwykła kradzież, ponieważ sprawca użył przemocy. O dalszym losie 25-latka zdecyduje teraz sąd.
0: Sport w Radiu Luz.
1: Młody piłkarz odchodzi ze Śląska Wrocław. Krystian Rostek od 1 lipca będzie zawodnikiem Ruchu Chorzów. 18-letni pomocnik podpisał z pierwszoligowcem kontrakt do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. W tym sezonie Rostek występował głównie w drugiej drużynie Śląska w rozgrywkach drugiej ligi. Rozegrał 7 spotkań i zdobył 3 bramki. Kilka tygodni temu zaliczył także debiut w pierwszym zespole WKS-u, pojawiając się na boisku w końcówce meczu ze Zniczem Pruszków.
0: Mocograj.

0: Godziny szczytu na 91,6 FM. Z nami nie tracisz czasu.
1: Godzina 15:07, a więc witamy się z wami w programie Godziny Szczytu. Dzisiaj za mikrofonem Kinga Antończyk
2: i Laura Rdzewska.
1: A za realizację odpowiada Jarek Maciejewski. My wiemy, że ta pogoda jest taka trochę słaba. Natomiast mamy nadzieję, że zapewnimy wam w takim razie trochę jej umilenie. Jak ta pogoda ma w najbliższym czasie wyglądać?
2: No w zasadzie teraz jest 17 stopni i pamiętam, jak zapowiadałyśmy wam w tamtym tygodniu, że zaraz po majówce będzie w ogóle padać.
1: Tak, no dobra, to był trochę fake news. To faktycznie to się zmieniło.
2: Ale faktem jest to, że pogoda niezmienna jest w tym, że jest zmienna. I na przykład dzisiaj wychodziłam z domu, sprawdzałam pogodę, miało lać tak w okolicach 18, teraz sprawdzam, że wcale ma nie lać, ma być...
1: Albo w środku nocy ewentualnie.
2: 15 Także stopni, więc...
1: Nie ma tego złego, ale mamy nadzieję, że no jeżeli trochę powiedzmy wolniej dzisiaj funkcjonujecie, tak jak ja, tak myślę, że trochę dzisiaj umysłowo wolniej funkcjonuje.
2: To przez ciśnienie.
1: Zmianę pogody, tak, ciśnienie, deszcz, czuję to już w kolanie. W każdym razie, jeżeli też czujecie się dzisiaj troszkę spowolnieni, no to my postaramy się was dzisiaj zaktywizować właśnie w godzinach szczytu, także zostańcie z nami na 91,6 FM.
3: Radio Luz. Najlepsza stacja w godzinach szczytu.

0: Godziny Szczytu. Tylko z Radiem Luz.
1: We Wrocławiu rośnie zainteresowanie nauką pierwszej pomocy, głównie dzięki programowi Bezpieczny Wrocław, który jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Medycznym i jego celem jest zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
2: Jak zaznacza Radiolus prowadzący zajęcia Łukasz Żuberek, kluczowe jest zwłaszcza przełamanie barier psychologicznych, które często powstrzymują ludzi przed udzieleniem pomocy osobom poszkodowanym.
3: Zależy nam na tym, żeby w formie takiej pigułki przekazać im podstawową wiedzę, jak reagować na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Naszym celem, naszym zadaniem nie jest straszenie młodzieży. Naszym celem jest budowanie świadomości, nauka odpowiedniego reagowania i przez to po prostu zwiększanie odporności społeczeństwa. To często oni pierwsi dostrzegają różnego rodzaju symptomy nadchodzącego zagrożenia, dlatego powinni wiedzieć, powinni umieć odpowiednio reagować, bo szybka, właściwa reakcja będzie tą reakcją skuteczną i my tego po prostu tutaj uczymy.
2: Szkolenia prowadzone są dla dorosłych i młodzieży, a pokazy i zajęcia praktyczne odbywają się m.in. w szkołach, na przykład w Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, czy tak jak chociażby spotkanie jutrzejsze w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia.
1: No i w piątek odbędzie się już ostatnie spotkanie w tej edycji, dlatego tym bardziej warto się zapisać. Możecie to zrobić na stronie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, także zachęcamy.
4: Godziny Szczytu w Radiu Luz.

0: kulturze, przy dźwiękach nie tylko muzyki pop. Audycja Monokultura do usłyszenia w każdą środę o 23 w Radiu Luz.
1: Radio Luz poleca.

0: Godziny Szczytu z Radiem Luz.
1: Ja sobie tak lubię czasami sprawdzić, jakie jest dzisiaj nietypowe święto. I okazuje się, że dzisiaj jest Światowy Dzień Hasła, więc Kinga ma dla was anegdotkę.
2: Tak, bo jest taka piękna inicjatywa jak Europejska Karta Pacjenta, czy coś takiego, w każdym razie ten cały ekus, nie? I chciałam to zrobić ostatnio. I tak jak zobaczyłam, że jest dzisiaj Dzień Hasła, tak pomyślałam, tak, to jest dzień dla mnie. Nie wiem, czy wy też macie problem z zapamiętaniem haseł, mimo że wszędzie macie takie samo, ale w różnych wariantach, tak jak ja. Natomiast, no i próbowałam sobie założyć to konto i I kid you not, potrzebowałam chyba 30 minut zmieniania hasła 3 razy, bo nie potrafiłam wejść do tego przeklętego systemu, żeby złożyć ten wniosek. Także zapisujcie sobie hasła, jeżeli macie takie problemy jak ja. Tak. I najlepsze jest to, że wniosek mi odrzucili. Także... No.
1: Więc tak jak Kinga nie robimy, mamy najlepiej sobie wziąć, wiecie, jakąś taką... O, właśnie to jest fajne na przykład w iPhone'ach, że masz tą specjalną aplikację na wszystkie hasła. Oczywiście to jest problem z prywatnością. I tutaj płynnie przechodzimy do takiego newsa o tym, że kalifornijski Disneyland zdecydował się na wprowadzenie technologii rozpoznawania twarzy przy bramkach wejściowych. Ma to się odbywać poprzez, zgadnijcie co, skanowanie twarzy. Więc wszystkie tam te dane biometryczne sobie nam Disneyland zachowuje. Zapiera się, że niby te dane będą usuwane w ciągu 30 dni, ale no jakoś tak jestem sceptyczna i trochę im nie wierzę.
2: Ale trzeba powiedzieć, po co to w ogóle jest? Dlaczego mamy w Disneylandzie skanować czyjeś twarzy? Otóż to ma ułatwić gościom powrót na teren parku, jakby sobie wyszli i ograniczać jakieś takie rzeczy typu udostępnianie karnetów innym osobom i tak dalej, i tak dalej. Bo nie kurczę, szkoda, że nie istnieje żadne jakieś takie prostsze rozwiązanie tego, no na przykład, nie wiem, opaski na rękę, czy coś takiego. Kurde. To faktycznie zdecydowanie musimy tą biometrię przechowywać. Nie ma innego sposobu, nie ma innego
1: może
2: wyjścia.
1: Może wiesz, Disneyland po prostu chce utrzymać taką tradycję. Oni chcą pokazać, że są takimi tradycjonalistami. Wszystko...
2: No tak, bo nowoczesna technologia skanowania twarzy to jest najbardziej tradycyjna rzecz, o jakiej można sobie pomyśleć.
1: Dokładnie. No. Więc wracając do Światowego Dnia Hasła, pamiętajcie o tym, zadbajcie o swoje bezpieczeństwo cyfrowe.
2: Nie dajcie sobie zeskanować twarzy.
1: Tak, pamiętajcie, że wielki brat patrzy.

0: Radio Luz poleca.
1: Lesz Naukowy, Zuzanna Biernacka, zapraszam. Operacja wciąż pozostaje jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia wczesnego raka płuc, bo daje szansę na całkowite usunięcie guza. Problem w tym, że pacjenci po 80 roku życia często nie są do niej kwalifikowani. Niekoniecznie z powodów medycznych, ale ze względu na sam wiek. Badanie przeprowadzone w Icahn School of Medicine at Mount Sinai and Mount Sinai Tisch Center objęło 884 pacjentów z wczesnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, w tym 114 osób w wieku 80+. Porównano wyniki operacji, przeżycie i jakość życia. Wynik był zaskakująco spójny. Starsi pacjenci żyli po operacji równie długo jak młodsi. Rzeczywiście, częściej pojawiały się powikłania po zabiegu, ale w obu grupach większość chorych wracała do lepszego funkcjonowania w ciągu roku. Autorzy podkreślają, że kluczowe znaczenie ma ogólny stan zdrowia, a nie metryka. Różnice między pacjentami w tym samym wieku mogą być ogromne. Od pełnej sprawności po ciężkie obciążenia chorobami współistniejącymi. Wniosek badaczy jest prosty. Decyzje o leczeniu powinny opierać się na kondycji pacjenta, a nie na liczbie lat. Zmiany klimatu coraz mocniej przekształcają życie w Morzu Śródziemnym. W ciągu ostatnich 20 lat niemal połowa komercyjnie ważnych gatunków ryb zmieniła swoje zasięgi występowania, co wpływa na ekosystemy i rybołówstwo. Badanie przeprowadzone na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, od Murcji po Katalonię, wykazało, że 42 ze 102 analizowanych gatunków przesunęło swoje występowanie. Naukowcy opisują to zjawisko jako meridionalizację, proces, w którym gatunki ciepłolubne i chłodnolubne reagują na ocieplenie w różny sposób. W pracy wskazano m.in. starą płaszczkę Mraya asterias oraz żałobnicę Lopius budegassa. Ciepłolubne gatunki przesuwają się na południe i południowy zachód, a część chłodnolubnych zmienia głównie głębokość występowania. Co ciekawe, wiele ryb nie ucieka w głąb, lecz w stronę płyszczych wód, wbrew globalnym trendom. Wynika to z tzw. prędkości klimatycznej, czyli tempa i kierunku ocieplenia wody. Autorzy podkreślają, że rybołówstwo musi dostosować się do tych zmian, bo nie są one przyszłością, lecz już trwającym procesem.
0: Nowość na antenie Radia Luz.

0: Jeżeli regularnie słuchacie Akademickiego Radia Luz, to mam nadzieję, że kojarzycie taki program, konkurs jak Politechnika Nowa, który funkcjonuje co roku na PWR-ze. I my zawsze spotykamy się właśnie z ludźmi, którzy tworzą te projekty, które mogą wygrać i które mają wnieść jakieś pozytywne zmiany dla społeczności uczelnianej. Projekty zgłaszają studenci i pracownicy uczelni albo indywidualnie, albo w zespole. No i muszą być realizowane na terenie uczelni i mogą obejmować zarówno inwestycje, jak i jakieś finansowanie wszelkiego rodzaju kwestii organizacyjnych. No więc dzisiaj w studiu są z nami dzisiaj dwie gościnie, które będą nam opowiadać o programie Synergy Point, Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Zarządzania Projektami i Procesami. Nazwa enigmatyczna, ale zaraz ją rozwiniemy. Dzisiaj z nami w studiu liderka projektu profesor Politechniki Wrocławskiej Agata Klaus-Rosińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I doktor inżynier Joanna Iwko. Dzień dobry.
2: Dobry.
0: No to zacznijmy od tego właśnie, co oznacza ta nazwa. Nazwa długa, enigmatyczna, Synergy Point, a więc jakiś punkt synergii, związku, spotkania, tak? I Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Zarządzania Projektami i Procesami, także też jakiś business management. Więc o co tu chodzi?
1: Dobrze, to może ja zacznę. Te Synergy Point można traktować na dwójnasób, czyli po pierwsze my będziemy łączyć wszystkie działalności, które dotykają naszej uczelni. To jest działalność dydaktyczna, działalność badawcza, ale też działalność, która wspomaga współpracę z otoczeniem. Ale po drugie to Synergy Point ma takie znaczenie, że my chcemy współpracować z różnego rodzaju interesariuszami po to, żeby generować wiedzę z jednej strony, testować wytworzone przez nas rozwiązania, to jest druga sprawa, a po trzecie, żeby szerzyć też taką świadomość tego, że to zarządzanie projektami w obecnych czasach jest bardzo ważne. I teraz tak, jak skupimy w sobie te wszystkie działalności i skupimy wszystkich interesariuszy, to my możemy korzystać z efektu synergii, tak? Możemy działać w dwie strony. My dajemy coś, a również od nas można wziąć bardzo wiele.
3: Tak przy okazji, w ubiegłym roku właśnie konferencja organizacji, która nazywa się IPMA, konferencji organizacji, która zarządza projektami, również miała tytuł Synergy, tak? Synergy jako właśnie łączenie różnych aspektów, różnych elementów. I tutaj ta synergia też dotyczy tego zarządzania projektami z różnych obszarów, tak? Z różnych, bo to mogą być projekty stricte społeczne, mogą być infrastrukturalne, mogą być projekty badawcze, naukowo-badawcze. Wszelkiej maści projekty, o tak.
1: Ja jeszcze coś dopowiem, bo my tutaj chcemy zbudować miejsce do propagowania wiedzy i robienia badań z zakresu zarządzania projektami, ale też zarządzania procesami. Także będziemy we współpracy z wieloma przedsiębiorstwami, organizacjami typu non-profit. Będziemy się uczyć od nich i będziemy z nimi współdziałać, żeby też szerzyć wiedzę i świadomość z tego zakresu. To może już jest taki moment, kiedy możemy powiedzieć, że zaczęliśmy współpracę z Toyotą i Toyota w ramach tego naszego laboratorium ma postawić takie stanowiska szkoleniowe, symulacyjne, w ramach których będziemy uczyć młodych ludzi, jak optymalizować procesy.
3: Doskonalić.
1: Tak,
3: szukać błędów.
1: Tak jak to robi Toyota ze swoimi pracownikami. Także to jest coś takiego zupełnie nowego, jeżeli mówimy o rynek polski.
4: No a skąd w ogóle wziął się pomysł na taką inicjatywę i jak długo już to trwa? Jak długo tworzyliście ten projekt i
3: pomysł wchodził za nami już od dawna.
1: Tak, zgadza się. Ze względu na to, że mamy różne doświadczenia właśnie też w projektach takich międzynarodowych i widzieliśmy różne rozwiązania na różnych uczelniach, to zamarzyło nam się, żeby na naszej uczelni też było takie miejsce na poziomie światowym, europejskim, żeby każdy członek z naszej społeczności mógł pochwalić się, tak, że mamy takie, a nie inne miejsce. Więc to jest chyba to, co nami kierowało. A jak długo? No to już dosyć długo, bo myślimy o tym od kilku lat, a tak intensywnie zaczęliśmy działać od kilku miesięcy. I mamy już naprawdę bardzo dobre efekty, czyli staramy się już szerzyć informacje o Synergy Point od dłuższego czasu. No i dzięki temu już na ten moment mamy popodpisywane różne umowy i porozumienia z organizacjami zewnętrznymi, które chcą z nami kształtować to miejsce.
3: Podjąć współpracę. Tak. I też mogłoby nam się narodzić pytanie, no na Politechnice mamy na przykład Biuro Zarządzania Projektami, to dlaczego nasze Synergy Point, dlaczego nasze Laboratorium Zarządzania Projektami i Procesami, jakby to nasze jakby działalności, tak, czy biura zarządzania projektami na Politechnice i działalność naszego laboratorium, właśnie to też chcemy jakby tutaj w ramach tego efektu synergii jakby się wspierać, gdyż no, my poprzez właśnie wsparcie na przykład kierowników projektów badawczych, wsparcie właśnie w właśnie w zarządzaniu tymi projektami, no właśnie chcemy tworzyć ten efekt synergii pomiędzy tym, co robi dział projektów na Politechnice, co robią kierownicy merytoryczni tych różnych projektów na Politechnice i nie tylko, właśnie z naszą wiedzą, doświadczeniem w tym obszarze procesowym i projektowym.
0: Czyli synergia nie będzie tylko pomiędzy wami i uczestnikami już samego projektu, tylko to jest na większą skalę, tak? Każdy może dołączyć i każdy dołoży swoją cegiełkę w jakiś sposób.
3: Tak, jak najbardziej.
1: Tak, dokładnie. Tutaj mówimy o jakby korzyściach dla różnych interesariuszy. To są oczywiście młodzi ludzie, tak, którzy będą się uczyli w laboratorium o najwyższej klasy tego, jak zarządzać projektami i procesami. Natomiast z drugiej strony to właśnie mamy być takim excellence hub, który pokazuje, jak zarządzać projektami badawczymi, badawczo-rozwojowymi, jak analizować interesariuszy, analizować ryzyka, jak budować zespoły, w jaki sposób. Właściwie to jest ta komplementarność w stosunku do działu projektów, który świetnie realizuje swoją pracę, natomiast my chcemy go wspomóc i dydaktycznie, i też prowadzić badania, które być może wypracują jakieś nowe rozwiązania, które będą najlepiej służyły naszej społeczności.
3: Tak, i też rozważaliśmy, żeby wypracować pewien zestaw właśnie też wartości, które byłyby ważne, tak, w tej przestrzeni. Ktoś, kto wchodzi jakby do tej przestrzeni, chciałby z nami współpracować, no to właśnie jedną z tych wartości jest współpraca, tak, zaufanie wzajemne do siebie, żeby w taki sposób też kształtować, tak, kolejne pokolenia liderów projektów i procesów.
0: To w takim razie na ten moment postawimy sobie tutaj kropkę do rozmowy z panią Agatą Klaus-Rosińską i Joanną Iwką o projekcie Synergy Point. Wrócimy już po najbliższej piosence, także zostańcie z nami.

0: FM.
1: A my wracamy do rozmowy z profesor Politechniki Wrocławskiej Agatą Klaus-Rosińską oraz doktor inżynier Joanną Iwką, które zaangażowane są w projekt konkursowy dla konkursu Politechnika Nowa na Politechnice Wrocławskiej Synergy Point Laboratorium Edukacyjno-Badawcze. Poruszyłyśmy już sobie tematy tego, skąd w ogóle taka inicjatywa i jak to tak w ogóle będzie wyglądać, a przejdźmy może w takim razie do szczegółu, czyli no właśnie, na czym to będzie dokładnie polegało, co tam będzie można robić i co z tego będzie można mieć.
2: To może zacznijmy od tej infrastruktury. Dobrze? Także będziemy dysponowali około 200-metrową powierzchnią do adaptacji na różne potrzeby, po to, żeby jak najlepiej szerzyć tą wiedzę z zakresu zarządzania projektami i procesami. Te powierzchnie mają być zbudowane w taki sposób, żeby można było wykorzystać je na różne cele. Czyli na przykład, jeżeli koło naukowe będzie chciało popracować nad naszym, nad jakimś naszym, nie tylko naszym, ale swoim projektem, no to będziemy przygotowywać tą salę tak, żeby były stanowiska laboratoryjne i z wykładowcami takie koło naukowe może na przykład zbudować harmonogram swoich prac, możemy zrobić burzę mózgów, żeby w ogóle wygenerować jakiś pomysł na startup w ramach koła naukowego czy w ramach innych oczywiście grup studenckich. A z drugiej strony, jeżeli na przykład chcielibyśmy podzielić się wiedzą wygenerowaną w ramach badań, no to robimy zupełnie inne ustawienie tych 200 metrów dzięki mobilnym meblom i wtedy robimy duży open space na cele konferencyjne, seminaryjne, zapraszamy różnego rodzaju partnerów i wspólnie z nimi na przykład głosimy o zarządzaniu projektami.
3: Oczywiście ta przestrzeń też będzie służyć do tego, żebyśmy mogli spotkania hybrydowe organizować, tak? W ramach też i współpracy zagranicznej, czy też z partnerami polskimi, którzy z jakichś powodów nie mogą przyjechać do nas osobiście. Więc właśnie taka przestrzeń, taka żyjąca, gdzie będzie można przeorganizować, czy to pod kątem bardziej laboratorium, czy to sali seminaryjnej, czy też sali właśnie do design thinking, tak? Do burzy mózgów. Bo ta przestrzeń bardzo służy, tak? Bardzo przeorganizowywanie przestrzeni bardzo służy jakby osiąganiu celów, które są na dany moment postawione.
2: Mhm. Tak, natomiast będzie tam też wysokiej klasy sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, którego zamierzamy też uczyć. To oprogramowanie będzie dotyczyło i zarządzania projektami, i zarządzania procesami, ale również takich aspektów miękkich.
3: Tak. Jeszcze do oprogramowania to oczywiście również, czyli to oprogramowanie może służyć różnym naszym grupom interesariuszy i ono jest uniwersalne bez względu na to, czego dotyczy projekt, czego dotyczy to przedsięwzięcie. No i oczywiście nie zapominając właśnie o tym, co powiedziała pani profesor Agata, te aspekty społeczne, które są bardzo istotne właśnie przy zarządzaniu projektami, budowanie zespołów i do tego też będziemy jakby zapraszać, tak, do współtworzenia również tego typu inicjatyw.
2: Tak, ja tutaj jeszcze użyję jednego pojęcia Living Lab. Living Lab to jest takie miejsce, w którym prowadzi się badania przy udziale ludzi, przy udziale różnych interesariuszy, więc w ramach tego laboratorium możemy prowadzić badania z różnymi osobami, ale też jeżeli w ramach tych badań wytworzymy jakieś konkretne rozwiązania, to potem z tymi interesariuszami możemy je testować. Tak i dzięki temu możemy uzyskać jakąś nową wiedzę, która do tej pory jeszcze nie istniała, a być może będzie bardzo przydatna, chociażby w kontekście zarządzania projektami badawczymi czy badawczo-rozwojowymi.
1: Mi tak, może to wynika z mojego pragmatycznego podejścia do życia, ale przyszło mi do głowy pytanie. W takim razie to kto nomen omen będzie zarządzał tą przestrzenią do zarządzania? W sensie skoro tam będzie trzeba ustawiać rzeczy, przestawiać, ustawiać jakieś harmonogramy, żeby jakieś dane koło naukowe czy jakaś instytucja mogła sobie z tego skorzystać, to kto będzie nad tym czuwał? Jak to będzie wyglądało wtedy?
2: Bardzo dobre pytanie. My już jesteśmy po takim etapie, w którym się nad tym zastanawialiśmy i nawet opracowaliśmy już na wydziale taki regulamin wykorzystania tej przestrzeni. I nad tymi wszystkimi działalnościami będzie czuwała jedna powołana osoba. Akurat będzie to osoba, która będzie pochodziła z Katedry Zarządzania Projektami, Jakością i Logistyką, czyli z naszej katedry, bo z tej katedry się wywodzimy. Ale to nie tylko samo zarządzanie operacyjne. Będziemy mieli osoby, które będą nas wspierały strategicznie, czyli to będą zarówno wszyscy prodziekani wydziału, jak i inni reprezentanci powołani do tego gremium. Strategicznego.
3: Też oczywiście wsparcie administracji akademickiej, wsparcie tych osób, które właśnie pod kątem informatycznym, tak, będą nas wspierać, bo mając trochę oprogramowania, to takie wsparcie będzie niezbędne.
0: No dobrze, to załóżmy, że mamy jakiegoś takiego zagubionego studenta, który ma do przeprowadzenia jakiś duży projekt badawczy. Jakbyście panie przeprowadziły go? Jaki jest pierwszy krok? Co należy zrobić? Jak się dostać? Jak skorzystać z tych wszystkich dobroci?
2: Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem właśnie będzie kontakt z tą osobą, która będzie wyznaczona. Jeszcze tej osoby nie mamy, wiemy, że taka osoba będzie potrzebna. No i wtedy ta osoba, biorąc pod uwagę możliwości laboratorium i czasowe, i też możliwości pomocy ze strony kadry akademickiej, wyznacza dany czas, w którym ten student może przyjść ze swoim pomysłem na projekt. Może być to tak też zrobione, że będziemy wspomagać, tak, przy realizacji tego konceptu nowego projektu. Możemy pokazać z wykorzystaniem oprogramowania, na przykład jak zbudować harmonogram, jak zbudować budżet tego projektu. Ale też planujemy mieć taką ofertę nie tylko dla studentów Politechniki, ale dla szeroko pojętej społeczności, dla studentów innych uczelni również, w postaci czy studiów podyplomowych, czy kursów, i planujemy wydawać w ramach zrealizowanych kursów mikropoświadczenia. Czyli można wyjść po prostu z takiego laboratorium z dokumentem oficjalnym uczelni, tak, poświadczającym zdobyte kompetencje.
3: Wtedy będziemy właśnie taki kurs organizować, tak? To będzie kurs, na którym zaprosimy kilka czy kilkanaście osób, w zależności od chętnych. On będzie po przejściu takiego kursu, gdzie będą też zajęcia praktyczne, będzie można takie mikropoświadczenie uzyskać.
1: Czyli studentów dziennikarstwa, takich jak ja i Laura, tutaj obecne, to jak najbardziej też coś takiego można by było zorganizować dla tego typu dziedzin.
3: Tak, myślimy, że właśnie współpraca z innymi jednostkami, tak jak tutaj z uniwersytetem,
2: jest bardzo pożądana.
3: Bardzo pożądana, i takie umowy ramowe również możemy wziąć pod uwagę i je realizować.
1: Czyli to laboratorium będzie przestrzenią otwartą dla wszystkich, nieograniczoną tylko do samej Politechniki, a jednak postaramy się ponownie w tym haśle tej synergii, ona ciągle do nas wraca, synergia z całym miastem.
3: Będziemy się starali być otwarci, ale z wykorzystaniem pewnych zasad, regulaminu, tak? Z kodem dostępu.
1: Z całą pewnością, no musi być jakiś porządek, tak? Skoro projekt dotyczy zarządzania, to musi być zarządzane dobrze i skutecznie. Dobrze, w takim razie na tym sobie skończymy. To był projekt Synergy Point, Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Zarządzania Projektami i Procesami. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy dołączył później i nie słyszał od początku naszej rozmowy, to będzie ona dostępna w mediach Akademickiego Radia Luz, także do nich odsyłamy. A na ten moment z nami była dzisiaj profesor Politechniki Wrocławskiej Agata Klaus-Osińska i doktor inżynier Joanna Iwko. Dziękuję bardzo.
0: A tymczasem zbliża się godzina 16, a więc wiadomości Radia Luz, które dzisiaj przedstawi nam Dominika Tatuch, więc zostańcie z nami.
4: Słuchacie Akademickiego Radia Luz. Czas na klasyk. Ring, make it, ring, girl, make it.

0: redefines me.
1: Minęła 16. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
2: Rondo na Powstańców Śląskich zyska bardziej parkowy klimat. Nadal jednak pozostanie tam zabytkowa kostka brukowa. Już w tę sobotę będzie można ujrzeć kultowy neon krokodyla. W serwisie Radia Luz powiemy też o historii aparatu dentystycznego. Dominika Tatuch, zapraszam. Zmiany na rondzie na Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Po konsultacji z dolnośląskim wojewódzkim konserwatorem zabytków historyczna kostka brukowa pozostanie na swoim miejscu. Metamorfozie ulegnie natomiast nieco wnętrze ronda. Dzięki dodatkowym nasadzeniom zyska bardziej parkowy charakter. Powstanie tam również peron tramwajowy. Jednak to nie koniec zmian. Przy rondzie na Powstańców Śląskich zaplanowano także remont chodników i tras rowerowych, a także doświetlenie przejść dla pieszych na wszystkich wlotach i budowę brukowanych alejek na terenie miniparku. Na efekt finalny mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze sporo poczekać, ponieważ termin zakończenia prac projektowych planowany jest na grudzień tego roku.
1: Nadajemy z Wrocławia.
2: Zajezdnie Popowice rozświetlą kolorowe neony. To już w sobotę 9 maja od 18 do 20.30 w ramach wieczoru otwartego w magazynie neonów przy ulicy Legnickiej. Największą atrakcją wydarzenia będzie premierowy pokaz odrestaurowanego neonu Krokodyl. To szyld dawnego sklepu z galanterią skórzaną, który przez lata został uznawany za zaginiony. Nie zabraknie również innych słynnych neonów, takich jak kura z budynku dawnych zakładów drobiarskich, Moda Polska oraz neon baru z placu Kościuszki czy apteki z ulicy Dworczewskiej. Kolekcja zebrana przez Neon Site liczy około 90 reklam świetlnych. Magazyn na co dzień jest zamknięty dla odwiedzających.
1: To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
2: Dolnośląski Fundusz Rozwoju uruchamia nową pożyczkę obronnościową dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska. Na start programu przeznaczono 30 milionów złotych. O tym, na co będzie mogła być przeznaczona pożyczka, mówił Radiu Luz Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
3: Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń, na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju.
2: Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o preferencyjne pożyczki do 4 milionów złotych z oprocentowaniem wynoszących obecnie ponad 2%. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy.
1: Dowiedz się pierwszy.
2: Nie złoty ząb, a złoty mostek dentystyczny. O historii aparatu na zęby i najnowszych odkryciach naukowców opowie w Radiu Luz Karolina Zdunek.
4: Zastanawialiście się kiedyś, jak starym wynalazkiem jest aparat ortodontyczny? Archeolodzy znaleźli szczękę mężczyzny z około XVI wieku, w której brakujący ząb był zastąpiony konstrukcją z drutu. Ten prototyp mostka dentystycznego wykonano z 20-karatowego złota. To najstarszy znany przykład takiego rozwiązania w Szkocji. Złoty drut łączył sąsiednie zęby, stabilizując ubytek lub podtrzymując luźny ząb. Analizy wykazały, że element był używany jeszcze za życia mężczyzny. Badacze podkreślają, że takie zabiegi były rzadkie i kosztowne, a więc właściciel należał do zamożniejszej części społeczeństwa. Nie wiadomo, w jakim dokładnie miejscu wykonano zabieg, jednak odkrycie stanowi kolejny dowód na to, że już w czasie baroku stosowano zabiegi naprawcze zębów.
1: Mocograj.

0: FM. Z nami nie tracisz czasu.
1: W Radiu Luz dzisiaj tłoczno, godziny szczytu, które prowadzą dla was dzisiaj Laura Rydzewska
2: i Kinga Antończyk.
1: A za realizację odpowiada Jarosław Maciejewski. No mamy dzisiaj dużo gości, dużo sobie porozmawiamy dzisiaj też o psychologii, bo z nami w studiu jest Ada Peryga, która opowie nam dzisiaj o warsztatonie, taka ciekawa nazwa na maraton warsztatów.
2: Psychologicznych
1: właśnie, na temat psychologii, no więc cześć Ado.
3: Cześć.
2: Także do tego tematu przejdziemy oczywiście już za moment, także zostańcie z nami i słuchajcie uważnie, jeżeli jest to tematyka, która by was zainteresowała, bo nas na pewno tak.

0: 91 i 6 FM. Z nami nie tracisz czasu.
1: Jak zapowiadałyśmy, porozmawiamy sobie teraz o maratonie warsztatów psychologicznych. Z nami w studiu Ada Peryga z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. No to powiedz, Ada, co tam w ogóle, o co chodzi w tym warsztatonie?
2: Warsztaton, czyli maraton warsztatów psychologicznych, został stworzony po to, żeby dać naszym studentom szansę na dojście do wiedzy, na rozwój i chcieliśmy zrobić to w takiej intensywnej właśnie formie. Odbywa się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego na Dawida 1 i trwa do 15 maja. W tym czasie, już od minionego wtorku, odbędzie się łącznie 10 warsztatów o tematyce psychologicznej czy okołopsychologicznej. Na przykład odbyły się już warsztaty o fizjoterapii i o muzykoterapii.
3: Czyli to są warsztaty psychologiczne, bo ja tak się zastanawiałam, czy to jest, żeby wspomóc psychologów, czy raczej wspomóc tych, którzy korzystają z pomocy psychologów. Tak, to od której strony na to patrzymy?
2: Właściwie nasze warsztaty są na tyle różnorodne, że wydaje mi się, że każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie. Przykładowo w przyszłym tygodniu odbędą się na przykład warsztaty o komunikacji empatycznej, która właściwie może się przydać każdemu człowiekowi, ale odbędą się również warsztaty z dialogu motywującego, które już będą, myślę, że bardziej dostosowane pod osoby, które właśnie studiują psychologię, pedagogikę lub takie kierunki właśnie okołopomocowe, więc ta tematyka jest właśnie taka bardzo zróżnicowana.
1: A powiedz, bo warsztaty to zakładam są jakieś takie ćwiczenia, jakieś coś tam się robi bardziej z praktycznej strony, to jak to będzie wyglądać? Bo czy na przykład będzie też jakaś część poświęcona wykładom, a część taka właśnie warsztatowa, czy co tam będzie robione?
2: Okej, oczywiście to będzie zależało od naszych prowadzących, ale w większości raczej będą to takie zajęcia bardziej praktyczne, żeby tą wiedzę trochę tak podoświadczać i żeby przetestować się właśnie tak w praktyce.
3: A kogo się spodziewamy w takim razie, skoro jest warsztatów 10, czy każdy ma jakiegoś innego prowadzącego, czy może oni się powtarzają, jakiego, powiedzmy, z wykształcenia, czy czym się zajmują ci ludzie, którzy będą je prowadzić?
2: Okej, jeśli chodzi o naszych warsztatowców, to są to bardzo różne osoby. Część z nich to specjaliści, właśnie fizjoterapeutka i psycholożka, a reszta to studenci psychologii oraz muzykoterapii. I warsztaton też powstał po to, żeby w jakimś stopniu nawiązać współpracę też z różnymi kołami naukowymi, więc część warsztatów prowadzą członkowie naszego koła z psychologii klinicznej, ale również z koła naukowego neuropsychologii, muzykoterapii, koła naukowego wieczorową porą czy psychologicznej grupy badawczej.
3: A skąd w ogóle pomysł właśnie na tę inicjatywę, który był jakiś taki punkt zapalny, w którym stwierdziliście, że to jest coś, co chcecie zrealizować i co byłoby fajne właśnie do zorganizowania w Instytucie Psychologii?
2: Właściwie w naszym kole od zawsze uwielbiamy prowadzić warsztaty, więc ten pomysł na warsztaton tak w nas trochę dojrzewał. No i ostatnio właśnie zamarzyliśmy o czymś takim bardziej intensywnym, o czymś takim, gdzie właśnie będziemy mogli troszeczkę podejść bardziej różnorodnie niż na co dzień i w taki sposób się to narodziło, że tak powiem.
3: A długo przygotowywaliście właśnie cały plan, zbieraliście prelegentów i tak dalej? Długo się organizuje takie wydarzenie?
2: Generalnie dużo pracy nas to kosztowało, ale myślę, że czasowo pomysł dojrzewa od kilku miesięcy tak naprawdę.
3: Czyli kilka miesięcy pracy to jednak trzeba włożyć, żeby, no ale poważna, powiedzmy, tematyka wydarzenia, więc no i dużo tych warsztatów, więc pewnie no nie dziwne, że tyle pracy trzeba było w to włożyć.
1: My wrócimy do tej rozmowy już za chwilę. Ada Peryga opowie nam o swoim warsztacie. Tak. Jeszcze nie będziemy może zdradzać. Wy zostańcie z nami i słuchajcie, jeśli jesteście ciekawi.
4: Akademickie Radio Luz. Włącz się online na 916.fm.

Ale wszystko tak samo jest bez sensu. Jestem tu w wielkim mieście, ale wieczór kończę porobiony jak zawsze. Jestem tu w nowym miejscu, ale wszystko tak samo jest bez sensu. Jestem tu w wielkim mieście, ale wieczór kończę.

0: 106 FM.
1: Wracamy do rozmowy z Adą Peregą, która przyszła dzisiaj do nas, żeby zareklamować i wypromować wydarzenie, jakim jest Warsztaton, czyli Maraton Warsztatów Psychologicznych.
2: I o ogólnie tym wydarzeniu już opowiedziałyśmy, no ale skupimy się teraz na tym, na jaki temat jest warsztat naszej gościni. No więc opowiedz, o czym jest twój warsztat, o czym będziesz opowiadać.
3: Mój warsztat dotyczy dialogu motywującego i prowadzę go razem z Martą Sobol, z którą od jakiegoś czasu właśnie współpracuję w zakresie warsztatów. Obie ukończyłyśmy szkolenie z Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego i aktualnie jesteśmy w procesie certyfikacji. Nasz warsztat odbędzie się 13 maja o godzinie 10 w sali 22 Instytutu Psychologii.
2: No ale to w takim razie czym jest ten dialog motywujący? Bo dla mnie tak na pierwszy rzut ucha to trochę brzmi jak te wszystkie takie coachingowe gadki.
1: Ja sobie wyobrażam takiego silnego pana w czarnym podkoszulku z brodą. To jest...
2: No właśnie, okay. To chyba nie ten rodzaj dialogu, co?
3: Okej, dialog motywujący jest czymś troszkę innym. Generalnie dialog motywujący początkowo powstał po to, żeby wspierać osoby, które doświadczają uzależnienia, a aktualnie jego zastosowanie tak rozszerzyło się troszkę na inne aspekty życia. I taka dzisiejsza forma dialogu skupia się generalnie na wsparciu człowieka w procesie zmiany. Jest to takie narzędzie, które można zastosować na przykład w psychoterapii, czy jako nauczyciel wspierając swoich uczniów i w wielu innych aspektach. Na przykład też w medycynie ma swoje zastosowanie i dialog motywujący skupia się na wydobyciu wewnętrznej motywacji i właśnie głównie tutaj staramy się wydobyć zasoby z człowieka poprzez takie narzędzia, które bazują na empatii, na autentyczności i na partnerstwie z drugim człowiekiem. Więc tutaj ta rola osoby, która praktykuje dialog motywujący, nie jest taka dowodząca, tylko bardziej idziemy ramię w ramię z tym człowiekiem, który chce coś zmienić. No i też tematyka zastosowania dialogu zwykle jest troszeczkę inna niż w coachingu, no bo właśnie często nadal stosuje się dialog w leczeniu uzależnień.
2: To można powiedzieć, że można zastosować, po takich warsztatach można zastosować taki dialog na koleżance, którą należy zmotywować do pisania pracy dyplomowej.
1: To jest jakiś, przepraszam, atak na mnie podprogowy?
2: Absolutnie nie. Ja życzę ci dobrze.
3: Można próbować. Tak. Zdecydowanie. Generalnie też dialog motywujący ma to do siebie, że można go stosować właśnie też właśnie w bliskich relacjach, co go troszeczkę odróżnia na przykład od psychoterapii, bo narzędzi z psychoterapii nie zastosujemy na naszych bliskich, a dialog motywujący ma to zastosowanie troszeczkę szersze i tak można próbować motywować też swoje koleżanki.
2: Super, zapamiętam na przyszłość.
1: Czyli musisz pójść na ten warsztat i dowiedzieć się, jak to robić, i zastosujesz potem triki i
2: no
1: chwyty
2: tak,
1: psychologiczne
2: teraz
1: na mnie.
2: Teraz już muszę.
1: No, teraz już słowo się rzekło, wybrzmiało w eterze w Akademickim Radiu Luz, więc już musisz. To jeszcze na koniec przypomnijmy, kiedy, gdzie i jak się zapisać.
3: Warsztat odbędzie się 13 maja o godzinie 10 w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i na warsztaty wstęp jest wolny, bezpłatny. Można się zapisać poprzez link, który jest dostępny na stronie na Facebooku Koła Naukowego Psychologii Klinicznej.
2: A całe wydarzenie wszystkich tych warsztatów trwa jeszcze do 15 maja. No zapisy podobnie na facebookowej stronie wydarzenia, więc jeśli zainteresowały Was warsztaty z dialogu motywacyjnego, to zapraszamy 13 maja, a jeśli z różnych innych dziedzin, no to do 15 maja macie też czas.
1: I z nami była dzisiaj Ada Peryga, która właśnie nam o tym warsztatonie opowiedziała. Dziękujemy Ci bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: Tune in to Radio Luz 91.6 FM. That's

0: Radio Luz poleca.
1: Kręcicie sport?
2: Lubisz wrzucić na luz?
1: Ciekawi goście, najciekawsze wydarzenia i najlepsze sportowe podsumowanie tygodnia.
2: 01 do przerwy w każdą niedzielę w akademickim Radiu Luz od 20 do 22.
0: Radio Luz poleca.

0: Godzinę szczytu w Radiu Luz.
1: Goście i jeszcze raz goście. Mamy już kolejnych naszych dzisiejszych mówców w studiu akademickiego Radia Luz. Są dzisiaj z nami Michał Szwajkowski, Gracjan Zagardło i Aurelia Jędrak. Cześć wszystkim.
2: Cześć.
1: Bardzo dawno nie miałyśmy aż tylu ludzi w jednym studiu, także jest tłoczna, ale to zawsze jest fajnie. I dzisiaj będą nam nasi goście mówić o 7. edycji konferencji Inteligencja Finansowa, która odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Także...
3: Kto chce zacząć?
2: Ja mogę zacząć. Cześć, nazywam się Michał, jestem koordynatorem projektu. Tak jak już tutaj koleżanka powiedziała, projekt to jest Inteligencja Finansowa. Jest to konferencja o inwestowaniu i ogólnie finansach osobistych. Idea jest taka, żeby edukować tutaj młode osoby i nie tylko oczywiście początkujących w tematyce finansów, inwestowania. Właściwie projekt odbędzie się 13 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w sali 113Z. Organizatorem jest Studenckie Forum Business Center Club. To jest organizacja ogólnopolska, która promuje w skrócie przedsiębiorczość w całej Polsce przy wsparciu Hossa Pro Capital, czyli koła naukowego rynków kapitałowych, które zrzesza osoby stricte zainteresowane tematyką finansów i inwestowania. Partnerem głównym wydarzenia jest Polski Fundusz Rozwoju, portal PPK. I tutaj o prelegentach myślę, że dalej powie Gracjan.
4: Dokładnie tak. Od razu może powiem, że dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o prelegentów, to znajdziemy m.in. tam Macieja Samcika, czyli dziennikarza ekonomicznego oraz twórcę bloga Subiektywnie o Finansach. Będzie również Mateusz Chabowski, twórca internetowy popularyzujący inwestowanie oraz Tomasz Jaroszek, bloger oraz znany podcaster, znany jako Doradca TV. Jeżeli chodzi o tematy, jakie będą poruszone na konferencji, to przede wszystkim podstawy inwestowania. Będziemy porównywali instrumenty finansowe, omówimy długoterminowe budowanie majątku, psychologię inwestowania oraz unikanie takich najpopularniejszych generalnie pułapek finansowych.
5: Teraz ja ze swojej strony witam wszystkim. Aurelia Jędrak z tej strony. Wstęp jest bezpłatny, wymagane są również jednak zapisy, bo oczywiście liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja oraz szczegółowy program dostępny jest na naszej stronie inteligencjafinansowa.org.pl. I wszystkich zapraszam serdecznie i do zobaczenia 13 maja w sali 113Z na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
1: To jeszcze tak dopytam, tylko w jaką grupę, powiedzmy, docelową celujecie? Czy to tak da ogólnie dla wszystkich, czy jest jakaś na przykład wiekowa, jakieś z konkretnych środowisk, czy może po prostu zapraszamy wszystkich, którzy jakkolwiek są zainteresowani?
2: Tak, to może ja odpowiem na to pytanie. Generalnie kierujemy swój projekt do studentów i nawet młodszych osób, tegorocznych maturzystów na przykład, którzy mają idealną okazję, żeby zająć się tematem, ponieważ mają najdłuższe wakacje w życiu. Ale oczywiście nie zamykamy się tylko na młode osoby, celujemy w każdego początkującego i nie tylko, ponieważ tematy, które będą poruszane, będą idealne również dla osób, które już siedzą w temacie, ale chcą uzupełnić wiedzę czy posłuchać po prostu ekspertów, którzy właściwie występują na największych konferencjach finansowych w Polsce. No i będą dostępni na wyciągnięcie ręki właśnie 13 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
1: Tak więc wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie. Dzisiaj byli z nami Michał Szwajkowski, Gracjan Zagardło, Aurelia Jędrak i zapraszali i mówili o konferencji Inteligencja Finansowa na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Także zapraszamy i dziękujemy Wam bardzo.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia.
6: Włącz się na 91,6 FM.

0: Włącz się sportowo na 91 i 6 FM.
1: Godzina 16.37, a więc pora na sport w Akademickim Radius. Jest już z nami Kajtek Krawczyk.
2: Cześć, Kajku. Tak jest, zgadza się. Cześć wszystkim, witam, witam.
1: Tak, jest to Kajtek. To o czym dzisiaj? Co takiego ciekawego się dzieje w świecie sportu?
2: Słuchajcie, no nawiązując do dawnej nazwy tego naszego pasma popołudniowego, dzieje się bardzo dużo, dzieje się bardzo dużo w świecie polskiej koszykówki między innymi, no bo przyszła pora na tak zwane playoffy. Runda posezonowa zasadniczo się zakończył, no i oczywiście nasze dolnośląskie drużyny, jedna z dolnośląskich drużyn będzie grała. Niestety Górnik Wałbrzych zajął 11 miejsce w tabeli, najgorsze, no bo od 10 miejsca była przepustka do walki jeszcze o playoff, ale niestety Wałbrzyszanom, którzy byli zdziesiątkowani kontuzjami, się to ta sztuka nie udała, ale no wczoraj odbyły się spotkania ostatniej 30 kolejki PLK i Śląsk Wrocław zakończył tą rundę zasadniczą zwycięstwem tegorocznym spadkowiczem Miastem Szkła Krosno 88-66, także pewne zwycięstwo. No i dzięki tej wygranej podopieczni trenera Jacka Winnickiego zajęli trzecie miejsce w tabeli ligowej, i czym zagwarantowali sobie przewagę parkietu właśnie w pierwszej rundzie playoffów, w której zmierzą się z Arką Gdynia. Co ciekawe, no te drużyny ostatni raz w playoffach mierzyły się ponad 20 lat temu, ale no właśnie to ten kontekst teraźniejszy nadaje tej serii jeszcze więcej pikanterii, bo no mamy dwie bardzo, bardzo silne, bardzo zbilansowane drużyny. Śląsk Wrocław po ostatnich zawirowaniach, zwolnieniach trenera, właśnie tej zmianie na ławce trenerskiej, no pokazał w końcówce sezonu, że umie grać dobrą koszykówkę, no ale Arka Gdynia również jest przygotowana w tym sezonie, no przez ostatnie lata szorowali tak po środkowo dolnej części tabeli ligowej, a w tym sezonie zbudowali naprawdę porządny skład w oparciu o doświadczonych Polaków, takich jak na przykład Kamil Łączyński, Kuba Garbacz, czy między innymi wychowanek Śląska Wrocław, Jarosław Zyskowski junior, także tutaj też takie konotacje wrocławskie są, no i nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić wszystkich naszych słuchaczy na pierwsze spotkanie tej serii już 13 maja, to jest środa, godzina 18, wrocławska hala stulecie na pewno będzie płonąć tymi koszykarskimi emocjami. No a jeżeli ciekawią naszych słuchaczy wątki koszykarskie, to też muszę tutaj zaprosić do słuchania w każdą sobotę o 20 koszykarsko-hip-hopowej audycji Crunch Time. Tam też będą na przykład do zdobycia bilety na spotkania nadchodzących playoffów, także serdecznie, serdecznie zapraszam.
3: Tak, dla fanów sportu zapraszamy. Z nami był Kajtek Krawczyk. To były bardzo ekspresowe, szybkie, jak na sport przystało.
2: Dokładnie tak, musi być ta dynamika, wiecie.
3: Tak jest. No w końcu mamy godziny szczytu, więc jak w godzinach szczytu szybko, tłoczno i tak dalej, u nas też mnóstwo gości, więc...
2: Informacji po prostu jak aut we wrocławskich korkach.
3: Właśnie tak, to była niechlubna promocja Wrocławia, ale no cóż, taka prawda.
2: Ale no korki są, ale jest dobra koszykówka, no coś za coś, wiecie, no, nie można mieć wszystkiego. Tak?
1: W naturze musi być równowaga.
2: Dokładnie.
3: No właśnie, więc wysłuchajcie 91 i 6 FM. Zostańcie z nami.
4: Radio Luz. Najlepsza stacja w godzinach szczytu.

0: Godziny Szczytu z Radiem Luz.
1: Przed chwilą słyszeliście naszego redakcyjnego kolegę Kajtka, który jest na tyle wszechstronny, że oprócz sportu, no tutaj różne rzeczy nam też opowiada o Unii Europejskiej, między innymi o tym, jak Unia może wspierać sportowców. Pięknie się te tematy połączyły. Sportowców, kluby i okołosportowe inicjatywy, bo Kajtek był w Brukseli na zaproszenie Komisji Europejskiej i miał szansę porozmawiać z ludźmi, dla których sport to całe życie.
2: I efektem jego trzydniowej wizyty jest reportaż pod tytułem Więcej niż wynik, który już teraz usłyszycie w Akademickim Radiu Luz.
3: Sport od wieków jest integralną częścią ludzkiego życia. Zmieniały się epoki, miejsca, zasady gry i dyscypliny, ale nie zmieniało się jedno. Od zawsze znaczył dla ludzi coś więcej niż tylko ruch czy rozrywka. Dzisiaj najczęściej patrzymy na niego przez pryzmat wyników, rekordów i statystyk, ale jego prawdziwe znaczenie zaczyna się znacznie wcześniej. W codzienności, w relacjach i w tym, jak wpływa na człowieka.
4: Jest to część życia od wielu, wielu lat, zaczynając od jakiegoś starożytnego Rzymu, element rozrywki dla ludzi. Ale też udowadniania takich przekraczania swoich granic.
3: Podsumowuje Mateusz Adamiak, trener i założyciel Akademii Siatkówki Plażowej. I może właśnie dlatego tak często mówi się, że sport jest czymś więcej niż aktywnością, że potrafi skupiać w sobie bardzo różne doświadczenia. Wysiłek, emocje, współpracę, porażkę, radość i rozwój. Jak dodaje koordynator programu Erasmus Plus Sport Łukasz Smogorowski.
5: Gdyby nie sport, uważam, że moje studia byłyby takim tylko smutnym okresem siedzenia w książkach. A były to najlepsze lata mojego życia właśnie dlatego, że był ten sport obecny od samego początku.
3: Dla innych staje się więc kredką, za pomocą której dodają kolor do swojej codzienności. Dla innych przestrzenią, w której łatwiej odnaleźć sens, wspólnotę albo samego siebie. Bo sport bardzo często okazuje się po prostu czymś znacznie większym niż sama rywalizacja. Najpierw sport działa bardzo konkretnie, na pojedynczego człowieka. Na jego ciało, psychikę i codzienne funkcjonowanie. Nie musi oznaczać wielkiej kariery ani wyczynowego treningu. Czasem zaczyna się od najprostszej rzeczy, od potrzeby ruchu.
6: Mamy te ciała, dostaliśmy je, one są stworzone do ruchu, a sport no to jest po prostu taka platforma, która pomaga nam skorzystać z tego ciała. No i też nie chciałabym, żeby zawsze było to kojarzone z tym wyczynowym sportem, bo przecież jeszcze jest cała przestrzeń, nie jest wszystko albo tylko czarne, albo białe. Jest pełna paleta barw tych odcieni, tutaj mam na myśli tego ruchu fizycznego, z jakiego możemy korzystać, co też się nazywa sportem. I dlatego myślę sobie, że jest właściwie to tak samo ważne jak jedzenie. Jedzenie, dbanie o higienę, taką stricte, no to myślę, że to jest taka też higiena dla każdego z nas.
3: Mówi Anna Kiełbasińska, była lekkoatletka, medalistka olimpijska, a dzisiaj prezeska stowarzyszenia Good Sports Society. Ta higiena nie dotyczy jednak wyłącznie ciała. Sport bardzo często porządkuje też to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Napięcie, tempo życia, emocje, przeciążenia. Jak mówi trener kolarstwa oraz wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, Rafał Górak.
7: Daje mi jakąś równowagę taką psychiczną, bo dużo robię. Jedni medytują, inni właśnie uprawiają sport, ja jeżdżę na rowerze. To też taki rodzaj szukania równowagi.
3: Sport daje też równowagę w znaczeniu dosłownym, fizycznym, na co zwraca uwagę Andrzej Tikonow, niewidomy maratończyk i triatlonista.
8: Sport nie pomaga w życiu codziennym, jako że nie widzę. Ja widzę tą zmianę, jak samodzielnie się poruszam, jak radzę sobie z takimi rzeczami, jak właśnie utrzymanie równowagi i tak dalej. Więc jak mam spotkania z osobami niewidomymi, czy w ogóle z jakimikolwiek osobami, to mówię, że aktywność fizyczna jest bardzo wielowymiarowa i wpływa na różne właśnie dziedziny naszego życia, naszego funkcjonowania.
3: I właśnie w tym najlepiej widać, że sport trudno zamknąć w jednej definicji, w sztywnych ramach. Nie jest tylko wynikiem, nie jest tylko zdrowiem, bardzo często staje się po prostu sposobem na lepsze życie, fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Ale sport nie tylko daje, on także wymaga i właśnie dlatego dla wielu osób staje się jedną z najważniejszych szkół życia. Taką, w której nie ma nic za darmo, a efekt bardzo rzadko przychodzi od razu. Jak mówi koordynator projektów Fundacji Moniki Pyrek, Michał Wiatrolik.
9: Przede wszystkim szacunek do pracy jest taką podstawą dla mnie. W sporcie nie ma nic za darmo i tak podobnie jest w życiu. Trzeba nauczyć, że do wszystkiego potrzeba czasu i nie wszystko dostaje się od razu. Też dla dzieci jest bardzo fajne, żeby też ich uświadomić, że warto pracować nad czymś, warto pracować nad sobą, naprawiać samego siebie, nie oglądać się na innych, tylko właśnie poprawiać samego siebie. I to tak samo w życiu właśnie, że pracuję nad sobą, Rozwijaj się, rób to powoli, systematycznie i to ci przyniesie jakiś tam efekt.
3: Taka praca prędzej czy później zderza człowieka z jeszcze jedną ważną lekcją. Ze świadomością własnej niedoskonałości.
10: Nauczył mnie pokory, tego, że człowiek nie będzie doskonały, ale warto zmierzać w kierunku doskonałości.
3: Dodaje pedagog i miłośnik lacrosse Jan Rydzak. To bardzo charakterystyczne dla sportu. Z jednej strony uczy ambicji stawiania sobie celów. Z drugiej przypomina, że rozwój nie polega na byciu idealnym, tylko na ciągłym podejmowaniu wysiłku. Czasem jednak sport daje coś jeszcze ważniejszego niż nawyki czy dyscyplina. Daje odwagę do wchodzenia w nowe role, do szukania siebie szerzej niż tylko w jednej funkcji, jednym sukcesie czy jednej drodze. Tego sport nauczył Oktawię Nowacką, medalistkę olimpijską w pięciu boju nowoczesnym, a dzisiaj członkinię fundacji Graj z Głową.
11: Sport nauczył, szczególnie mój sport, który jest sportem wszechstronnym, bo jest to pięciobój nowoczesny, nauczył mnie też takiej wszechstronności w życiu, że ja się nie boję podejmować różnych wyzwań i tak naprawdę z każdą sytuacją jestem w stanie się zmierzyć.
3: Bywa też tak, że sport pomaga oswoić moment zmiany, wtedy, kiedy jedna tożsamość się kończy, a nowa dopiero się rodzi. Tak było w przypadku adiunkta w Instytucie Sportu w Państwowym Instytucie Badawczym Wojciecha Walerianczyka.
12: Czułem dużo o moich własnych ograniczeniach i o tym, że trzeba czasami pomyśleć i znaleźć siebie na nowo. Jak nie jako piłkarz, to jako trener, jak nie jako trener, to jako psycholog, jak nie jako psycholog, to jako naukowiec. No i dzięki temu jestem w dobrym miejscu.
3: Może właśnie dlatego dla wielu osób najważniejszym skutkiem sportu nie jest wcale medal, rekord ani forma życia, tylko to, jak bardzo potrafi budować człowieka od środka.
11: Dla mnie osobiście, nawet nie powiedziałabym o zdrowiu, o fizyczności, tylko o charakterze, jak sport potrafi zbudować charakter człowieka, jakie wartości potrafi ze sobą nieść, aby człowiek był po prostu takim dobrym człowiekiem.
3: Podsumowuje Natalia Czerwonka, medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim. Choć sport często zaczyna się od osobistego wysiłku, bardzo rzadko kończy się na jednostce, bo prędzej czy później prowadzi do spotkania z drugim człowiekiem, z partnerem, drużyną, trenerem, rywalem czy kibicem.
12: Sport jest świetną perspektywą i obszarem do tego, żeby spotykać ludzi, żeby się przyjaźnić, żeby robić coś wspólnie. Więc myślę, że to takich przestrzeni nam chyba zaczyna trochę brakować, a sport, czy to pójście razem pobiegać, czy to jakieś gry zespołowe, czy to pójście na ścian, to wspinać koło, jest super perspektywą, żeby poznawać nowych ludzi.
3: Kontynuuje Wojciech Walerianczyk. I właśnie tam sport zaczyna pełnić jeszcze jedną rolę. Uczy, jak być częścią większej całości. Jak rywalizować, ale uczciwie. Jak walczyć, ale z szacunkiem.
12: Element takiej rywalizacji, który bierze się w sporcie, no później przekłada się na życie codzienne, ponieważ wychodząc ze szkoły, trafiamy do różnych środowisk, w których rywalizujemy. No, żeby ta rywalizacja była fair, żeby była fair play, to warto mieć z tym sportem wiele wspólnego, kształtować sobie umiejętności, kształtować odpowiednie cechy, które przydają się na całe życie.
3: Dodaje Jan Rydzak. Ale relacje, które rodzą się w sporcie, bardzo szybko zaczynają znaczyć coś więcej niż tylko wspólne treningi czy wspólne przeżywanie emocji. Niosą ze sobą takie wartości jak szacunek, uczciwość czy odpowiedzialność. A to właśnie z nich buduje się każda trwała wspólnota, na co zwraca uwagę była reprezentantka Polski w piłce ręcznej Ewa Urtnowska.
13: Po wielu latach funkcjonowania w sporcie dla mnie największym zasobem sportu są i zawsze będą ludzie. Wartości, które ze sobą niosą i relacje, które z tego sportu się wywiązują.
14: Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi.
13: To możliwości, które daje sport, ale właśnie poprzez ludzi, którzy ten sport organizują, którzy go tworzą, są naprawdę wyjątkowe i unikatowe.
3: W tym sensie sport nie tylko zbliża ludzi do siebie, on pomaga też budować społeczeństwa oparte na wspólnych zasadach i to nie tylko na małą skalę.
15: Sports is a very, as usual, is a very visible and positive value for Europe. Unity is also done via sports and the values that are behind sports, which is fair play and ultimately is also the healthiest way we have to stay together.
3: Podkreśla Alessandro Giordani, kierownik jednostki do spraw komunikacji w Komisji Europejskiej. A kiedy taka wspólnota zaczyna wychodzić poza jedną drużynę, jeden klub czy jedno miasto, sport zyskuje jeszcze szerszy wymiar. Staje się narzędziem porozumienia między środowiskami, kulturami, a czasem nawet całymi narodami. Jak mówi prezes Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej Michał Banasiak.
16: W historii współcześnie znajdziemy wiele przykładów tego, jak sport pomagał przełamywać lody, jak pomagał zjednaczać całe narody, jak pozwalał nawiązywać relacje dyplomatyczne, ale też w takiej codziennej komunikacji. komunikacji na tym poziomie międzyludzkim, lokalnym, sport też jest świetną platformą do tego, żeby po prostu ludzie się ze sobą komunikowali.
3: Bo sport bardzo często działa jak wspólny kod, nie potrzebuje tłumacza. Zasady gry, emocje, wysiłek i szacunek dla przeciwnika stają się językiem zrozumiałym niemal wszędzie.
16: Przez pryzmat sportu można opowiadać o tym, co dzieje się na świecie, czy to w kontekście wydarzeń politycznych, czy to w kontekście wydarzeń społecznych. To jest taki język ponadnarodowy.
17: Do you know any Polish footballers?
18: Yes, Lewandowski.
3: Ten ponadnarodowy wymiar sportu można odnaleźć także w czymś bardzo konkretnym. W podróżowaniu, wychodzeniu poza własną codzienność i poznawaniu nowych miejsc, co zauważa obecnie europoseł, a kiedyś prezydent Wrocławia, Bogdan Zdrojewski.
19: To jest także poznawanie świata. Te dyscypliny, rozmaite dyscypliny powodują także rozmaite kierunki naszych podróży. Jak ktoś uprawia sporty zimowe, no to przede wszystkim Austria, północne Włochy, Szwajcaria. Jak ktoś uprawia lekkoatletykę, no to kraje zdecydowanie cieplejsze. To nas po prostu wzbogaca, stwarza sytuację, w której sami jesteśmy bardziej interesujący dla rozmaitych partnerów.
20: I'm a fun guy.
3: A czasem wcale nie trzeba jechać daleko, żeby zobaczyć coś nowego, bo sport uczy otwartości także wtedy, gdy pozwala dostrzec różnice bliżej, niż się tego spodziewamy.
21: Podróżowanie po samej Polsce i tak rozwija takie osoby. Ktoś chciałby przejechać chociażby z okolicy Trójmiasta nagle na samo południe, no to i tak pokazuje zupełnie inną kulturę, jaka występuje tam, a tu.

0: cudów. Dodaje Aleksander Pilarski, fizjoterapeuta w sztabie Zawiszy Bydgoszcz. I może właśnie w tym tkwi jedna z jego największych sił, że pomaga oswajać różnice, pozwala poznawać innych ludzi, inne doświadczenia, inne kultury i zobaczyć, że wspólna przestrzeń naprawdę jest możliwa. Od ruchu, przez zdrowie i równowagę, po charakter, relacje i wspólnotę. Sport pełni w naszym życiu wiele ról, jest wysiłkiem, ale też odpoczynkiem, bywa rywalizacją, ale uczy współpracy, pomaga budować siebie, a jednocześnie zbliża do innych. I może właśnie dlatego tak trudno opowiadać o nim wyłącznie przez pryzmat wyników. Bo kiedy słucha się tych historii, wszystko spaja jedna myśl psycholog sportowej Malwiny Fituch. Prosta, ale niezwykle pojemna.
1: Sport jest reprezentacją życia.
0: Życia, w którym uczymy się wytrwałości i pokory. Życia, w którym potrzebujemy innych ludzi. Życia, w których granice da się przekraczać nie tylko siłą, ale też wspólnym wysiłkiem, zasadami i zaufaniem. Dlatego sport to coś więcej niż wynik. To opowieść o człowieku.
2: To był reportaż sportowy Kajtka Krawczyka, a teraz zbliżamy się do godziny 17, a to oznacza koniec programu Godziny Szczytu. Dzisiaj za mikrofonami była Kinga Antończyk
3: i Laura Rydzewska,
2: a za realizację odpowiadał Jarek Maciejewski. No co prawda program Godziny Szczytu się w tej chwili kończy, ale jeszcze o godzinie 17 będzie serwis informacyjny, który zaprezentuje Dominika Tatuch, także zostańcie z nami i w ogóle słuchajcie cały czas Akademickiego Radia Luz. Dzięki.
3: Ja jeszcze pragnę pozdrowić, żeby nie było, pragnę pozdrowić z powrotem wszystkich naszych słuchaczy, którzy nas pozdrowili na czacie Radia Luz.
2: Tak, to było wiele pozdrowień, dziękujemy za to.
3: Specjalna prośba, także słuchajcie Radia Luz.

0: Minęła 17. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Rusza pierwszy etap przebudowy dawnego szpitala przy Traugutta. Mają tu powstać mieszkania. W serwisie Radia Luz powiemy też o kolejnym projekcie w ramach Politechnika Nowa, a także o ostatnich meczach Ligi Mistrzów. Dominika Tatuch, zapraszam. Rusza przebudowa dawnego szpitala imienia Tadeusza Marciniaka przy ulicy Traugutta we Wrocławiu. W historycznym kompleksie powstaną mieszkania, a sprzedaż apartamentów ma rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Na razie prace obejmą tylko część zabudowy. W budynku B powstaną 42 apartamenty. Zachowane zostaną historyczne klatki schodowe i odrestaurowane detale elewacji. Pojawią się też nowe balkony i tarasy. W budynku C będzie z kolei 25 mieszkań. Za budynkiem B od strony Żabiej Ścieżki deweloper planuje także budowę 7-piętrowego budynku. Znajdą się tam 93 mieszkania i 3-poziomowy parking. Na przebudowę poczeka jednak jeszcze ponad 100-letni główny budynek. Ma zostać przebudowany w kolejnych etapach. Deweloper nie podaje jednak żadnych konkretnych dat.
0: Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
1: Trwa plebiscyt Politechnika Nowa. Jednym ze zgłoszonych projektów jest Synergy Point, laboratorium edukacyjno-badawcze zarządzania projektami i procesami. Inicjatywa ma łączyć dydaktykę, badania naukowe oraz współpracę z biznesem, tworząc przestrzeń pracy opartą na realnych projektach i nowoczesnych technologiach.
2: Czyli na przykład, jeżeli koło naukowe będzie chciało popracować nad jakimś projektem, no to będziemy przygotowywać tą salę tak, żeby były stanowiska laboratoryjne z wykładowcami. Takie koło naukowe może na przykład zbudować harmonogram swoich prac, możemy zrobić burzę mózgów, żeby w ogóle wygenerować jakiś pomysł na startup.
1: Mówiła w studiu Radia Luz liderka projektu profesor Politechniki Wrocławskiej Agata Klaus-Rosińska. Politechnika Nowa to konkurs projektów, które usprawnią działanie na PWR. Mogą je zgłaszać studenci i pracownicy uczelni indywidualnie lub w zespole. Między 11 a 15 maja liderzy zespołów zaprezentują się przed jury i społecznością uczelni, a finałowe głosowanie rozpocznie się 16 maja.
0: Wiadomości z Twojego miasta.
1: Już niebawem duże utrudnienia na Brochowie. W najbliższą sobotę rusza remont wiaduktów na ulicy Gazowej i Karwińskiej. Przebudowie ulegnie także skrzyżowanie ulicy Karwińskiej z Mościckiego i Gazową. W trakcie prac zamknięta zostanie ulica Gazowa. Miasto wyznaczyło objazdy dla kierowców wyjeżdżających z Brochowa, Bieńkowic i Iwin. Dojazd do centrum będzie możliwy m.in. ulicami Karwińską i Konduktorską. Zmiany obejmą także komunikację miejską. Objazdami pojadą autobusy linii 100, 124 i 125. Prace mają potrwać do końca roku.
0: Sport w Radiu Luz.
1: Znamy finalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek i środę zostały rozegrane spotkania wieńczące fazę półfinałową najlepszych rozgrywek piłkarskich na świecie. W meczu o puchar zobaczymy Arsenal Londyn, który w dwumeczu pokonał Atletico Madryt 2-1. Podopieczni Mikela Artety w wielkim finale zmierzą się z PSG, które wyszło zwycięsko z rywalizacji z Bayernem Monachium.
0: Mocograj.

0: Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
1: A w Radiu Luz audycja Artefakty. Cześć, z tej strony Agata Grzych. I zaczynamy nasze co dwutygodniowe rozmowy o sztukach wizualnych, o sztukach współczesnych. I jak zwykle mam dzisiaj gości w audycji i będziemy rozmawiać oczywiście o ich twórczości i o tym, gdzie ich twórczość będzie można zobaczyć w najbliższym czasie. I moją gościnią jest Anna Herman.
2: Dzień dobry.
1: Malarka, ilustratorka oraz Paweł Piaskiewicz.
3: Dzień dobry.
1: Fotograf, który zajmuje się przede wszystkim fotografią inscenizowaną i fotografią portretową, przynajmniej w kontekście tego projektu, chyba tak można powiedzieć. I będziemy rozmawiać o wystawie Pawła, która... Czy nie do końca tylko Pawła, ale zdjęcia Pawła będą prezentowane na tej wystawie, bo sytuacja wygląda tak, że moi goście tworzą rodzaj duetu artystycznego, podejmują dialog swojej twórczości i będzie to kolejna odsłona pewnego projektu, który możecie zobaczyć już jutro o godzinie 20:30 w Art Cafe Kalambur we Wrocławiu. I wystawa ma tytuł Arabeski fantazje form ukrytych i właśnie jest to forma pewnego artystycznego dialogu i ja widziałam dwie odsłony waszych prac. To było w Zajezdni w trakcie festiwalu Abowo w zeszłym roku i też widziałam pracę w Concordii, nie wiem, czy promowany, czy poprzez fundację Lubię Ładne.
2: Tak jest. To w Concordii akurat był zaledwie wycinek. Tak, to jeszcze była ta wystawa prezentowana w Galerii Oko. I chyba tyle, jeżeli chodzi o wrocławskie edycje arabeskowe.
3: Wydaje mi się, że tak. Jeszcze chyba mieliśmy jedną wystawę przy okazji festiwalu Podwodny Wrocław.
2: Ach, tak, faktycznie. No to tyle.
3: Już kilka razy nam się udało to zaprezentować.
1: Czyli właściwie były cztery odsłony, a teraz można powiedzieć, że będzie czwarta i pół.
3: Trochę tak. Zdecydowanie to fotograficzne pół przynajmniej.
1: Więc tutaj zaprosimy was bardzo serdecznie jutro do Kalambura 20:30. Będzie można zobaczyć fotograficzną część tego projektu. I zaraz wracamy, żeby dokładnie opowiedzieć o tym artystycznym, twórczym dialogu, który tutaj się toczy pomiędzy moimi gośćmi.

0: Słuchajcie audycji Artefakty i w Artefaktach moimi gośćmi jest Anna Herman i Paweł Piaskiewicz, którzy w swojej twórczości podejmują artystyczny dialog. Powiedzcie mi, jak to wszystko się zaczęło i od kiedy to trwa, ten wasz dialog?
1: Otóż zaczęło się to właściwie 4 lata temu, mniej więcej.
2: Gdzieś tak, tak.
1: Mhm. Jak Paweł zajmował się wtedy takim cyklem fotograficznym Madonny, a ja zajmowałam się portretowaniem japońskich demonów, skupiając się na, tak, skupiając się na sylwetkach kobiecych. No i stwierdziliśmy, że w sumie można by to połączyć, bo z pozoru wydaje się to bardzo odległe, ale tak naprawdę to nie do końca, ponieważ Paweł zajmował się eksplorowaniem tej postaci kobiecej.
0: Uświęconej, tak, też poniekąd, w naszej kulturze szczególnie.
1: Dokładnie, pokazując bardzo intensywnie te wszystkie, całą tą paletę możliwości, jak można pokazać właśnie kobietę. Natomiast ja robiłam w sumie dokładnie to samo, tylko że z japońskimi kobietami demonami, kładąc akcent na, nie na ich demoniczność, tak samo jak, więc jakby robiłam odwrotną rzecz do Pawła, bo Paweł pokazywał Madonny, ale też w takim świetle nie zawsze błogim i spokojnym i uznieślonym, natomiast ja pokazywałam właśnie demony w takiej formie bardziej pięknej, nieprzerażającej i takiej właśnie uznieślonej.
0: Mhm. Jak to doprowadziło was do tego projektu Arabeski?
2: Z mojej strony wyglądało to w ten sposób, że po projekcie Madonny sam miałem jeszcze jeden projekt fotograficzny w międzyczasie, którym zacząłem eksplorować koncept anonimowości w fotografii, czyli tego, w jaki sposób możemy człowieka tak naprawdę zredukować do roli obiektu na zdjęciu, ale przy jednoczesnym dalej zachowaniu takich cech ludzkich, żeby to nie było całkowite uprzedmiotowienie. Jedną z naturalnych konsekwencji tego już przy drugiej iteracji to było oparcie tego bardzo mocno o wzory kwiatowe i dołożenie tutaj również kwiatów do tych fotografii. I tutaj akurat z pomocą przyszła mi Anna.
1: Dokładnie tak, ponieważ ja wtedy zajmowałam się arabeskami, wychodząc właściwie od prozy Schulza. I o tym można by też więcej powiedzieć, ponieważ sama arabeska jest niezwykle ciekawym motywem, dlatego że w sztukach wizualnych zazwyczaj ona jest kojarzona tylko i wyłącznie z ornamentem, ale patrząc na to szerzej, no to arabeska jest też formą literacką, taką nasyconą baśniowością i metaforami. Jest też formą muzyczną i właściwie nie jest to jedynie taka formacja estetyczna, ale też forma prowadzenia narracji w sztukach oraz właściwie forma rozumienia świata w taki sposób, że można, że jest jakaś całość, której nigdy nie pojmiemy i możemy się skupiać na pewnych fragmentach, które pączkują i rozrastają się. I tutaj wracam znowu do Schulza, u którego to jest jeden z takich motywów przewodnich, że te arabeski są właśnie taką metaforą innej rzeczywistości, której nie możemy odkryć i która tylko wyłania się na chwilę i rozrasta się, anektuje przestrzeń, a potem ostatecznie wraca do jakiejś swojej tajemniczej formy. No i uznaliśmy razem, że jest to po prostu spójne, co robimy, i te postacie od Pawła i te moje kobiety ukryte w tych arabeskach, że to po prostu gra razem i że warto zrobić z tego wspólny projekt.
2: Tak, i ten moment, w którym właśnie Anna przyszła do mnie z całą tak naprawdę swoją historią tych arabesek, to był moment, w którym ja osobiście w tej swojej fotografii zrozumiałem, że to jest tak naprawdę coś, co ja i tak próbuję osiągnąć tym projektem i że tak naprawdę trochę zwerbalizowała to, co ja próbowałem przekazać w fotografii. Okazało się, że też nasze poczucia estetyki są tutaj dosyć mocno zbieżne, co na pewno w dużej mierze pomogło w spójności całego projektu i zdecydowaliśmy się chyba po pierwszych jednej czy dwóch pracach, które zrobiliśmy, że będziemy ten temat najzwyczajniej w świecie kontynuować wspólnie i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Fantastycznie, brzmi to bardzo intrygująco. Część tego projektu możecie zobaczyć już jutro w Art Cafe Kalambur. Prace Pawła będą zaprezentowane właśnie w tym miejscu.

0: Radio Luz poleca.
1: Tarab. Dźwięki odległego arabskiego świata. Posłuchaj i poczuj. W każdy poniedziałek o 23:00. Zapraszam, Zuzanna Kopi.

Radio Luz poleca.

0: 91 i 6. Akademickie Radio Luz.
1: A w Akademickim Radio Luz rozmawiamy o dialogu dwóch artystów, którzy są moimi gośćmi. Rozmawiamy o ich cyklu Arabeski Fantazje Form Ukrytych. Anna zajmuje się częścią malarską, Paweł fotografią.

0: rok mniej więcej.
1: Mniej więcej rok. I tutaj to się w dużej mierze odbywało na takiej zasadzie, że każdy z nas miało dosyć sporą autonomię w tym, co tworzy, ale komunikowaliśmy się ze sobą bardzo często i staraliśmy sobie robić nawzajem aktualizację z tego, co się dzieje.
0: A przepraszam, że tak przerwa. Robiliście sobie korekty nawzajem? Czy jakieś takie sugestie były, że a, zmień tutaj coś takiego? Czy...
2: Nie, absolutnie.
1: Ja z tych rzeczy.
2: Nie umiem sobie nawet wyobrazić scenariusza, że piszę do Pawła: Paweł, mógłbyś tą tkaninę zmienić i dać bardziej w lewo albo zakryć bark modelce?
1: Dokładnie.
2: Nie, bez szans.
1: Okay. Tak samo jak ja sobie nie wyobrażam w tym momencie Annę pouczać w kwestiach morskich.
0: Aniu, to maluj tutaj, proszę.
1: Dokładnie tak.
0: Roślinkę. Mhm. Czyli autonomia pełna.
1: Tak, autonomia i tutaj akurat na duży plus zadziałało to, że mamy dosyć zbieżne poczucie estetyki oboje, więc mieliśmy też bardzo duże zaufanie do siebie w kontekście tego, co robiliśmy. Nie trzeba się było aż tak nawzajem sprawdzać, a myślę, że efekt dla obu stron i tak był dosyć zadowalający.
2: Ja tutaj mogę wspomnieć, że Paweł miał trochę utrudnione zadanie, no bo ja mam taki model pracy, że maluję X obrazów naraz, zazwyczaj więcej niż 5, więc nie mogłabym wysłać Pawłowi gotowej pracy numer 1 i Paweł w odpowiedzi wysłałby mi gotowe zdjęcia, tylko raczej było tak, że Paweł mi wrzucał już gotowe zdjęcia, a ode mnie dostawał jakieś skrawki, z których często nie dało się za wiele wymyślić, mówiąc
1: oj,
2: szczerze.
1: Oj, wcale nie tak. Myślę, że te skrawki też wiele dawały tutaj.
0: Czyli cały czas to był taki proces, proces twórczy. A teraz was poproszę, gdybyście mieli, bo jesteśmy w radiu też i rozmawiamy o sztukach wizualnych, co jest też niezłym wyzwaniem tak naprawdę. I gdybyś, Ania, miała opisać zdjęcia Pawła, co się na nich znajduje, jak one wyglądają, jak na ciebie działają?
2: Znaczy się, no, ja od zawsze bardzo doceniam w fotografii Pawła to, że ona ma ten element taki scenograficzny i stylizowany. Bardzo mi się to podoba, tak jak moim ulubionym fotografem jest Tim Walker, który no, tworzy całe swoje światy, no to Paweł też tworzy takie swoje światy i ja to bardzo doceniam. Nie chcę absolutnie tutaj powiedzieć, że fotografia bez tych elementów jest jakaś gorsza, tylko po prostu to taka moja prywatna preferencja. No i właśnie szczególnie ten poprzedni jego cykl fotograficzny mnie wyjątkowo urzekł i kolorystycznie, i właśnie pod względem zatracenia tych ludzkich twarzy i tej anonimowości, o której Paweł wspominał. Więc to wszystko dla mnie jest też inspirujące, tak artystycznie. No i zarazem jakoś to koresponduje z moim postrzeganiem świata i z moimi preferencjami takimi estetycznymi i tak dalej.
0: To Paweł, za chwilę ciebie zapytamy, jakbyś opisał obrazy Anny. Więc drodzy słuchacze, słuchaczki, zostańcie tutaj z nami.
3: To jest Akademickie Radio Luz. Włącz się! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What I use in a battle for the mind.

0: słuchacie audycji Artefakty. Rozmawiamy o malarstwie i o fotografii i takim połączeniu czy szukaniu dialogu pomiędzy tymi mediami. I teraz poproszę Pawła, żeby Paweł powiedział, czy spróbował opisać malarstwo Anny, szczególnie tutaj w kontekście tego zestawu, no, w którym działacie razem twórczo.
1: Myślę, że to, co już ładnych parę lat temu przyciągnęło mnie do malarstwa Anny, bo poznałem je jakieś 8 lat temu, kiedy poznałem również Annę, to jest przede wszystkim to, w jaki sposób operuje fakturą i strukturą. To, że jej obrazy są bardzo przestrzenne, są bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o to, jakie faktury się tam pojawiają, oraz też paleta kolorystyczna, której używa, jest bardzo bliska mojemu serduszku. Więc wszystkie te rzeczy w całości bardzo mocno rezonują z jakimś moim poczuciem estetyki. I tutaj Annie świetnie się udaje w ogóle połączyć warstwowość właśnie tych obrazów. To, że składają się tak naprawdę z kilku płaszczyzn. Razem z bardzo charakterystyczną kreską, którą osobiście uwielbiam. Zresztą jeden z tych obrazów nawet mam szczęście posiadać u siebie w salonie.
2: Tak jest.
0: U was obojga bohaterkami są kobiety też na tych obrazach. Potwierdzacie?
2: Tak, tylko myślę, że wynika to z innych przyczyn. No, ja często maluję kobiety, ponieważ sama jestem kobietą, więc jakby różne wątki dotyczące kobiet są mi bliskie i nie wiem, ja nawet jak robię ilustracje do książek, to mam tak, że zaczynam od tego, że po prostu zaznaczam historie, które gdzieś tam chwyciły mnie najbardziej. No to większość z nich to są historie, w których są kobiety, no bo po prostu jakoś to potrafię, są mi te tematy po prostu bliskie.
0: A Paweł, twoja motywacja?
1: U mnie z kolei to jest motywacja na wpół zbliżona do motywacji Anny, bo też staram się w swojej fotografii eksplorować jakieś takie tematy, do których po prostu pasują mi kobiety. Z drugiej strony jest to też, nie ukrywam, że sytuacja dosyć mocno pragmatyczna, po prostu często o wiele łatwiej na plenerach fotograficznych, czy też wszelkiej innej maści wydarzeniach spotkać modelki niż modeli. Więc też i wachlarz osób do pracy jest o wiele szerszy tutaj.
0: To prawda, ale często też właśnie z takich pragmatycznych pobudek powstają po prostu wielkie i wspaniałe dzieła sztuki. A powiedzcie mi proszę, ile ten cykl, te zestawy liczą dzieł? I czy to jest już zamknięta sytuacja, czy jeszcze od czasu do czasu myślicie, że będziecie wracać do i kontynuować?
2: Moich obrazów jest tam 6, zdjęć Pawła było więcej.
1: 7 lub 8, w zależności od tego, gdzie mamy ekspozycję, to się zmienia płynnie.
2: No i z tego, co rozmawialiśmy, to wydaje mi się, że nie będziemy tego konkretnego cyklu kontynuować, przynajmniej ja na pewno nie planuję, bo mój mózg działa tak, że jak robię jakiś projekt, to zanurzam się w tym temacie całkowicie i jak przechodzę do czegoś innego, no to w tej poprzedniej rzeczy już mnie nie ma i nawet nie byłabym w stanie wskoczyć do tego z powrotem i zrobić czegoś, co pasuje, no bo wszystko jest już wtedy inne. Więc raczej traktujemy to chyba jako skończony cykl, a jeżeli ma jeszcze coś powstać, no to będzie to po prostu coś nowego.
1: Ja też ze swojej strony po zakończeniu tego projektu planuję się trochę skupić na innym projekcie fotograficznym, który chcę realizować indywidualnie, aczkolwiek nie ukrywam, że bardzo chciałbym, żeby nasze ścieżki jeszcze przynajmniej raz, a najlepiej niejednokrotnie przecięły się na tej płaszczyźnie współpracy.
0: To, co zostanie wypowiedziane na antenie radia, ma szczególną moc. Więc jest być może to pewien rodzaj takiego zobowiązania tutaj. I mam nadzieję, że też wasze te ścieżki rzeczywiście się gdzieś przetną. Powiedzcie mi, czy gdzieś nasi słuchacze mogą zobaczyć wasze prace? Macie jakieś strony internetowe, social media? Czy można te cykle tam zobaczyć?
1: Jeśli chodzi o strony internetowe, to nie wiem jak Anny, ale moja od 4 lat jest w budowie.
0: Work in progress.
1: Dokładnie, ale zarówno prace Anny, jak i moje można zobaczyć na naszych Instagramach, czyli anna.herman.art oraz piachow przez samo H i przez V.
0: To jeszcze na Instagramie i na Facebooku Artefaktów Radio Luz podam wam te adresy, żeby też można było zobaczyć i skonfrontować te wyobrażenia o tych pracach z tym, co rzeczywiście tutaj artyści tworzą. No i zapraszamy bardzo serdecznie też jutro o godzinie 20:30 do Art Cafe Kalambur, gdzie tę część fotograficzną Pawła będziecie mogli zobaczyć.
3: Włącz się kulturalnie z Radiem Luz.

0: Akademickie Radio Luz. Włącz się na 916.fm.
1: W audycji Artefakty rozmawiamy o dialogu fotografii i malarstwa i część fotograficzną cyklu tutaj obojga artystów możecie zobaczyć jutro w Art Café Kalambur. O 20.30 jest wernisaż. Paweł, to chyba nie jest twoja pierwsza wystawa w Kalamburze.
2: Tak, wcześniej już miałem okazję i przyjemność wywiesić tam swój jeden z poprzednich projektów, czyli wspomniany już przez Annę Madonny. Także jest to moja druga wystawa w tym miejscu i też nie ukrywam, że miejscu, które bardzo mi do tego projektu pasuje, z uwagi na swój secesyjny wystrój.
1: Dokładnie, tak. Tak sobie właśnie myślę o tym miejscu i o twoich fotografiach, to bardzo fajnie właśnie może tam zaistnieć. A jaki masz stosunek do wystawiania prac w tego typu miejscach? Chodzi właśnie o knajpy, kawiarnie, albo w ogóle sam Kalambur, jaki masz stosunek do tego miejsca?
2: Mogę tutaj trochę przewrotnie powiedzieć, że również bardzo mocno secesyjny. I tak jak secesja była dla mnie tym takim pierwszym kierunkiem w sztuce, który gdzieś zaczął tą sztukę, z tą sztuką wychodzić do ludzi, tak naprawdę w jakieś takie miejsca, czy też nawet przedmioty użytkowe, mi też bardzo często zależy na tym, żeby jak najbliżej tego człowieka się znaleźć. Czyli raczej preferuję takie miejsca niż klasyczne galerie, choć nie ukrywam, że kiedyś, gdyby zdarzyła się taka okazja, to na pewno bym nie odmówił.
1: No pewnie, ale fajnie czasami wyjść właśnie poza tego white cube'a przysłowiowego. Powiedzcie mi proszę jeszcze, co was inspiruje w ogóle w waszej twórczości? Czy jesteście osobami, które bardziej się inspirują twórczością innych osób, czy na przykład inspiruje was natura, wycieczki, medytacja? Jaki macie taki system pracy?
3: No to dla mnie bardzo inspirująca jest literatura.
1: No to też odwołanie tutaj do Bruna Schulza.
3: Tak, no akurat Bruno Schulz to ze wszystkich twórców to jest moja największa miłość na świecie. I nie wiem, jego prozę czytałam chyba z 20 razy, więc tak, on jest niezwykle inspirujący. Ale też, no, nie będzie to zaskakująca odpowiedź i oryginalna, jak powiem, że po prostu świat wokół i czasem nawet jakaś faktura przyuważona na spacerze, jakaś zardzewiała blacha albo jakiś fragment liścia czy kory, to potrafi już wykreować jakiś zalążek pomysłu w mojej głowie.
2: Z mojej strony to myślę, że to jest przede wszystkim malarstwo, którym się bardzo mocno inspiruję, z którego staram się czerpać tutaj.
1: A sam próbowałeś malować?
2: Nie, nigdy nie było mi to dane, właśnie dlatego fotografia, aparat okazał się być o wiele prostszym medium.
1: Tak samo bym odpowiedziała na to pytanie.
2: Tak, ale tutaj właśnie, jeżeli chodzi o malarstwo, no to tutaj przede wszystkim Alfons Mucha, bo wiadomo, secesja. Oprócz tego bardzo lubię też obrazy Edwarda Hoppera. I René Magritte. I to są takie trzy nazwiska, które siedzą bardzo gdzieś głęboko w moim serduszku. A oprócz inspiracji malarstwem, no to tutaj na pewno jeszcze taka może, powiedzmy, inspiracja introspektywna. Czyli rezultat jakichś własnych przemyśleń, doświadczeń i tego typu rzeczy i próba ich przełożenia, czy też często wyrażenia przy pomocy tego medium, którym umiem.
1: Świetnie. Słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Wystawę Pawła, na której są jego zdjęcia, możecie zobaczyć już od jutra. Do kiedy będzie wystawa?
2: Na ten moment chyba nie mamy granicznej daty.
1: Ale mimo wszystko spieszcie się, bo to jest tak, że czasami wystawa trwa 3 miesiące i się wydaje, że to jest mnóstwo czasu, a później się okazuje, że jednak te 3 miesiące bardzo szybko mijają. A poza tym, jak się pojawicie na wernisażu, no to zawsze macie okazję porozmawiać z artystą, usłyszeć jego autorski komentarz.
2: Serdecznie zapraszam.
1: Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Kogoś chcecie pozdrowić?
3: Sułtana doskonałości o imieniu Bozon.
1: Pozdrawiamy.
2: No to ja bym chciał pozdrowić mamę i tatę.
1: To też pozdrawiamy bardzo serdecznie. To była audycja Artefakty. Moimi gośćmi był Paweł Piaskiewicz i Anna Herman, a audycję zrealizował Mikołaj Łukawski. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Radio Luz poleca.
1: Dyskretne uczucie niepokoju. Czy przyjemne odrealnienie? Szumy, trzaski, melodie. Przywołujące mgliste wspomnienia. Engramy. Co drugi czwartek o godzinie 20. Jagoda Olczyk. Zapraszam.
0: Radio Luz poleca.
2: Okazuje się, że w języku polskim nie ma nazwy dla lęku przed zależnością, przed utratą autonomii, przed stabilizacją. Za to mamy nazwy dla fobii przed guzikami. Jakby

0: minęła 18. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Radio Luz poleca.
1: Pozwól sobie rozwinąć
2: skrzydła.
3: Ultra dźwięki.
1: Od poniedziałku do piątku. Między 18 a 20. Ultra dźwięki.
2: Ponad częstotliwość.
0: Radio Luz poleca. Mocograj.

0: Ultradźwięki w Radiu Luz.
1: 4 minuty po godzinie 18, a to oznacza tylko jedno. Rozpoczynamy czwartkowe ultradźwięki. Przy mikrofonie Paulina Madej.
2: Katarzyna Golec.
1: Natomiast za realizację tej audycji odpowiada Szymon Lazar.
2: A za nami Mocograj, czyli jeden z naszych 5 singli tygodnia i był to Real Stressor Lowkimana, który jest z jego nowego krążka SD3, nazwanego konkretnie tak po poprzednich, SD1 i SD2. I moim zdaniem to jest krążek tej wiosny. Jak macie te takie słoiki z mikrokosmosem, leśne, takie, że możesz tam upchać te patyki, kojarzysz, nie? Takie DIY słoiki. To dokładnie tak brzmi ten album, jak spotkania ze znajomymi gdzieś na kamyczku i patrzenie razem w gwiazdy jest prześliczne, a dodatkowo bardzo dojrzały muzycznie, bo mariaże gatunkowe, które Fenton tam robi, są niesamowite, są spadkobierstwem zresztą jego całej drogi muzycznej i to słychać, także będę na pewno jeszcze dużo słuchać tego albumu, ale to już tyle o Mocku. Bardzo wam polecam cały krążek, a my dzisiaj absolutne szaleństwo w czwartkowych ultradźwiękach. Zaraz będziemy zaczynać utworem In My Heart DJ-a Worma i to jeszcze wam dużo nie powie o tym, co się może dzisiaj będzie działo, ale ja zawsze tutaj przy DJ-u Wormie, czyli Wargu, lubię przywoływać tekst z jego okładki, czyli Polish Club Sound Unity 0% Oxygen, 0% Serotonin, 100% Underground EDM Club Culture.
1: Ja przy Wargu jeszcze lubię mówić o tym, że może nie tyle co wymyślił, ale dysponują także terminem Evil Dance Music.
2: Tak, to zdecydowanie jest warte.
1: Co myślę, że fantastycznie także podsumowuje jego twórczość. I wy zostańcie jeszcze z nami dzisiaj dłużej, bo mamy dla was rozdawkę na Vixapol.
2: Zgadza się, także trzymajcie się tu z nami, trzymajcie się ramy. No, dobrze. Lecimy. In My Heart.

0: Słuchacie Ultradźwięków na 91 i 6 FM.
1: Za nami Karus i oczywiście słynna czołówka do polskiego serialu Plebania, tylko w wersji nieco bardziej rejwowej Plebania Rejw. No, musiałyśmy dzisiaj trochę polskich rzeczy wam poprzynosić i to w takim klimacie, bo tak jak żeśmy z Pauliną mówiły, dzisiaj jest dla was rozdawka przygotowana, ale jeszcze mówiąc o samym Ikarusie, no to jest moim zdaniem bardzo ciekawe duo, które łamie dużo barier i dużo jakichś takich przyzwyczajeń ludzkich. To brzmi trochę tak enigmatycznie, jak teraz mówimy o Plebanii Rave, ale z Pauliną nieraz przynosimy wam różne inne ich utwory i bardzo chętnie ich wam przedstawiamy, ale dzisiaj rave'owo, więc Paulino, co z rozdawką?
2: Wracamy właśnie do tematu rozdawki. Mamy dla was pytanie konkursowe, można by rzec. Bo
1: na które musicie odpowiedzieć na Radio Luz / czat, tam się z nami kontaktujcie.
2: Już w tę sobotę odbywa się impreza właśnie w X-Apolu w Transformatorze.
1: O mój Boże, w X-Apol w Transformatorze.
2: Dokładnie tak, tak nazywa się to wydarzenie i waszym zadaniem jest odpowiedzieć na pytanie, w jakiej, można powiedzieć, abstrakcyjnej przestrzeni najbardziej chcielibyście, aby taki w X-Apol się odbył.
1: Zgadza się, nie chcemy słyszeć już o klubach ani żadnych innych przybytkach podziemnych. Chcemy usłyszeć wasz najbardziej abstrakt pomysł i najfajniejsza rozkmina, którą wybierzemy tutaj wspólnie w studiu, wygra podwójną jedną wejściówę, to znaczy jedną, ale możecie zabrać plus jeden na właśnie Wixapol w tą sobotę.
2: My natomiast teraz już w tle słyszymy Poligonię i cóż, zachęcamy was dalej do tańca.

0: Radio Luz.
1: Duet Digitalizm ostatnio zdradza coraz więcej sekretów na temat ich nadchodzącego krążka pod tytułem Optimizm. I przed chwilą mieliśmy przyjemność słuchać właśnie jednego z singli pochodzącego z nadchodzącej płyty. Był to numer pod tytułem Sirens i zastanawia mnie, Kasiu, czy te takie nawet mroczne syntezatorowe dźwięki pasują do tytułu krążka, który brzmi Optimizm.
2: Myślę, że pasują, tym bardziej jeśli zwrócę tutaj swoje myśli ku pewnej satysfakcji z dobrze wykonanego zadania, jako na przykład jakiś mroczny przemierzacz przestrzeni miejskich, który ma nielegalne sprawy do wykonania, albo jeśli sobie pomyślę, że skojarzyło mi się to z soundtrackiem do Hotline Miami i w końcu mi się uda przejść level, to wtedy czuję ten optymizm, że może następny level, to nieprawda, będzie łatwiejszy, ale... Właśnie... Także takie mroczne klimaty zbrodni i satysfakcji płynącej z dobrze wykonanej roboty. Klimat noir w sensie pozytywnym. Optymistycznym.
1: Optymistycznym.
2: Jeśli klimat noir i zbrodnie mogą być optymistyczne.
1: Myślę, że w tym świecie można wszystko. Tylko wystarczy to dobrze zinterpretować.
2: Bo w końcu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Ach, ależ powiedziałam. A za chwilę kawałek We Are The People i pewnie go kojarzycie w wersji Empire of the Sun z żałosnym 123 BPM, ale my może...
1: My dzisiaj trochę podkręcamy.
2: Też nie jest aż tak fantastycznie, jak będzie później, bo to jest 150 BPM zaraz przed chwilą w tym remiksie. Będzie jeszcze lepiej, nie martwcie się. Przypominamy rozdawcę Radio Luz, ukośnik czat, tam musicie odpowiedzieć na pytania. Na razie oddajemy się remiksowi kawałka We Are The People.

0: I świetny soundtrack do tego, aby właśnie szykować się na imprezę, a wy możecie się szykować na przykład do tego albumu na imprezę w Xopolu, która już w tę sobotę.
1: To za chwilę, ale chcę nawiązać do tego, że mówisz, że to jest najlepszy traczek z tego albumu. Już rozumiem wszystko, co tu się w studio zadziało przed chwilą. Wszystko już jest przede mną otwarte jasną księgą, to znaczy jasne jest i jest otwartą księgą. Skomentowałam gdzieś tutaj w międzyczasie, że mocno jest dla mnie ten k-popowy kawałek, na co Paulina się trochę żachnęła, a potem bo dodałam nie taki ma tu... k-popowo drum and bassowy.
0: Bo więc... nie ma tu nic z k-popu akurat.
1: Ty tutaj jesteś od k-popu z naszej dwójki, ja tylko jestem lekko nim namaszczona, tyle ile łaski na mnie spłynęło, to tyle jestem w stanie rozpoznać. No ale może właśnie jednak coś jest i dlatego ci się tak troszkę podoba. Nie wiem, nie wiem. Odłóżmy sobie tę rozmowę na potem, my tutaj sobie załatwimy sprawę, a rzeczywiście mamy dla was rozdawę. Adam Małysz pisze na czacie, że nas pozdrawia, dziękujemy pięknie i pyta, czy będą jakieś manieczki. Otóż tak i nie, musicie
0: słuchać dalej.
1: Uszy, to coś manieczkowego na pewno tam wynajdziecie.
0: Teraz nie będzie to,
1: ale
0: to
1: nie
0: już
1: w taki sposób oczywisty. A jeśli chodzi o rozdawę?
0: Tak, musicie odpowiedzieć na pytanie, jeśli chcecie oczywiście zgarnąć jedną podwójną wejściówkę na Wixapol sobotni w Transformatorze. Mianowicie pytanie brzmi tak. W jakim abstrakcyjnym miejscu chcielibyście, aby odbyła się impreza Wixapolowa?
1: Tak, dość z klubami. Musicie powiedzieć coś randomowego na czubku drzewa
0: na przykład
1: mongolskie
0: bo widzę drzewo stepy.
1: Teraz. Jeszcze raz?
0: Mongolskie stepy na
1: mongolskie
0: przykład.
1: Mongolskie stepy, tak. To jest mocne. Albo w tipi jakimś, w igwamie na przykład.
0: Mamy nadzieję, że wasza kreatywność nas zaskoczy.
1: W łódce jakiejś. Ale jak w łódce, to jakiej byś chciała? Wolałabyś taki lotniskowiec na przykład? One są duże bardzo. Czy
0: w Łodzi.
1: W Łodzi, ale takiej wikingów? Ostateczny Wixapol, nie? No. Także wysyłasz tak jak tam.
0: No. Albo na takiej pirackiej.
1: Pirackiej. Piraci nie są tacy trochę klisze? Co sądzisz?
0: Jejku. Będziesz mnie oceniać
1: teraz. Czy jesteś fanką piratów? Dobra, słuchajcie, bo tu się robi coraz więcej problemów do rozwiązania poza mikrofonami, także my was zostawiamy z kawałkiem. To będzie połowa PPJ, prawda?
0: Powoła.

0: Ultradźwięki w Radiu Luz.
1: Duet z Los Angeles, który potrafi zbudować z jednej strony cyberpunkową, z drugiej strony rave'ową, a także i nawet junglową rzeczywistość okraszoną japońskimi tekstami.
2: Wow, wow, wow.
1: Tak w kilku słowach i zdaniach można określić Kumo 99, które w marcu wydało najnowszą płytę pod tytułem Pool.
2: Cóż za miraż muzyczny, ja nie wiem, czy jestem w stanie to przebić, ale powiem wam, że zaraz reprezentant polskiej sceny i będzie to Irgazm God, a jego strip clubowa muzyka to jest czyste katarzis. Trochę starałam się dobić do twojego poziomu opisowego, ale myślę, że resztę przemówi sam za siebie Irgazm God w utworze Ecstasy.

0: Słuchacie ultradźwięków na 91 i 6 FM.
1: Horse Girl także śpieszy ze wspaniałymi wieśćmi, ponieważ już za 28 dni i 5 godzin czekać nas będzie premiera jej najnowszego albumu pod tytułem Nature is Healing. Przed chwilą słuchaliśmy najnowszego singla, który właśnie tę płytę promuje. Był to utwór pod tytułem Earth is Turning i mam wrażenie, przynajmniej na tę chwilę, bo już widzieliśmy 3 single promocyjne, że ten album póki co nie zdradza jeszcze do końca, jaki będzie. Mieliśmy na utworach wykorzystane instrumenty takie jak flat, czy też klasyczny evil dance music i no zastanawiam mnie, jak ta całość będzie brzmiała.
2: Elektroniczna cytra, ja nie wiem, co tam się dzieje, ale wiem, że Horse Girl wyjechała z wioski do miasta, w którym się nie odnalazła, a teraz stwierdza, że świat się healuje, więc chyba ją miasto przytłoczyło, chociaż może nie przytłoczyło, może znalazła odpowiedni park i tam jest teraz szczęśliwa.
1: Na okładce tej płyty jest taka naprawdę zielony teren, niemalże utopijny, quasi sielankowy, wręcz bym rzekła.
2: Czyli może finally
1: odkryła
2: swoje miejsce. My odkrywamy nasze miejsce na czacie teraz w tym momencie. Pytania ślecie przeróżne, czy prowadzące i realizator będą się znajdować na Wiksopolu, czy będzie okazja nas spotkać. Powiem tak, wypatrujcie nas przez różowe albo też czarne okulary. Jest możliw, że zbijemy gdzieś tam pionę po drodze, także do zoba, mam nadzieję. I piszecie też swoje pierwsze odpowiedzi na nasze pytanie, ponieważ dzisiaj gramy Wiksopolowo. Rozdawka jest tematem i pytanie jest takie, w jakim miejscu bardzo abstrakcyjnym chcielibyście, żeby odbył się Wiksopol, bo nie chcemy już słychać o klubach i dajecie właśnie swoje pierwsze ciekawe odpowiedzi, tym razem rzeczne. Czekamy na więcej odpowiedzi na Radio Luz / czat i cieszymy się, że selekcja odpowiada waszym gustom muzycznym. A teraz kawałek, który jest definitywną kwintesencją zbierania się na imprezę wiksopolową, paski we włosach, okulary na oczach i pełen swag.

0: Ultradźwięki w Radiu Luz.
1: No właśnie, swag, swag, swag. I tak kończymy zaraz pierwszą godzinę ultra dźwięków. Przed wami jeszcze Indekorum i Aleja Rejwu. Zostańcie z nami na drugą. Usłyszymy się zaraz.

0: Minęła 19. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Radio Luz poleca.
2: Flesz muzyczny. Dominik Lentas. Zapraszam. Klub Ciało otwiera wrota na oścież. Noc pełna minimalistycznego, głębokiego techno, chaosu i galopującego groove'u, a wszystko to tax-free. Wystąpią zarówno rezydenci, jak i goście. Tej nocy na parkiecie będziecie bujać się do selekcji takich DJ-ów jak Glash, Trans Timmermans, Sigdat, Excessive czy Lulu Malina. Ciało 23.30, wstęp wolny. W tę sobotę odbędzie się druga edycja Wrocławskiej Ligi Freestyle 2026. Jednocześnie będzie to pierwsza ustawka tego sezonu. Spadkobiercy poetów romantycznych stoczą bitwy na wyrafinowane epitety. Wszystko to w konwencji wolno-stylowej. Błyskotliwe riposty, dogłębne diagnozy oponentów i moc słów uwolniona. W tę sobotę o 18.30 w House Tęczowa. Szczegóły i wejściówki w audycjach na żywo od poniedziałku do piątku na 91 i 6 FM.
1: Radio Luz poleca.
0: Mocograj.

0: 6 minut po godzinie 19. Czwartkowe ultradźwięki. Katarzyna Golec.
1: Paulina Madej.
0: Realizuje Szymon Lazar. I wy już słyszycie Matrak i You Got The Trance, czyli oczywiście Florence and the Machine, tylko w innym wydaniu, transformatorowym dokładnie. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla Marwiego DJ-a Marcina, który mi tą nutkę kiedyś właśnie sprzedał na jednym z eventów w Transformatorze i czule wracam często do tego kawałka z czułymi myślami.
1: W dzisiejszych ultradźwiękach właśnie tylko takie numery będzie można usłyszeć. Rozpoczynamy właśnie drugą godzinę dzisiejszych ultradźwięków, które stoją pod znakiem Vixapolu, ponieważ mamy dla was...
0: I to w Transformatorze właśnie.
1: Tak, i to w Transformatorze. W tę sobotę mamy dla was jedną podwójną wejściówkę, którą możecie zdobyć, odpowiadając na pytania, w jakim abstrakcyjnym miejscu najchętniej usłyszelibyście właśnie Vixapol.
0: Piszcie koniecznie na Radio Luz ukośnik czaty, już zbieramy od was odpowiedzi i wyselekcjonujemy naszą ulubioną pod koniec ultradźwięków. Czatujcie na czacie, odezwiemy się do was i poprosimy was o maila, a teraz oddajemy się muzie.

0: Słuchacie Ultradźwięków na 91 i 6 FM.
1: Simi, kto ma, ten ma, za nami w czwartkowych ultradźwiękach, prosto ze składanki Vixapol Volume 2, sorry, wirus. To było właśnie to i mamy po 20 lat własną miłość, własny świat, no i korespondencja z tym tekstem w postaci nazwy utworu, kto ma, ten ma. Słuchajcie, jak macie nawet więcej niż 20 lat, to nic nie szkodzi, żeby
2: i tak możecie
1: na Vixapol
2: pójść
1: się
2: na Vixapol,
1: wybrać. Dokładnie. Dokładnie, dzisiaj rozdaweczka, to jeszcze będziemy o tym mówić, czekamy na waszą aktywność na Radio Rysu Kośnik Czat. A teraz chyba świeżynka, trochę mniej Vixapolowa, ale wciąż w klimacie.
2: Wciąż mocna, będzie przed nami Skrillex ze swoim najnowszym numerem, który jest, no tak jak Skrillex lubi bywać, jest nieco odjechany.
1: I będą nawiązania oczywiście do kultury internetowej i różnych filmików. W tym wypadku chyba możemy wam zaspoilerować, że to będzie wygrzebany Harlem Shake, także...
2: Dokładnie. Słuchajcie się uważnie i wyłapcie ten fragment.